0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dechowanie doprowadziło do niespodziewanej serii zatrzymań. Na miejsce przyjeżdżali kolejni znajomi, a każdy miał coś na sumieniu. W poniedziałek 27 lipca policjanci wejherowskiej drogówki zostali skierowani do obsługi zdarzenia drogowego na leśnym odcinku drogi między Gniewem a Rybnem. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierujący Fordem nie dostosował prędkości do warunków na drodze. W wyniku utraty panowania nad pojazdem samochód dechował, a następnie uderzył w drzewo. Podczas wykonywania czynności policjanci znaleźli przy 19-latku niewielką ilość marihuany. Szybko wyszło na jaw również kolejne okoliczności. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a wykonany narkotest dał wynik pozytywny. Jeszcze podczas prowadzonych czynności na miejsce przyjechał samochodem Audi kolega 19-latka. Policjanci sprawdzili również jego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że był trzeźwy, a test na obecność narkotyków dał wynik negatywny. Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli jednak niewielką ilość białych kryształów o cechach mefedronu. Mężczyzna posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, obowiązujące od stycznia oraz od kwietnia tego roku. Na tym nie kończyły się ustalenia funkcjonariuszy. W trakcie prowadzonych czynności na miejsce przyjechał również 35-letni mężczyzna. W tym przypadku po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że był on poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu. Po potwierdzeniu jego aktualnego miejsca przebywania poszukiwania zostały zakończone. Awaria techniczna, do której doszło 26 lipca w akwaparku Reda, miała tragiczne konsekwencje dla zwierząt przebywających w akwarium. Części ryb, w tym rekinów, nie udało się uratować. Komunikat w tej sprawie opublikowano kilka godzin po przekazaniu informacji o prowadzonych w akwaparku pracach serwisowych. Wcześniej obiekt nie informował szczegółowo o wpływie zdarzenia na zwierzęta. Najnowsze oświadczenie potwierdziło jednak najpoważniejsze obawy. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę w technicznej części akwaparku Reda. Na miejsce skierowano jednostki straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego. Ze względów bezpieczeństwa z kompleksu ewakuowano kilkaset osób. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę z apelem do Sejmu, Senatu oraz prezydenta RP o ustanowienie nowego święta państwowego 10 lutego. Podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni wojewódzcy debatowali nad apelem o ustanowienie nowego święta państwowego związanego z rocznicą zaślubin Polski z morzem.
2: Chcieliśmy bardzo, żeby to święto zostało dostrzeżone. Jest w jakimś stopniu też symbolem Związku Rzeczypospolitej z morzem. Dzisiaj celebrujemy także z takich powodów, że chcemy zwrócić uwagę wszystkim Polakom na rozwój gospodarki morskiej, na siłownie wiatrowe, na rozwój portów morskich, rozwój marynarki wojennej. Więc wydaje się, że po takich uchwałach polskiego parlamentu, których zostały uznane za święta państwowe, także takie wydarzenia jak powstanie wielkopolskie, jak powstanie śląskie, z całą pewnością zaślubiny Polski z morzem zasługują na takie wyróżnienie.
1: Tłumaczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, na co bardzo liczą inicjatorzy akcji ustanowienia 10 lutego świętem narodowym, ale także i władze Pucka, wspólnie podkreślając znaczenie zaślubin.
3: Jeżeli takie święto będzie uznane, to mam nadzieję, że jeszcze dotrze do większej grupy Polaków. I o to właśnie chodzi, żeby ta wiedza się rozpowszechniała, że to u nas to było to ważne wydarzenie, że kaszubski rybak pilnował przez 148 lat zabor.

0: tego polskiego morza i potem przekazał swoje wiosło marynarzowi polskiemu, bo przecież przypomnę, że pierwsza komenda portu wojennego i marynarka wojenna właściwie też rozpoczęła się w Pucku.
1: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Oprócz tego tematu znaczną część sesji sejmiku wojewódzkiego zajął także temat kolei, a dokładniej prowadzonych modernizacji i rozbudowy linii kolejowych w województwie. Chociażby usłyszeć można było nie tylko o realizowanych już projektach, ale także o przebudowie linii 201 z Gdańska w kierunku Bydgoszczy.
2: To linia jednatorowa, niezelektryfikowana, z ograniczonymi możliwościami zarówno przepustowości, jak i prędkości, biorąc pod uwagę jej zamortyzowanie, zużycie. Budujemy nową autostradę kolejową, nową magistralę, linia dwutorowa, zelektryfikowana, z prędkością 160 km na wybranych odcinkach, na bardziej krętych trochę mniejsza prędkość, ale zdecydowanie nowy kręgosłup transportowy całej środkowej Polski, województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, tętnica transportowa dla portu Gdynia. I tutaj znów, to nie plany. Najpóźniej we wrześniu 2026 roku, więc w ciągu najbliższych kilkudziesięciu dni, będziemy mieć już podpisane wszystkie umowy realizacyjne na cały odcinek od Gdyni do Bydgoszczy.
1: Opowiada członek zarządu PKP PLK Marcin Mochocki. Plany są więc bardzo ambitne, pozostaje poczekać na ich realizację i na to, jak przełoży się to na transport dla naszego regionu. Policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie przy wsparciu funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Gniewinie oraz patrolu ruchu drogowego i przewodnika z psem patrolowo-tropiącym przeprowadzili w nocy intensywne działania, które zakończyły się zatrzymaniem kierowcy uciekającego przed kontrolą drogową. Do zdarzenia doszło 26 lipca po 21 w rejonie gminy Choczewo. Kierujący Audi zignorował wydawane przez policjantów sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, po czym rozpoczął ucieczkę w miejscowości Kurowo na wysokości jednej z posesji. W wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie i kontynuował ucieczkę pieszo. Policjanci szybko odnaleźli i zatrzymali sprawcę. Zatrzymanym okazał się 29-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Badanie wykazało, że był trzeźwy, natomiast tester narkotykowy wskazał obecność marihuany. Od 19-latka pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. Podczas przeszukania miejsca jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli również niewielkie ilości suszu roślinnego. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Przebudowa linii kolejowej Gdynia-Słupsk, 4 tory do Wejherowa, budowa nowej trasy do przyszłej elektrowni jądrowej oraz budowa zupełnie nowej magistrali kolejowej. Tak prezentują się plany PKP Polskich Linii Kolejowych. W trakcie poniedziałkowej sesji sejmiku województwa pomorskiego przedstawiono stany realizacji inwestycji kolejowych. Na Pomorzu trwa jednocześnie kilka strategicznych inwestycji kolejowych. Ich celem jest zwiększenie przepustowości linii, poprawa komfortu podróżowania oraz przygotowanie infrastruktury pod rozwój portów i budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Trwa przygotowanie jednej z największych inwestycji w Trójmieście. W grudniu ubiegłego roku PKP PLK podpisały kontrakt o wartości około 3 miliardów złotych na przebudowę odcinka od Gdyni Chyloni do Lęborka.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Na początek dnia powiem wam tak. Jeśli macie przyjaciela, przyjaciółkę, to koniecznie dzisiaj zadzwońcie, spotkajcie się z nim, z nimi, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. To ja z przyjaźnią do was podchodzę o poranku w czwartek, 30 lipca. Dzień dobry, witajcie, Arkadiusz Mielczewski. Zapraszam, to 211 dzień roku, do końca którego zostały nam 154 dni. 4:53 wschód słońca, zachód 20:50, dzień trwa 15 godzin 57 minut i jest krótszy od najdłuższego już o godzinę i 19 minut. Do końca astronomicznego lata pozostały nam 54 dni, a jeszcze myśl na dziś jest taka: każdego dnia powinieneś posłuchać pięknej pieśni, przeczytać piękny wiersz, spojrzeć na piękny obraz i jeśli to możliwe, powiedzieć kilka pięknych słów. To ja pięknego dnia wam życzę na początek tego dzisiejszego porannego spotkania i samych pięknych rzeczy tylko i wyłącznie. I mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Ostatnie miodobranie w Urzędzie Miasta Gdynia za nami, o tym już za chwilę powiemy Wam. Także o znikających kontenerach PCK z map Lęborka usłyszycie, o dofinansowaniu dla przedszkola w Starzynie, a także powiemy Wam o tym, co nowego stanie na plaży w Ustce. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gmina Puck otrzymała ponad 3 470 000 zł dofinansowania. Środki posłużą na utworzenie przedszkola samorządowego w Starzynie. Projekt Więcej miejsc, więcej możliwości, utworzenie przedszkola samorządowego w Starzynie skierowany jest do 91 dzieci w wieku przedszkolnym oraz obejmuje wsparciem dwóch nauczycieli zatrudnionych w placówce poprzez umożliwienie im podniesienia kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu zostanie zakupione kompleksowe wyposażenie przedszkola obejmujące m.in. meble, zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Dzieci będą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach rozwijających kompetencje i umiejętności obejmujących naukę języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, wsparcie psychologiczne, zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej prowadzone przez doradcę zawodowego, a także gimnastykę korekcyjną i rytmikę. Udział dzieci w zajęciach realizowanych w ramach projektu będzie bezpłatny. Kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża na używaną odzież jest w Lęborku coraz mniej. Mieszkańcy zwracają uwagę na ich znikanie, jednak jak wyjaśnia lokalny oddział organizacji, nie jest to efekt decyzji PCK, lecz konsekwencja ogólnopolskich zmian w systemie zbiórki tekstyliów. Dotychczasowy model przestał funkcjonować po wypowiedzeniu umowy przez partnera logistycznego obsługującego kontenery. Dodatkowym problemem był spadek jakości odlewanej odzieży. Do pojemników coraz częściej trafiały zniszczone ubrania, które nadawały się jedynie do utylizacji, co generowało wysokie koszty. Sytuację skomplikowały także przepisy obowiązujące od początku ubiegłego roku zakazujące wyrzucania tekstyliów do odpadów zmieszanych. W wielu miejscach brak odpowiedniej infrastruktury sprawił, że mieszkańcy zaczęli traktować kontenery PCK jako miejsce pozbywania się niepotrzebnych ubrań. Jak podkreśla prezes oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lęborku Patryk Wianga, przez lata dochody z przekazywanych tekstyliów wspierały działalność organizacji i pomoc osobom potrzebującym. PCK zapewnia jednak, że nie rezygnuje ze zbiórek odzieży. Trwają prace nad nowymi, bezpiecznymi i bardziej efektywnymi rozwiązaniami, a o ich wdrożeniu mieszkańcy mają być poinformowani na bieżąco. Od 30 lipca do 12 sierpnia plaża przy wejściu numer 26 w Ustce stanie się miejscem pełnym atrakcji dla całych rodzin. Farma Dobrej Energii Fundacji PG to inicjatywa łącząca wakacyjny wypoczynek z edukacją, sportem i aktywnościami dla dzieci oraz dorosłych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Fundacja PG przygotowała bogaty program obejmujący m.in. warsztaty poświęcone odnawialnym źródłom energii i morskiej energetyce wiatrowej, konkursy i animacje, rodzinne rozgrywki sportowe, zajęcia kreatywne, szkolenia z pierwszej pomocy, a także konsultacje dermatologiczne z możliwością bezpłatnego badania znamion. Na uczestników czekać będzie również strefa relaksu, kącik czytelniczy, fotostrefa oraz spotkanie z gwiazdami polskiej siatkówki. Wydarzenie pozwoli także lepiej poznać realizowany przez grupę PG projekt Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 oraz rolę Ustki jako bazy operacyjno-serwisowej dla inwestycji rozwijających morską energetykę wiatrową na Bałtyku. To okazja, by w przystępny sposób dowiedzieć się więcej o transformacji energetycznej i znaczeniu regionu w rozwoju nowoczesnej energetyki. Farma Dobrej Energii będzie czynna codziennie od niedzieli do czwartku w godzinach 10-18, a w piątki i soboty od 10 do 20. Ostatnie w tym roku miodobranie zakończyło pracowity sezon gdyńskich pszczół z pasieki na dachu Urzędu Miasta. Udało się zebrać łącznie 275 kg miodu. Ostatnie w tym roku miodobranie odbyło się 27 lipca z udziałem Wojciecha Albackiego, prezesa zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdyni, który od początku opiekuje się pszczołami. Dwóch gdyńskich wiceprezydentów, Rafała Geremka i Tomasza Augustyniaka oraz Wojciecha Folejewskiego, prezesa spółki OPEC. Na dachu Urzędu Miasta mieszkają cztery pszczele rodziny rasy Buckfast, wyhodowanej przez benedyktyńskich mnichów, która słynie z dużej plenności i niezwykłej pracowitości. W każdej z gdyńskich rodzin jest około 100 tysięcy pszczół. Większość stanowią pszczoły robotnice, ale jest też jedna królowa i około 200 trutni. Pasieka na dachu Urzędu Miasta funkcjonuje już 7 rok, prowadzi ją gdyński samorząd we współpracy z firmą OPEC. Osoby zainteresowane hodowlą pszczół na własnej posesji powinny kontaktować się z rejonowym kołem pszczelarzy w Gdyni.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o 4:54 i to słońce dzisiaj pokaże, co potrafi. Nie dość, że będziemy mieli naprawdę wysokie temperatury, to jeszcze zachmurzenie praktycznie zerowe. Na termometrach dziś 21 stopni się zjawi w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce i to dopiero początek. 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 29 w Wejherowie, Rydarumie, Gniewin, luźno, 30 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Umiarkowane ciśnienie, na opady to w ogóle się nie zanosi, a wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Czas na krótką historię. 30 lipca w roku 1915 podczas I wojny światowej Niemcy po raz pierwszy na polu walki zastosowali miotacz ognia. W roku 1932 w Los Angeles rozpoczęły się 10-letnie Igrzyska Olimpijskie. W roku 1966 w finale rozgrywanych w Anglii 8 Mistrzostw Świata w piłce nożnej reprezentacja gospodarzy pokonała na Wembley w Londynie po dogrywce RFN 4-2. W roku 1980 podczas 22-letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie Władysław Kozakiewicz zwyciężył w konkursie finałowym skoku o tyczce, ustanawiając wynikiem 5,78 rekord świata. Autor słynnego gestu Kozakiewicza, pokazanego radzieckiej publiczności podczas zwycięskiego skoku podczas letnich igrzysk, to on właśnie stał się symbolem sprzeciwu wobec radzieckiego imperializmu w czasach PRL-u. Jeżeli jesteście zbyt młodzi, żeby wiedzieć, co to jest gest Kozakiewicza, to zapytajcie starszych, oni wam pokażą. W roku 2003 w Meksyku wyprodukowano ostatni egzemplarz starego modelu Volkswagena Garbusa. I jeszcze muzycznie w roku 1968, po 7 miesiącach działalności, muzycy grupy The Beatles zamknęli należący do nich butik. Interes okazał się wielką klapą, a całe zapasy magazynowe rozdali pracownikom i przypadkowym przechodniom. W roku 1994 natomiast zła wiadomość dla wszystkich fanów grupy Jam. Zmarł Richard Riddle w latach 76-94, wokalista, autor tekstów tej właśnie grupy, którą bardzo dobrze znamy z takich hitów jak Skazany na bluesa, Czerwony jak cegła czy Whisky.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Nagrody w Czelbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
7: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
8: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
9: Reklama.

0: Niektórzy Polacy rodacy ruszają w czwartkowy poranek do pracy. Przypomnę, że niestety ceny paliw cały czas rosną. W związku z tym coraz częściej zmieniamy w swoich samochodach benzynę na gaz. Podobno po przestoju, kiedy to montowano bardzo mało butli gazowych w samochodach, teraz na zamontowanie takiej butli trzeba czekać nawet kilka tygodni. No, gaz tańszy zdecydowanie niż benzyna i podobno zwraca się w przeciągu 12 miesięcy, jak twierdzą fachowcy. No dobrze, to tyle o paliwie, o benzynie, a teraz czas na nasz poranny dowcip. Dzisiaj Światowy Dzień Przyjaźni, to ja mam taki krótki dowcip. Nauczycielka mówi do Jasia: kto jest najlepszym czworonożnym przyjacielem człowieka? A Jasiu na to: łóżko, proszę pani, łóżko. I Jasiu ma zdecydowaną rację. Ja też o poranku twierdzę, że moim najlepszym przyjacielem jest łóżko. Ono mnie tak wciąga i tak mnie trzyma, że ja mam ogromny problem, żeby wstać. I to jest mój najlepszy przyjaciel o poranku. U was pewnie jest podobnie. No ale cóż, czasami trzeba niestety wstać i ruszać w drogę. To ja ruszam razem z wami.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.
5: Syreny alarmowe zawyły dziś nad ranem na Lubelszczyźnie. Jest areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. 27

0: 7 września odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie. Dorota Wardecka. Dźwięk syren alarmowych obudził nad ranem mieszkańców Lublina. Włączone jest uwagi na zagrożenie w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wybuchy było słychać m.in. w Lwowie, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
1: Koło godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
2: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
1: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
0: Z naszych informacji wynika, że służby pracują w terenie, między innymi w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Takie sprawdzanie odbywa się między innymi w okolicach Chełma i Chrubieszowa. A jak podaje mer Kijowa, w nocy w stolicy Ukrainy było słychać również syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. Rosja atakowała pociskami balistycznymi. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. A wczoraj w Lublinie prezydent Ukrainy spotkał się z polskim premierem. Władimir Zełenski niespodziewanie w drodze powrotnej z Waszyngtonu zrobił przystanek w Polsce i spotkał się z Donaldem Tuskiem. To pierwsze takie spotkanie od czasu polsko-ukraińskiego sporu o nadanie jednej z wojskowych jednostek na Ukrainie imienia bohaterów UPA. Sąd we Wrocławiu zdecydował, że dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie parę obywateli Ukrainy 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Do ataku doszło w niedzielę. Zatrzymani to 27-letni Tomasz M. i 45-letni Adam C. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokuratorka Beata Łęcka.
3: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
0: Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn bije dwójkę młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. 27 września odbędą się przedterminowe wybory na Urząd Prezydenta Krakowa. Taki termin podał premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
4: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
0: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. Paul Anka kończy dziś 85 lat. Piosenkarz, którego utworów świat słuchał w latach 60. i 70. największą sławę zdobył piosenką Diana, która w 1957 roku trafiła na pierwsze miejsca list przebojów w Europie i USA. Do dziś Paul Anka jest aktywny zawodowo, pisze, tworzy piosenki i śpiewa.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Mecz, który w najbliższą sobotę miejsce będzie miał w Gdyni, spowoduje zmiany w organizacji ruchu. To odczują także pasażerowie ZKM Gdynia. W dniu 1 sierpnia w związku z meczem piłki nożnej i zamknięciem ulicy Olimpijskiej, a także możliwym zamknięciem ulicy Stryjskiej, wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu linii 27, 152 i 192. Linia 192 w godzinach 12.30, 18.30 kursować będzie podstawowo wariantem trasy bez dojazdu do przystanku stadion PKM. Kurs linii 27 z Kaczych Buków o 16.56 od przystanku Zwycięstwa Wielkopolska 01 wykonany zostanie Aleją Zwycięstwa bez wjazdu w ulicę Stryjską, Łużycką, Sportową i Górskiego. Kurs linii 27 z Cisowej SKM o 16.53 od przystanku Centrum Handlowe Riviera 02 wykonany zostanie drogą gdyńską z pominięciem przystanków Gdynia Arena 02, stadion PKM 01, Łużycka 02, Redłowo SKM 03, Redłowo SKM Park Technologiczny 02 oraz Zwycięstwa Wielkopolska 04. Kurs linii 152 z Małego Kacka Sandomierskiej o 17.15 zostaje przyspieszony na godzinę 17.10 i wykonany stałą trasą. Kurs linii 152 z Oksywia Dickmana o godzinie 16.54 może zostać skrócony do przystanku Redłowo SKM Park Technologiczny 02 bez dojazdu do Małego Kacka. Bezpośrednio po otwarciu ulicy Stryjskiej wykonany zostanie dojazd do pętli Mały Kack-Sandomierska. W Lęborku odbędą się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody zaplanowano 1 sierpnia na Placu Pokoju. Początek wydarzenia o godzinie 17, czyli w godzinę W. Uroczystości rozpoczną się od oficjalnego rozpoczęcia oraz odegrania hymnu państwa.

0: państwowego. W programie przewidziano także wystąpienie burmistrza Lęborka oraz złożenie wiązanki ze zniczy przy symbolu Polski Walczącej. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w wydarzeniu i wspólnego oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego. Godzina 17 to moment, w którym w całym kraju rozbrzmiewają syreny alarmowe upamiętniające rozpoczęcie powstania 1 sierpnia 1944 roku. W tym czasie mieszkańcy zatrzymają się, by uczcić pamięć powstańców oraz cywilnych ofiar walk o stolicę. Organizatorzy lęborskich obchodów proszą uczestników o zabranie ze sobą flag narodowych. Projekt Przyszłość w Równowadze wspólnie ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego Słupska wchodzi w kolejny etap. Część inwestycji jest już zrealizowana, a dla następnych trwają postępowania przetargowe. W planach jest m.in. poprawa oznakowania stref ograniczonej prędkości i przejść dla pieszych. Zmodernizowana zostanie także sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Kopernika, Kieńskiego, Grodzkiej, Sienkiewicza, a nowe światła powstaną u zbiegu ulic Zaborowskiej, Witosa i Korfantego. Projekt obejmuje również termomodernizację miejskich budynków, montaż fotowoltaiki w żłobkach oraz modernizację instalacji elektrycznych w szkołach. Rozpoczęły się także remonty pustostanów, które mają trafić do osób w trudnej sytuacji życiowej. Zaplanowano ponadto ochronę miejskich drzew, nowe nasadzenia i dotacje na zazielenienie podwórek. Przedsięwzięcie jest finansowane z funduszy szwajcarskich oraz budżetu państwa. W Rumi rozpoczyna się jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat. Modernizacją objęte zostało rondo Jana Pawła II oraz ulica Dębogórska na odcinku prowadzącym do ronda marszałka Macieja Płażyńskiego. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie całkowita przebudowa ronda Jana Pawła II. Istniejące skrzyżowanie zostanie przesunięte o kilkadziesiąt metrów w kierunku Redy i przekształcone w rondo pięciowlotowe. Zmiany obejmą również skrzyżowanie ulic Dębogórskiej, Mickiewicza i Kościelnej. Powstaną tam dwa osobne pasy do skrętu w lewo. Pierwszy umożliwi wjazd w ulicę Kościelną kierowcom nadjeżdżającym od ronda Jana Pawła II. Drugi będzie przeznaczony dla pojazdów jadących od ronda marszałka Płażyńskiego w kierunku ulicy Mickiewicza. W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki i droga dla rowerów. Wymienione zostaną także oświetlenie, oznakowanie oraz elementy odwodnienia. Prace obejmą również infrastrukturę znajdującą się pod ziemią. Aby przyspieszyć prowadzenie robót, wykonawca zdecydował o całkowitym zamknięciu ulicy Dębogórskiej pomiędzy rondami Jana Pawła II i marszałka Płażyńskiego. Nie będzie można również wjechać na rondo Jana Pawła II od strony ulicy Kosynierów i Cejnowy. Przejezdne pozostaną natomiast ciąg ulic Starowiejska, Żołnierzy pierwszej Dywizji Wojska Polskiego oraz Mickiewicza Kościelna. Na czas prac wprowadzony zostanie zakaz parkowania na całej długości ulicy Derdowskiego i Mostowej, a także na wybranych odcinkach ulicy Wybickiego i Lipowej. Listę wszystkich wprowadzonych zmian znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiaj w sposób szczególny powinniśmy zadbać o zabezpieczenie przed słońcem i wysoką temperaturą. Miejmy przy sobie wodę, a najlepiej także jakąś czapkę albo parasol, bo słońce będzie dzisiaj solidnie dawało. Zachmurzenie utrzymywać będzie się małe, a na termometrach zobaczymy 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie i nawet 30 stopni Celsjusza pojawi się na termometrach w Słupsku, Lęborku czy też w

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: takie dni to ja uwielbiam bardzo, bo jak spoglądam na kartkę z kalendarza i widzę dzień sernika, to od razu w mojej głowie jest on, albo mrożony, albo baskijski. To moje dwa ulubione serniczki, które najprawdopodobniej dzisiaj zjem. Jeden zrobię sam, a drugi pewnie gdzieś pójdę i sobie je kupię. To słodkiego dnia wam życzę. Arkadiusz Mięczewski, dzień dobry. Dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Nie zapominajcie o swoich przyjaciołach i tych czworonożnych, dwunożnych, no i o tych normalnych, których może macie, warto do nich zadzwonić, może spotkać się właśnie na serniczek i kawkę. Dziś 30 dzień lipca, czwartek, imieniny obchodzą Julita, Piotr, Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zdobysław i Abdon. Przysłowie na dziś: jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. No ale że ten sierpień nie był, lipiec nie był gorący, to jaki ma być sierpień? Mam nadzieję, że będzie właśnie sierpień trochę gorący i synoptycy, przypomnę, zapowiadają nam od dzisiaj upały. Będziecie się musieli chłodzić. Nie wszędzie, nie wszyscy, ale w wielu regionach w Polsce jest szansa na to, że będzie naprawdę gorąco. A ja gorąco was zapraszam za chwilę na naszą poranną księgę imion. Dzisiaj Julita i Piotr.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej

Proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.
6: Dami tu mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Poranną Księgę Imion rozpoczynamy od Julity, a to kobieta, która gdziekolwiek się pojawi, wnosi ze sobą mnóstwo naturalnej, czarującej energii i pozytywnego nastroju. To synonim bystrej intuicji, ogromnej pomysłowości i niezwykłej pasji. Posiada artystyczne wyczucie, dbałość o detale oraz dar zjednywania sobie ludzi. Wszystko, czego się podejmie, robi z niezwykłym wdziękiem i sercem. To osoba o wielkiej wrażliwości, głębokiej empatii. Julita przyciąga do siebie szczerością, wiernym sercem i ciepłem, przy którym każdy czuje się po prostu dobrze. Czas na Piotra, a to mężczyzna o stabilnym charakterze, głębokim poczuciu odpowiedzialności i naturalnym autorytecie, na którym zawsze można coś zbudować. Piotr to synonim analitycznego umysłu, opanowania i wielkiej konsekwencji. Posiada świetne wyczucie praktyczne, niezwykły profesjonalizm oraz zdolność chłodnego oceniania sytuacji, nawet w najtrudniejszych momentach. Do każdego celu dąży z godnością, pasją i bezkompromisową szlachetnością. To osoba o wielkim, gościnnym sercu i niezłomnej lojalności wobec najbliższych. To prawy człowiek, wierny przyjaciel i prawdziwy filar dla swojej rodziny. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
5: Godzina 7.30 na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie, bo to pora zobaczyć, co dzieje się na drogach w naszym regionie. Zacznijmy od Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Wejherowo przejezdne i to bez żadnych problemów. Korków brak, utrudnień brak, no nic, tylko wsiadać za kółko i jechać. Reda również prezentuje się dobrze. No i teraz ja się tak zastanawiam, czy to jest cisza przed burzą. W końcu jutro mamy już piątek i dużo, wielu kierowców będzie jechało nad morze właśnie teraz.

numer 216, także tutaj ulica Pucka już jutro może zacząć się zapychać, także cieszmy się tą sytuacją, którą teraz tutaj mamy. Dalej Rumia, tutaj całkiem nieźle, może na fragmentach Sobieskiego jedynie odrobinę więcej aut widać, ale jedynie odrobinę. Hutnicza i Morska w Gdyni przejezdne. Dalej jedziemy sobie do Pogórza w tym momencie od strony Kosakowa, z Derdowskiego na skrzyżowaniu z Derdowskiego Dąbka. Delikatnie ruch podwyższony, ale w porównaniu z tym, co tutaj zdarza się, że się dzieje, to nie są żadne utrudnienia. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni też przejezdna jak najbardziej. No i do tego obwodnica trójmiejska żadnych utrudnień nie doświadcza o tej 7.30. Dalej do Lęborka sobie przeskakujemy. W Lęborku całkiem sprawnie jedziemy, żadnych utrudnień nie widać. Trasa na Słupsk przebiega również bez problemów, a w samym Słupsku widzę, że jedynie symbolicznie ruch podwyższony jest na skrzyżowaniu Stefana Jaracza i Jana Pawła II Deotymy tutaj w tym rejonie, ale to też nie są jakieś poważne utrudnienia. Generalnie poranek dość spokojnie mija na naszych drogach. Jeszcze szybko sobie sprawdźmy trzy nadmorskie miejscowości: Ustka, Łeba i Władysławowo. I wszystkie one tak naprawdę są o tej porze przejezdne. Ewidentnie jeszcze weekend się nie zaczął. Przypomnę, już jutro, ale jak najbardziej tutaj póki co jedziemy bez problemu. No i dodam jeszcze, że na Półwyspie Helskim żadne utrudnienia się nie pojawiają, przynajmniej póki co. A czy się pojawią o 8.30? Oczywiście powiemy o tym Wam, jeżeli takie utrudnienia będą, dokładnie już za godzinę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Pogoda dzisiaj się szykuje iście szampańska, przynajmniej letnia. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Dyni Pucku, Kosakowie, 20, uwaga, nawet 9 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 29 w Luzinie, 30 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie praktycznie, że dzisiaj występować nie będzie, no może gdzieś tam w pasie nadmorskim pojedyncze obłoki się pojawią. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie utrzymuje się umiarkowane.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: jakąś wodę, no i będziecie chcieli popływać. To teraz ku przestrodze, a zarazem o pewnym młodym bohaterze. 17-letni Denis, licealista z Włoch, stał się bohaterem tamtejszych mediów po tym, jak jednego dnia uratował 8 osób, które mimo zakazu kąpieli weszły do wzburzonego morza. Tak właśnie zrobił on. Przeprowadził 8 akcji ratunkowych, wyciągając z wody kolejnych nierozważnych amatorów kąpieli. Wiadomość o tym niezwykłym wyczynie szybko obiegła media społecznościowe. Internauci nie kryją podziwu, ale jednocześnie nie szczędzą krytyki wobec osób, które swoją lekkomyślnością zmusiły młodego ratownika do tak niebezpiecznych działań. Jeden z wpisów, który zyskał szczególną popularność, głosi: chłopak o imieniu Denis pracuje w wakacje, żeby uczciwie zarobić, a zamiast mieć spokój musi przeprowadzić 8 akcji ratunkowych jedna po drugiej, bo wy nie macie za grosz rozumu. 8. Czy wy w ogóle zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie? No właśnie, mam nadzieję, że wy, którzy nas słuchacie dzisiaj o poranku, a być może dzisiaj, jutro albo w weekend będziecie jechać gdzieś się wykąpać, pamiętajcie o rozwadze, o tym, że jeżeli jest czerwona flaga, to znak, sygnał, że nie można wchodzić do wody i to nie widzi mi się ratowników, tylko po prostu tak jest. I o tym pamiętajmy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!

0: elbowie zapraszają!
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Reklama.

0: O zdrowiu chciałem rzec słówko o poranku. Jest tak, że chorujemy, idziemy do lekarza, dostajemy receptę, idziemy do apteki, a tam dowiadujemy się w aptece, że lekarz wypisał źle receptę. No i jesteśmy odesłani z kwitkiem, musimy wracać z powrotem do lekarza. To wszystko się zmieni. Chwilę musimy poczekać, bo do 13 września tego roku, wiecie, system jest taki, że działa z lekkim opóźnieniem, ale jeśli lekarz popełni pomyłkę w dawkowaniu lub liczbie opakowań, system nie pozwoli zapisać recepty refundowanej. I to będzie dla nas dobra rzecz, bo my idąc do apteki będziemy pewni, że ta recepta jest dobrze wystawiona. Co jeszcze się zmieni? Kiedy przepisy wejdą w życie, lekarz nie będzie mógł przepisać na zwykłej recepcie leków na dłużej niż 120 dni, czyli 4 miesiące. Większy zapas leków będzie mógł być przepisany tylko na tak zwanej recepcie rocznej. Takie zmiany czekają nas od 13 września. Myślę, że od września to jeszcze kilka zmian w różnych tematach nas czeka, ale o tym będę Was jak zwykle informował w naszym porannym programie.
1: Śniadanie z Norda FM.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: Służby zabezpieczają krater na Lubelszczyźnie po nocnym alarmie. Mieszkańców regionu obudziły dziś nad ranem syreny alarmowe. Fala upałów i pożary, walczą z nimi kolejne kraje. Dorota Wardycka. Krater o średnicy około 10 metrów zabezpieczają służby w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu w odległości około 2 km od zabudowań policjanci odkryli lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Wcześniej służby dostały zgłoszenie o wybuchu. Po tym jak nad ranem około 3:50 na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po kilku minutach w Polsce alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rozejrzało się

0: Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami podrwało myśliwce. Sytuacja od rana śledzi nasza lubelska reporterka Anna Gmitrek-Zabłocka.
1: Na ten moment wiemy tyle, że około godziny 3:50 zawyły syreny alarmowe i po kilku czy niespełna 10 minutach ten alarm został odwołany, czyli syreny zawyły ponownie. Było to związane z zagrożeniem atakiem z powietrza, potwierdza to rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
2: Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
1: Mieszkańcy nie kryją, że syreny wielu z nich obudziły, tak jak panią Wandę.
3: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyć. Przestało i później znowu, dwa razy.
1: Jednocześnie mam też informację, że trwa przeszukiwanie terenu w niektórych miejscach na Lubelszczyźnie, między innymi w powiatach biłgorajskim i janowskim.
0: A to w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Z pożarami lasów walczy coraz więcej krajów. Po Hiszpanii i Francji są to Grecja, Portugalia i Turcja. Walkę z żywiołem będą utrudniać silne upały. W wielu krajach temperatura znów przekroczy 40 stopni. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę, a wtedy akcje strażaków bywają nieskuteczne, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
4: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
0: W Portugalii w pożarze Łąk ostatniej nocy spłonęło ponad 20 domów, trwa ewakuacja mieszkańców. Walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także dbałość o prawa obywatelskie w dobie rozwoju technologii i sztucznej inteligencji. Między innymi te cele stawia przed sobą nowo zaprzysiężona Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.
5: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
0: Nowa rzecznik zapowiada też starania o otwarcie delegatury Biura RPO we wschodniej Polsce. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w naszym kraju. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. A to drzewo nigdy nie zimuje w Polsce, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
6: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
0: Lipa lśniąca naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wydarzenie, które miejsce będzie miało w Redzie, udowodni, że sport to nie tylko domena młodych. Przed nami powiatowa spartakiada seniora. Już 31 lipca o godzinie 14 stadion Mosir w Redzie stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia, które połączy sport, integrację i dobrą zabawę. Powiatowa spartakiada seniora to inicjatywa skierowana do osób starszych, które chcą aktywnie spędzić czas, nawiązać nowe znajomości i przekonać się, że aktywność fizyczna nie zna wieku. W spartakiadzie udział weźmie 16 czteroosobowych drużyn, które zmierzą się w sportowo-rekreacyjnych konkurencjach przygotowanych z myślą o dobrej zabawie, współpracy i zdrowej rywalizacji. Wydarzenie będzie także okazją do wspólnego świętowania aktywnego stylu życia seniorów oraz budowania więzi międzypokoleniowych i lokalnej społeczności. Na uczestników i gości czeka również występ taneczny seniorów, który pokaże, że pasja, energia i radość z życia mogą towarzyszyć każdemu niezależnie od wieku. Zabraknie także czasu na rozmowy, integrację oraz wspólne kibicowanie. Powiatowa spartakiada seniora odbywa się pod hasłem Aktywność nie zna wieku. Razem tworzymy sportową społeczność seniorów. Mieszkańcy gminy Potęgowo mogą zgłaszać swoje wypieki i rękodzieło do konkursów dożynkowych. W tym roku podczas gminno-parafialnego święta plonu wybrani zostaną autorzy najpiękniejszego chleba dożynkowego oraz wieńca dożynkowego. Konkurs organizują wójt gminy Potęgowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie. Uczestnicy mogą rywalizować w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich dotyczy chleba dożynkowego. Powinien być to okrągły, domowy wypiek przygotowany z mąki pochodzącej ze zbóż uprawianych w regionie nadmorskim. Podczas oceny komisja będzie brała pod uwagę m.in. smak, wygląd oraz sposób prezentacji chlebu. Druga kategoria to najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Prace powinny zostać wykonane z naturalnych materiałów, takich jak zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane na Pomorzu. Oceniana będzie forma plastyczna oraz sposób przedstawienia wieńca. Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 21 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 sierpnia podczas obchodów planów gminno-parafialnego Święta Plonu w Potęgowie. Budowa nowego dworca kolejowego w Słupsku wchodzi w kolejny etap. Z obiektu stopniowo znikają osłony, a mieszkańcy mogą już zobaczyć fragmenty charakteru.

0: charakterystycznej elewacji w rdzawo-brunatnym kolorze. Od kilku dni wykonawca montuje płyty, które docelowo pokryją cały budynek. Wraz z postępem prac coraz wyraźniej widoczny jest ostateczny wygląd dworca. Jeżeli harmonogram zostanie utrzymany, roboty budowlane powinny zakończyć się we wrześniu. Sam obiekt ma zostać udostępniony mieszkańcom na przełomie lat. Nowy dworzec będzie jednym z najważniejszych elementów trwającej przebudowy kolejowej części Słupska. W najbliższych tygodniach wprowadzone będą kolejne prace wykończeniowe i instalacyjne. Rowerowy wyścig zmienia kursowanie gdyńskich autobusów. Najbliższy poniedziałek do miasta zawita Tour de Pologne. W związku z wyścigiem kolarskim Tour de Pologne w poniedziałek 3 sierpnia i brakiem możliwości przejazdu przez rondo w Koleczkowie, kurs autobusu linii 191 z Karwin Nowowisznickiej o godzinie 10.23 zostaje skrócony do przystanku Koleczkowo-Gryfa Poborskiego 26. Kurs powrotny do Gdyni zamiast na pętli Koleczkowo-Poczta rozpocznie się od przystanku Koleczkowo-Gryfa Pomorskiego 53 o 11.04. Ponadto od 10.30 do 10.50 w związku z przejazdem honorowym kolarzy ulicami Gdyni mogą pojawić się kilkominutowe opóźnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, jednak nie będą wprowadzone teraz objazdowe dla poszczególnych linii.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Termometry pokażą dzisiaj wartości, których dawno już nie widzieliśmy, czyli aż, uwaga, 30 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Podobnie 29 w Wejherowie, Redzie, Rumie, Gnieminie, Luzinie, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i nieznacznie chłodniej 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Ciśnienie 1021 mniej więcej hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie w ciągu dnia będzie praktycznie nie występować, także naprawdę zadbajmy o porządnym zabezpieczeniu przed słońcem.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry ponownie. Żar się będzie z nieba lał, mówią synoptycy, ale spokojnie, nie wszędzie, nie tak gorąco będzie. Najgoręcej w dniu dzisiejszym w Lubuskim, Dolnośląskim, Wielkopolskim, tam rzeczywiście temperatury od 33 do 36 stopni, a jutro od 31 do 34 stopni, ale w pozostałych regionach naszego kraju temperatury od 29 do maksymalnie 33 stopni. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, a to gorąco, będzie upał. No tak, ale mogą pojawić się też burze, a nawet gdzieniegdzie grad się może pojawić. Także takie to lato mamy i takie jeszcze przez chwilę będziemy mieli. Także nie przejmujcie się tymi upałami, one nie przychodzą do nas na dłużej, przychodzą na chwilkę, a potem to się okaże, kiedy znowu przyjdą i czy w ogóle przyjdą.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj!

0: ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Reklama.

Najlepsze życzenia dla urodzonych 30 lipca. Podobno jesteście oazą spokoju. Nawet w krytycznych sytuacjach wiecie, jak się zachować. Nie panikujecie i uspokajacie otoczeni. Jesteście przepełnieni wewnętrzną harmonią. Nie boicie się tego, co przygotował dla was los. Przyjmujecie wszystkie wyzwania z pewnością siebie i ciekawością świata. Każde doświadczenie dużo was uczy. Wyciągacie wnioski, ale też uczycie się przez obserwacje. Wasza niezwykła spostrzegawczość czyni was tym bardziej dojrzałymi już w młodym wieku. Z racji tego, że wykazujecie się rozsądkiem i szeroką wiedzą z różnych dziedzin, dobrze sprawdzacie się na wyższych stanowiskach. Istotnie władza to coś, do czego silnie dążycie. Wasze marzenia i aspiracja zawodowa, kontrolowanie przebiegiem pracy i zarządzanie pracownikami sprawia,

0: sprawia, że czujecie się ważni i napędza was to do bycia motywatorem i inspiracją. Wasze zalety: uprzejmość, odwaga; wady: duma, władczość. Wasza szczęśliwa liczba to 6, a wśród urodzonych dzisiaj są Henry Ford, amerykański przemysłowiec, założyciel Motor Ford Company, Arnold Schwarzenegger, amerykański kulturysta, aktor, polityk, Jean Reno, kolejny aktor, Jürgen Klinsmann, niemiecki piłkarz, trener, i Robert Korzeniowski, polski lekkoatleta i chodziarz. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja 49. Babula.
3: Babula.
4: Babula.
3: Babula.
4: Pantoflarz.
3: Babula.
4: Maryś, babula, sam w czas nie łebdył i białce swojej błykse skaz przedył.
3: Marianek jest pantoflarzem jak ta lala. Żonka coś szepnie, a on zadowala.
4: Maryś, babula, sam w czas nie łebdył i białce swojej błykce skaz przedył.
3: Babula.
4: Pantoflarz.
3: Babula.
5: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
4: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.

0: Nagrody w Stelbowie zapraszają!
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3. Reklama.
2: No i mamy to 8.30, zobaczmy, co tam się na drogach pozmieniało, albo się nie pozmieniało, chociażby na Półwyspie Helskim. Dalej ruch toczy się sprawnie, widzę, że żadnych utrudnień nie ma, oby tak dalej, oby się te nie pojawiły. No i we Władysławowie na razie jeszcze żadnej zmiany nie widać, przez miasto przejedziemy, nie stojąc w tych nieszczęsnych korkach, które podejrzewam, zgaduję, prognozuję, że jutro już będą się tam pojawiały dość często, gęsto. Na 216 z Redy przez Puck, Władysławowo na Półwysep Helski też przejedziemy bez jakichś poważniejszych opóźnień. W samej Redzie ruch odbywa się sprawnie, w Rumi dokładnie tak samo. No i jeszcze do kompletu sobie Wejherowo dorzucimy, tutaj także jakichś poważniejszych, ani nawet mniej poważnych utrudnień po prostu nie widać. Gdynia jak wygląda, zanim jeszcze do Gdyni wjedziemy, jesteśmy na granicy Rumi i Redy, tutaj na Jana III, na Rumi i Redy, Rumi i Gdyni. Tutaj na Jana III Sobieskiego ruch odrobinę spowalnia, może nawet bardziej niż odrobinę. Widać tutaj tych aut jest w tym momencie dość dużo, chociaż podejrzewam, że jest to takie czasowe utrudnienie, które niedługo się skończy. Gdynia generalnie

jeszcze jest, no widzę, że wakacje trwają, ruch od razu jakiś taki spokojniejszy, mniej korków, mniej utrudnień, mniej nawet zdarzeń drogowych. Dokładnie, nie widać żadnego w tym momencie na drogach w Gdyni, ale mamy roboty drogowe, za to jedne konkretnie na ulicy Chwaszczyńskiej w pobliżu skrzyżowania z Jana Brzechwy. No i widać, że przez te roboty trochę nam ruch spowalnia, nie jakoś dramatycznie, ale jednak. Obwodnica Trójmiejska przejezdna, no i jak już Gdynię sobie obejrzeliśmy, to pędzimy do Lęborka. Tutaj nie bardzo widać, aby od 7.30 coś się zmieniło dalej. Na razie jedziemy bez problemu, tak samo w Słupsku i Kobylnicy. Ale w Słupsku, wyjeżdżając z miasta w kierunku Siemianic, widzę, że na 213, czyli na ulicy Kaszubskiej, tutaj ruch dość intensywnie spowalnia. Nie na długim odcinku, ale za to dość intensywnie. Za to na szczęście Łeba i Ustka problemów nie sprawiają w obu tych miejscowościach. Pędzimy bez najmniejszych problemów.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Temperatura idzie w górę, dzisiaj osiągnie nawet 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce i to najchłodniejsza część regionu. 25 pojawi się w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 29 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie, 30 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Oj, coś czuję, że dzisiaj klimatyzacja często gęsto będzie używana. Na barometrach 1019 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a do tego wszystkiego na opady się nie zanosi, bo i chmur nie ma.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: pozdrowienie dla wszystkich tych, którzy za kierownicą i ostrzeżenie zarazem. Pamiętajcie o tym, że przekraczanie prędkości jest niedozwalone i karane mandatami. A od poniedziałku, czyli jeszcze ten weekend nie, ale ja bym też uważał, w Polsce i w całej Europie czekają nas zmasowane kontrole drogowe. Służby ruszają ze specjalną operacją Speed, czyli prędkość wymierzoną w piratów drogowych. Koordynatorem jest sieć europejskich drogówek i takie właśnie poczynania policjantów na drogach całej Europy. Letnia obława wystartuje 3 sierpnia, potrwa do 9 sierpnia. Nieoznakowane pojazdy grupy Speed, no i do tego oczywiście patrole wyposażone też w ręczne mierniki. Pamiętajcie, że od jakiegoś czasu mamy większe mandaty zgodnie ze stawkami i taryfikatora. Jazda szybsza o 71 km na godzinę niż pokazują znaki, to wydatek rzędu 2,5 tysiąca złotych, a dla drogowych recydywistów kara wynosi aż 5 tysięcy złotych. Warto uważać, warto zdjąć nogę z gazu, szczególnie, że wakacyjny ruch na drogach i o tym pamiętajcie. Kolejna taka akcja od 16 do 22 września to z okazji Dni Bezpieczeństwa.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl.

0: Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
7: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Czas na kulturalną przechadzkę po regionie na antenie Nord FM, a waszym przewodnikiem będę ja, Michał Jarosz. Czy nasze życie jest efektem świadomych wyborów, czy jedynie powielaniem rodzinnych schematów jak cienie przyszłości i niewypowiedziane żale wpływają na tym, kim się stajemy? Na te trudne, wręcz filozoficzne pytania odpowiedzi szukać będziemy w Bibliotece Publicznej imienia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. To właśnie tam odbędzie się refleksyjny warsztat dyskusyjny inspirowany powieścią Wojciecha Kuczoka Gnój. Podczas spotkania przyjrzymy się trudnym relacjom rodzinnym. Spotkanie odbędzie się na początku przyszłego miesiąca, 10 sierpnia w poniedziałek w godzinach 16-18 w Puckim Klubie Seniora przy ulicy Pokoju 5. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim i wyłącznie do osób dorosłych. Za to wstęp jest wolny. Nie musisz znać także książki. Wystarczy otwartość na dyskusję, dzielenie się przemyśleniami lub po prostu chęć spokojnego posłuchania innych. No to teraz pora na granie i to nie takie zwykłe granie, bo granie w czytanie. Z Pucka przenosimy się do Helu, ale wciąż pozostajemy w świecie bibliotek. Jeśli jeszcze nie dołączyliście do wakacyjnej przygody przygotowanej przez Bibliotekę w Helu, nic straconego, można to jeszcze zrobić, w końcu połowa wakacji jeszcze przed nami. Jak to działa? Bardzo prosto, właściwie mowa tutaj o trzech krokach. Idziesz do biblioteki i wypożyczasz książkę, następnie

Nie rozwiązujesz zadanie, odbierasz naklejkę, no i właściwie to już koniec. Gdy uzbierasz 10 takich naklejek, czeka cię nagroda. A jaka nagroda? Z pewnością bardzo smaczna. Tutaj dobrym przykładem jest pierwsza tegoroczna finalistka grania w czytanie z Helską Biblioteką, czyli Lena. Za sumienne wypożyczanie książek i wzorowe wykonywanie zadań została nagrodzona voucherem do lodziarni. A przy tej pogodzie, przy tych temperaturach taki voucher na lody, oj, to jest coś naprawdę wspaniałego.

Teraz zrobi się tak bardzo romantycznie, bo ja o miłości chciałem wam trochę powiedzieć. Mówi się, że miłości nie mierzy się czasem, ale nauka sugeruje co innego. Różne badania z zakresu psychologii i medycyny wykazały, że stabilne i wspierające relacje mogą dosłownie przełożyć się na dłuższe życie. Ostatnio opublikowane badania przez moich ulubionych naukowców wskazują, że osoby, które utrzymują związki oparte na wsparciu emocjonalnym, słuchaniu i uznaniu, mają niższe poziomy przewlekłego stresu, lepsze zdrowie sercowo-naczyniowe i silniejszy układ odpornościowy. W niektórych przypadkach te korzyści wiążą się ze wzrostem oczekiwanej długości życia nawet o dekadę. Czy wy to słyszycie? Jeśli jest

0: jesteście w dobrym związku, to możecie żyć nawet 10 lat dłużej. Także chyba warto żyć w dobrym związku. Mam nadzieję, że takowy macie i że będziecie sobie żyć długo i szczęśliwie, dlatego no, ja miłości wam życzę przede wszystkim, bo to najważniejsze, a z tym przyjdzie zdrowie, radość, no i długie życie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
4: Niezidentyfikowany obiekt spadł w rejonie miejscowości Ternawa. Nad ranem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Upały zmieniły turystykę. Na popularności zyskuje zjawisko nazwane coolcation. Dorota Wardecka. Służby potwierdzają, że niezidentyfikowany obiekt spadł w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej.
5: Wojewodowie, samorządowcy uruchomili na swoim poziomie sygnały alarmowe. Te sygnały alarmowe mogli usłyszeć mieszkańcy województwa lubelskiego. To zagrożenie trwało mniej więcej około 10 do 11 minut.
4: Nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują m.in. strażacy, zabezpieczają teren. Jak zapewnia kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej?
6: Nie było potrzeby gaszenia żadnego pożaru. Jak byliśmy na miejscu, nie było żadnego wybuchu.
4: W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą oraz w związku z tym, że około 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, poderwały się myśliwce. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 12 zostało rannych w wyniku całonocnego ataku Rosji na Ukrainę. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta.

0: miasta ucierpiały Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Już dziś rusza SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Na ulicach Warszawy będą widoczni wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Będą zbierać podpisy pod odwołaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie 132 tysięcy podpisów. Tyle ważnych deklaracji jest potrzebnych, by referendum w ogóle się odbyło. Błażej Kulesza.
1: Zbiórka podpisów pod referendum, jak zapowiadał szef inicjatywy Maciej Wilk, ma być początkiem dyskusji o Warszawie.
2: Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat.
1: Nie będzie to wcale takie proste, mówi Piotr Szyszko, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ciężko jest prowadzić debatę, ponieważ często ludzie są tak mocno przekonani o słuszności obecnej władzy, że nie chcą w ogóle słuchać żadnych argumentów.
1: Bo sami warszawiacy w sprawie prezydenta i referendum są mocno podzieleni.
4: To jest idiotyzm, no.
5: A dlaczego?
4: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
6: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
7: To trzeba zrobić po prostu zebranie podpisów i tyle, i wyjdzie dopiero.
1: Ale co najistotniejsze, większość mieszkańców stolicy nie wie o rozpoczynającej się zbiórce podpisów od referendum.
0: Fala upałów i pożary w południowej Europie zmieniają sposób planowania wakacji. Coraz więcej turystów wybiera chłodniejsze kierunki lub przesuwa urlopy poza szczyt sezonu, pisze Rzeczpospolita. Zjawisko określane mianem coolcation, czyli wakacje w chłodniejszym klimacie, zyskuje na popularności. Według badania portalu Booking.com blisko 3/4 ankietowanych bierze pod uwagę warunki pogodowe przy planowaniu urlopu, a 55% uważa, że niektóre popularne kierunki stały się latem zbyt gorące. Turystów zyskują kraje skandynawskie, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania. Liczba rezerwacji wzrosła tam nawet o blisko połowę.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Po ponad 33 latach pracy w Wejherowskim Centrum Kultury Waldemar Czaja zakończył swoją zawodową działalność i przeszedł na emeryturę. Przez ponad 2 dekady pełnił funkcję zastępcy dyrektora placówki. Szczególne miejsce w jego działalności zajmowała edukacja kulturalna mieszkańców. Dzięki podejmowanym przez niego inicjatywom kolejne pokolenia dzieci, młodzieży i dorosłych mogły rozwijać zainteresowanie artystyczne oraz przekonywać się, że kultura jest istotną częścią codziennego życia. W uznaniu za 33 lata pracy na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej mieszkańców prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand uhonorował Waldemara Czaję medalem miasta Wejherowa. Uroczyste podziękowanie za jego wieloletnie zaangażowanie odbyło się w środę 29 lipca. Było to symboliczne podsumowanie wieloletniej pracy, która miała znaczący wpływ na rozwój życia kulturalnego miasta i działalność Wejherowskiego Centrum Kultury. W pierwszym lęborskim batalionie zmechanizowanym imienia generała Jerzego Jastrzębskiego doszło do zmiany dowódcy. Po blisko 3 latach kierowania jednostką obowiązki przekazał podpułkownik Michał Michalski, a jego następcą został awansowany na stopień podpułkownika Szymon Witka. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża Marcina Adamskiego oraz przedstawicieli wojska, samorządów i służb mundurowych. Dotychczasowy dowódca był związany z lęborskim batalionem od 2012 roku. W czasie swojej służby dowodził plutonem i kompanią, pełnił funkcję zastępcy dowódcy batalionu, a następnie jego dowódcy. Podczas apelu Marcin Adamski podziękował mu za przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań na wschodniej granicy oraz wysoki poziom szkolenia jednostki. Sam podpułkownik Michał Michalski podkreślił, że batalion kończy jego kadencję jako dobrze wyszkolona, ukompletowana i gotowa do realizacji zadań jednostki. Oficer obejmie teraz stanowisko szefa Wydziału Operacyjnego w dowództwie 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Nowy dowódca, podpułkownik Szymon Witka, rozpoczął zawodową służbę właśnie w Lęborku w 2015 roku. W kolejnych latach był dowódcą plutonu i kompanii, zastępcą dowódcy batalionu w Trzebiatowie oraz szefem sekcji operacyjnej 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Obejmując dowództwo, podkreślił, że powrót do jednostki, w której rozpoczynał służbę, jest dla niego zaszczytem. Kadencja nowego dowódcy potrwa do końca czerwca 2029 roku. Pierwszy Lęborski Batalion Zmechanizowany pozostaje największym batalionem w strukturach 7 Brygady Obrony Wybrzeża i jedną z największych jednostek tego typu w Wojsku Polskim. Niebezpieczny wypadek na ulicy Kopernika w Słupsku. Kierujący nieoznakowanym radiowozem potrącił na przejściu dla pieszych 82-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło w środę 29 lipca około 12:30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że policyjna Toyota jechała lewym pasem.

0: pasem w kierunku ulicy Wolności. W tym czasie seniorka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Poszkodowana została przewieziona przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Kierujący samochodem funkcjonariusz był trzeźwy. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci, jak przekazała aspirant sztabowa Kamila Koszałka z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Mundurowi wykonują oględziny, zabezpieczają ślady, ustalają świadków i sporządzają dokumentację procesową. Dokładne przyczyny oraz przebieg wypadku są wyjaśniane. Do poważnego wypadku doszło w środę 29 lipca podczas prac związanych z czyszczeniem rowów melioracyjnych i wycinką krzewów w miejscowości Mosty w gminie Kosakowo. Ciężko ranny został 51-latek. Zgłoszenie o zdarzeniu przy ulicy Przemysłowej wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku o 10:30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas wykonywania prac 51-latek doznał ciężkiego urazu kończyny dolnej, który doprowadził do jej amputacji. Na miejsce skierowano strażaków z jednostek ratowniczo-gaśniczych w Pucku i Rumi oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. W działaniach uczestniczyły również zespół ratownictwa medycznego, lotnicze, pogotowie ratunkowe i policja. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ich działania obejmowały m.in. zatamowanie masywnego krwotoku, zaopatrzenie urazu oraz monitorowanie funkcji życiowych mężczyzny. Po ustabilizowaniu stanu 51-latek został przekazany załodze lotniczego pogotowia ratunkowego. Następnie śmigłowcem przetransportowany został do szpitala Kopernikus w Gdańsku.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Za nami już ciepły poranek, a przed nami gorący dzień. Dawno takich temperatur nie było, jak dzisiaj będą nam towarzyszyć, czyli 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Usce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 30 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie w ciągu dnia praktycznie na niebie nie będzie występowało, a to oznacza także, że o deszczu nawet nie ma co dzisiaj myśleć. Padać po prostu nie będzie.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dzień dobry w czwartek, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1941 w Ottawie na świat przyszedł Paul Anka, wokalista najbardziej znany chyba z przeboju Diana z roku 1957. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale on właśnie napisał słowa do piosenki My Way w wykonaniu Franka Sinatry. W roku 1958 urodziła się Kate Bush, wokalistka i kompozytorka, której utwór Wichrowe Wzgórza w roku 1978 zdobył szczyt listy przebojów Wielkiej Brytanii. W roku 1968, po 7 miesiącach działalności, muzycy grupy The Beatles zamknęli należący do nich butik. Interes okazał się wielką klapą, a całe zapasy magazynowe Beatlesi rozdali pracownikom i przypadkowym przechodniom. W roku 1994 smutna wiadomość, zmarł niestety Richard Riddle. W latach 76-94 wokalista i autor tekstów grupy Jam. Jego głos słychać w takich przebojach Jamu jak Skazany na bluesa, Czerwony jak cegła, czy też Whisky. I rok 2006, Shakira i Wyclef Jean rozpoczęli pierwszy z 4 tygodni przewodzenia na brytyjskiej liście singlem Hips Don't Lie. Utwór był remake'em kompozycji Jana z 2004 roku zatytułowanej Dance Like This.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo.

0: Kierownictwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Reklama.

0: z rana.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Przyjaźni. No to pozdrówcie swoich przyjaciół, zadzwońcie, spotkajcie się, ale nie tylko tych dwunożnych, ale również tych czworonożnych, którzy na przykład zostali właśnie w domu, bo wy jesteście w pracy. Jeżeli macie psa, kota, chomika, to ja wam powiem, co wymyślili w Hongkongu. Tam zwierzęta domowe mogą mieć teraz własną kartę identyfikacyjną. Taki dowód osobisty każde zwierzę może mieć. Tak jakby byli ludźmi, właściciele mogą zarejestrować swoich futrzastych podopiecznych ze zdjęciem, imieniem, datą urodzenia, a nawet kontaktem alarmowym. Najlepsze jest to, że nie ma właśnie ograniczeń, bo to psy, koty, chomiki, króliki, każdy, kto jest częścią rodziny, może mieć swoje ID. Oczywiście nie jest to obowiązkowe. Obowiązkowe jest chipowanie i tam właśnie znajdują się najważniejsze informacje dla naszych czworonogów, kiedy by się zgubiły, ale podobno jest taka moda w tej chwili w Hongkongu, żeby zwierzętom wystawiać dowody osobiste i wtedy idziemy, pokazujemy znajomym, zobacz, to jest mój psiurek, tu jest jego dowód osobisty. No tam mają takie właśnie pomysły, ale może wkrótce przyjdzie też ta moda do Polski i nasze ukochane czworonogi też będą miały takie dowody osobiste. Kto wie, kto wie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: down.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
8: Mamy 9.30, Michał Jarosz przy mikrofonie, czas zobaczyć, czy zmieniła nam się ta sytuacja na drogach, czy może nie. A zaczniemy sobie od razu od naprawdę poważnego tematu, czyli od helu. Tutaj w okresie wakacyjnym, w weekendy ruch potrafi być naprawdę wręcz przytłaczający, ale my nie mamy teraz weekendu, my mamy czwartek, no i ruch na 216 przez Półwysep Helski odbywa się bez poważniejszych problemów i utrudnień. Niestety nie mogę tego powiedzieć już o Władysławowie. Godzina 7.30, 8.30, ruch idealnie tutaj płynął, wręcz żadnych utrudnień, żadnych korków, no ale chyba powolutku się to już kończy, no bo głównie w tym momencie na rondzie, które zna każdy kierowca jadący na Półwysep Helski, czyli rondzie imienia świętego Jana Pawła II i na wpadających do niego ulicach zaczyna się już zwiększać liczba samochodów, no i teraz już będzie się tylko zwiększała i zwiększała przez najbliższe w sumie to praktycznie 3 dni. Dalej na szczęście jeszcze na 216 z Redy do Pucka i Władysławowa ruch nie jest aż tak dramatyczny, chociaż na przykład przed Celbowem spowalnia już dość wyraźnie i na ulicy Puckiej w Redzie też tych aut widać już naprawdę dużo. Nie pomagają roboty drogowe na skrzyżowaniu Gdańska, Wejherowska i Pucka, czyli na tym skrzyżowaniu, które tak się lubi zapychać w tym okresie. No to jeszcze bardziej się teraz zapycha przez roboty drogowe. Rumia przejezdna, no może poza granicą Rumia-Gdynia, tutaj rzeczywiście na granicy ulicy Sobieskiego i Morskiej ruch jest naprawdę intensywny, za to na Hutniczej dzisiaj cisza, spokój. Poza tym Gdynia nieźle się prezentuje, może fragment troszkę Dąbka się zapycha od Derdowskiego do Kwiatkowskiego, ale bez dramatu. Poza tym Gdynia przejezdna, no i obwodnica

Dzielnica Trójmiejska przejezdna wejherowo bez poważniejszych utrudnień, a Lęborg od rana dzisiaj raczej dość sobie spokojnie jeździ, chociaż teraz dość podwyższony ruch, dość mamy na ulicy Zwycięstwa, dość tego podwyższonego ruchu, bo nie widać go za to w Słupsku. Łeba i Łuska jadą sprawnie.

0: Polska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Jeśli jeszcze nie wyszliście dzisiaj z domu, no to bierzcie pod uwagę, żeby się nie ubrać zbyt grubo, bo będzie po prostu gorąco. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 29 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewnie, Luźnie, 30 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości około 1019 hektopaskali, a niebo praktycznie, że bezchmurne, a jak brak chmur, to i brak opadów deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

upały idą. Ja wiem, że nie wszędzie, ale może do was dotrą i akurat będzie wam gorąco, a pamiętajcie, że podczas upałów należy się nawadniać organizm i niektórzy zastanawiają się, a ile to trzeba tej wody wypić. No i teraz będziecie musieli użyć trochę matematyki, bo ja mam wzory matematyczne na to, ile tej wody trzeba wypijać. Na pierwsze 10 kg wagi przypada 100 ml wody na każdy kilogram masy ciała, czyli roczne dziecko, które waży 10 kg, powinno wypijać przynajmniej litr płynów na dobę. Na następne 10 kg wagi przypada już 50 ml na kilogram masy ciała. Na pierwsze 10 kg to litr, a na następne 10 kg pół litra, czyli człowiek o wadze około 20 kg powinien wypijać przynajmniej 1,5 litra płynów dziennie.

0: Gdy przekroczymy granicę 20 kg, na każdy kilogram przypada później 20 ml płynu. I znów przykład, jeżeli ktoś waży 70 kg, to na pierwsze 1,5 litra, potem kolejne 50 kg, to jest 50 razy 20, mamy 1000 ml, czyli kolejny litr razem 2,5 litra na dobę. To nie można było tak po prostu powiedzieć, że każdy, kto przekroczy 70 kg, to musi wypić 2,5 litra płynów podczas doby, szczególnie kiedy jest gorąco. No właśnie, szczególnie kiedy jest gorąco, to jeszcze musicie zwiększyć tę dawkę, a najlepiej posłuchać swojego organizmu, tak mówią specjaliści. Jeżeli po prostu podczas upału chce wam się pić, to miejcie w zasięgu wzroku butelkę z wodą i popijajcie za każdym razem, kiedy na nią spojrzycie. To rada od wujka Arka na upały, które będą, albo ich nie będzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabut.pl.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
9: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego i tak

0: Biblioteka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Jeśli macie dość letnich sportów i marzycie o sportach zimowych, w końcu zobaczyć skoczków, jak lecą, jak skaczą, to jest taka opcja, jest taka szansa, bo skoki narciarskie nie tylko zimą, również latem. Już przed nami inauguracja letniego Grand Prix w Wiśle. Co prawda odbędzie się bez największych nazwisk reprezentacji Austrii, ale będą nasi Polacy, będzie można ich dopingować, będą też skakały Polki, bo kobiety już 1 sierpnia w pierwszej serii o godzinie 11, potem mężczyźni o godzinie 17.30. Nie wiem tylko, bo niestety nie udało mi się odnaleźć informacji, czy będzie jakaś transmisja w telewizji. Jak nie, to wszyscy fani tych sportów zaproszeni są do Wisły na skoczni imienia Adama Małysza. Tam można dopingować naszych zawodników w tych pierwszych letnich zawodach. Kolejne odbędą się 8 i 9 sierpnia we Francji. Trzymamy kciuki za, no bo tak można śmiało powiedzieć, za takie treningowe skoki letnie, tak żeby forma przyszła w odpowiednim czasie, czyli na zimę, i żebyśmy znowu mogli cieszyć się z dobrych skoków naszych zawodników.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glass

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.
3: Służby wyjaśniają, co dokładnie spadło w nocy w okolicach Tarnawy. W drodze na Lubelszczyznę jest już premier Donald Tusk. Bociany powoli szykują się do odlotu do ciepłych krajów. Dorota Werdycka. Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. W polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
4: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem.
3: A wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona kwestia możliwego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Było więcej obiektów, które mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, mówi rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Nie wiadomo jeszcze, czy obiekt, który spadł w Tarnowie, to rakieta czy dron.
5: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast no, nie zdążył, on zanikł.
3: Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. Według relacji lubelskich strażaków nie doszło do żadnego wybuchu w miejsce zdarzenia. A na miejscu jest nasza reporterka Anna Gwiterek-Zabłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
6: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku. Natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził.
7: Był strach. Zatrzęsło się w domu.
8: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie, oby ostatnie.
6: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk.
3: Bramy piłkarskiego raju zatrzasnęły się przed nami z hukiem.

0: Górnik Zabrze odpadł po walce, Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach Michał Łoszkiewicz.
1: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1. Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
0: To dopiero połowa wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak zrobił na przykład słynny Krutek z Krutyni na Mazurach.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Trzymał psa przywiązanego do nogi łóżka. Sprawą zajęła się policja. Mundurowi z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wspólnie z przedstawicielami OTOS Animals przeprowadzili czynności w związku z podejrzeniem znęcania się nad psem. Zwierzę zostało w skrajnych warunkach bytowania uwiązane na krótkiej uwięzi do nogi łóżka. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zwierzę było przetrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowych, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa. Dodatkowo przez większość doby pies był utrzymywany na krótkiej, około 1,5-metrowej uwięzi przymocowanej do ramy łóżka. W praktyce uniemożliwiało mu to swobodne poruszanie się oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb behawioralnych. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Pies został zabezpieczony i przekazany pod opiekę przedstawicieli OTOS Animals. Sprawa jest w toku, a policjanci prowadzą dalsze czynności. Niewykluczone, że 36-letni właściciel zwierzęcia niebawem usłyszy zarzuty. Lęborscy seniorzy będą mogli aktywnie spędzić piątkowe popołudnie w klubie osiedlowym Baza. Na 31 lipca przygotowano 2 bezpłatne wydarzenia w ramach programu Srebrne Baszty Aktywni Seniorzy, których celem jest integracja mieszkańców, rozwijanie zainteresowań i zachęcanie do wspólnego spędzania czasu. O godzinie 13 rozpoczną się warsztaty kulinarne upieczone na zdrowie. Uczestnicy wspólnie przygotują zdrowe wypieki, wymieniają się przepisami kulinarnymi oraz swoimi doświadczeniami. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Drugim punktem programu będzie kawiarenka seniorów, która potrwa od godziny 16 do 18. Organizatorzy zapowiadają popołudnie pełne rozmów, muzyki i spotkań przy kawie, herbacie oraz cieście. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Spotkania organizowane są w ramach programu aktywizacji społecznej Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030, którego celem jest zwiększenie aktywności i integracji osób starszych w Lęborku. W zabytkowym pałacu w Damnicy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród starosty słupskiego Biały Bocian 2026. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane za twórczość artystyczną, upowszechnianie kultury oraz ochronę dziedzictwa powiatu słupskiego. Nagrody z rąk starosty Pawła Lisowskiego odebrali Katarzyna i Andrzej Praszczak za 30 lat prowadzenia grupy teatralno-muzycznej Podwórko, Włodzimierz Łobuń za wieloletnią twórczość malarską i wkład w lokalne życie kulturalne, a także Paweł Terlikowski za działalność na rzecz ratowania, badania i dokumentowania historii regionu. Przyznano również nagrody specjalne. Otrzymało je Stowarzyszenie Razem Wszystko i Art Friends oraz Przemysław Kaca. Wyróżniono ich m.in. za promocję twórczości osób z niepełnosprawnościami, organizację ogólnopolskich plenerów artystycznych oraz łączenie kultury hip-hopowej z edukacją i integracją społeczną. Gali towarzyszył wernisaż wystawy podsumowującej 6. powiatowy plener malarski oczami baronowej Klary. W wydarzeniu uczestniczyło 17 artystów, którzy odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki. Efekty ich pracy już wkrótce będzie można oglądać na wystawie poplenerowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku. Symboliczna wiecha zawisła na pływalni powstającej w Gdyni. Oznacza to, że koniec inwestycji zbliża się wielkimi krokami. Nowa pływalnia powstaje w gdyńskiej dzielnicy Chważnowiczlino z myślą o mieszkańcach, uczniach pobliskiej szkoły oraz lokalnych klubach sportowych. W obiekcie znajdą się basen sportowy o wymiarach 25x21 metrów z 8 torami pływackimi, basen do nauki pływania, trybuny dla widzów oraz zaplecze szatniowe, sanitarne, administracyjne i techniczne. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

0: sprawnościami. Zakończono już realizację konstrukcji obiektu, a obecnie prowadzone są roboty elewacyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i wkraczają w kolejny etap realizacji. Wartość inwestycji przekracza 35 milionów 400 tysięcy złotych, z czego 30 milionów stanowi dofinansowanie z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. W uroczystości zawieszenia wiechy uczestniczyła m.in. prezydent miasta Gdyni Aleksandra Kosiorek.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Chociaż temperatura powietrza dzisiaj poszła wyjątkowo w górę, to temperatura wody w Bałtyku nie za bardzo. Temperatura morza to 17-18 stopni Celsjusza, a temperatura powietrza, proszę bardzo, 21 Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 25 Gdynia, Puck, Kosakowo, 29 Wejherowo, Radomie, Gniewino, Luzino i 30 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach 1019 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a niebo praktycznie, że bez

0: Pucka.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mięczewski, czas na wakacyjne, luźne gadki. Na początek tylko powiem wam, że przeczytałem ostatnio, że pewna kobieta, która przyjechała do nas z Indonezji, od pewnego czasu mieszka w Polsce, ostatnio wybrała się w podróż pociągiem i nie kryła swojego zdziwienia atmosferą panującą w tym środku transportu, a dokładniej spokojem. Aż bała się, mówi, nawet oddychać. Była taka cisza w pociągu. No dobrze, że nie jechała podczas wakacji, kiedy jechały dzieci na przykład z rodzicami na wczasy tym pociągiem, takie w różnym wieku, bo wtedy takiej ciszy by już raczej nie było. Czas na nasze krótkie czy wiesz, że no to mam dla was trochę ciekawostek. W Wielkiej Brytanii w żadnym miejscu na lądzie nie można oddalić się od brzegu morza na odległość większą niż 115 km. W Indiach pociągi pasażerskie przewożą codziennie ponad 23 miliony osób, co odpowiada niemal całej populacji Australii. W Kostaryce nazwy i numery ulic są używane niezwykle rzadko, a adresy podaje się w odniesieniu do znanych punktów orientacyjnych, takich jak kościoły, duże drzewa czy sklepy. I powiem wam, że już sobie wyobrażam, jak ktoś się pyta drugiej osoby, słuchaj, a gdzie jest to i to miejsce? On mówi, no pamiętaj, tu jest sklep, potem dwa drzewa, jedno trochę bardziej przychylone i tam musisz właśnie iść. I na zakończenie, francuskie terytorium zależne Guadeloupe na Karaibach jest częścią Unii Europejskiej. Nie wszyscy być może wiedzą, dzięki czemu oficjalną walutą jest tam właśnie euro. To nasze krótkie, wakacyjne, luźne gadki i ciekawostki z cyklu Czy wiesz, że...
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historii.

0: Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Reklama.

0: Jeśli lubicie się nie śpieszyć, to ja przypominam, że w te wakacje cały czas na torach jest pociąg nieśpieszny, czyli pociąg retro PKP Intercity, który kursuje po Polsce już od kilku miesięcy. No i jeżeli szczególnie chcecie dzieciom pokazać, jak kiedyś wyglądały pociągi, jak to się podróżowało, to możecie zabrać ich w taką podróż. Skład pociągu retro tworzą zmodernizowane historyczne wagony pierwszej i drugiej klasy, wagon restauracyjny Wars oraz legendarna lokomotywa nazywana Czesiem. No i teraz w najbliższym czasie, czyli od jutra do 2 sierpnia, pociąg ten podróżuje na trasie Warszawa Wschodnia Kołobrzeg, potem Kołobrzeg Szczecin, Szczecin Kołobrzeg, Kołobrzeg Warszawa i na przykład kolejny weekend ten pociąg jedzie z Warszawy do Bydgoszczy oraz do Tczewa, a w połowie przyszłego miesiąca pojedzie do Przemyśla, Rzeszowa, Krakowa, Sandomierza oraz Krynicy, Zdrój i Kielc. Jeżeli chcecie znać dokładne trasy, no to oczywiście zapraszam na stronę PKP Intercity. Wystarczy wpisać w internecie pociąg Intercity nieśpieszny, no i na pewno pokażę Wam, gdzie możecie się takim pociągiem udać podczas tegorocznych wakacji.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.
4: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. 5 młodych lekkoatletów z Pomorza znalazło się w reprezentacji Polski na 21. Mistrzostwach Świata U20, które odbędą się od 5 do 9 sierpnia w amerykańskim stanie Oregon. W gronie powołanych jest Michał Gajdus z LKB Braci Petk Lemborg. Utalentowany biegacz wystartuje na dystansie 3000 metrów z przeszkodami. Pomorskie reprezentować będą także Maja Gądek i Bartosz Pytlik z ML Słupsk, Oksana Pestka z tego samego klubu oraz Jan Delewski z LKS Ziemi Kociewskiej z Kurcz. Michał Gajdus od kilku lat należy do czołówki młodych polskich lekkoatletów. Ma na koncie rekordy polskich juniorów młodszych, złote medale mistrzostw kraju oraz występ w Mistrzostwach Europy do lat 18. Łącznie do Stanów Zjednoczonych poleci 49 reprezentantów Polski. Kadra wyruszy już w sobotę, a przed rozpoczęciem mistrzostw odbędzie się jeszcze krótki obóz przygotowawczy na zachodnim wybrzeżu USA. W Pierwoszynie w gminie Kosakowo powstanie Pomorskie Centrum Tenisa. Wartość inwestycji szacowana jest na około 50 milionów złotych. Powiat Pucki podpisał z Fundacją Pomorskie Centrum Tenisa list intencyjny dotyczący współpracy przy rozwoju sportów rakietowych oraz organizacji wydarzeń i szkoleń dla mieszkańców. Kompleks zajmie blisko 15 tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną kryte i zewnętrzne korty tenisowe, korty do padla, zaplecze fizjoterapeutyczne, strefa odnowy biologicznej oraz sale szkoleniowo-konferencyjne. W planach jest również hotel z 72 pokojami i około 150 miejscami noclegowymi. Obiekt ma działać przez cały rok jako centrum treningowe dla dzieci, młodzieży i zawodników, a także gościć turnieje regionalne, krajowe i międzynarodowe. Za realizację inwestycji odpowiada Fundacja Pomorskie Centrum Tenisa, natomiast powiat pucki będzie wspierał rozwój oferty sportowej i promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Zapraszam na kolejne wiadomości sportowe już za niespełna godzinę. Do usłyszenia i dobrego przedpołudnia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Dzisiaj w ciągu dnia temperatura będzie naprawdę wysoka, a przez zachmurzenie praktycznie nieistniejące słońce przygrzewa, że aż miło. No i w taką pogodę warto zabezpieczyć się porządnie przed słońcem, czy to krem UV, czy też czapka, a okulary przeciwsłoneczne również się przydadzą. A na termometrach 21 stopni w Dębkach, Wody, Spowowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 29 w Wejherowe, Radarumie, Gniewino, Luzino, 30 Słupsk, Lęborg, Kobylnica.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Zabieram was teraz na Maltę, a na Malcie bardzo duża ilość turystów. Turyści pokochali Maltę w tym roku. No ale na Malcie wprowadzono nowe przepisy. Władze Malty chcą skutecznie walczyć z turystami łamiącymi prawo oraz zakłócającymi porządek. No i zamknęli lukę, która istniała tam do tej pory. Otóż policjanci wręczali mandaty turystom, ale turyści sobie z tego nic nie robili i po prostu te mandaty wyrzucali i ich nie płacili. A teraz zmieniono. Jeżeli coś nabroicie, to taki mandat będziecie musieli zapłacić na miejscu. I za pomocą karty, nie gotówką. Gotówki nie można. A jeżeli nie będziecie mieli czym zapłacić, to policja może skonfiskować wasze dokumenty podróży, na przykład paszport, w celu zapewnienia stawiennictwa osoby nieobecnej, żebyście jednak się stawili i jednak zapłacili. No, to pięknie jest na tej Malcie. A za co można dostać mandat na Malcie? Na przykład nieostrożne wkraczanie na ulicę, zaśmiecanie, grożenie rzucaniem kamieniami lub rzucanie kamieniami w innych, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących palenia, na przykład palenie w pobliżu placu zabaw czy w zamkniętych pomieszczeniu, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dlatego jak będziecie głośno, to też możecie zapłacić mandat. Dlatego nie bądźcie głośno, bądźcie nieco ciszej, a wtedy mandat wam nie grozi.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54.

0: Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: Reklama.

0: Na zakończenie naszej porannej podróży przypomnę wam, że dzisiaj obchodzimy Dzień Przyjaźni, także może dzisiaj warto spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, a można wybrać się dzisiaj na serniczek, bo dzisiaj również Dzień Sernika, czyli powiem wam, że mój ulubiony dzień. Kocham serniki różnego rodzaju, i polski tradycyjny, i nowojorski, który jest bardzo ciężki, taki gęsty, kremowy. Baskijski to jest mój numer jeden, no i wiedeński też bardzo lubię. Wszystkie serniczki, jakie tylko są, są dobre, bo od razu mi się buzia śmieje, kiedy taki serniczek widzę przed sobą. No i do tego dobra kawka i wszystko staje się jasne, dzień jest piękniejszy i w ogóle jakoś tak życie jest lepsze. Dlatego skorzystajcie z tego święta, wybierzcie się dzisiaj z przyjaciółmi na serniczek albo po prostu zaproście przyjaciół na sernik do domu, bo może potraficie upiec dobry sernik. Pozdrawiam was sernikowo, słodko i zapraszam na jutrzejsze piątkowe, najlepsze w tygodniu jak zwykle, poranne spotkanie, bo już za chwilę znowu będzie weekend. A udanego sernikowego dnia jeszcze raz wam życzę ja i mówię pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Tarnawy na Lubelszczyźnie. Sprawy wyjaśniają służby, zbiera się też sztab kryzysowy. Europa Zachodnia walczy z pożarami, trudna sytuacja m.in. w Grecji. Dorota Werdecka. Nie ma uszkodzeń budynków i nikomu nic się nie stało. Służby sprawdzają, jaki obiekt spadł w miejscowości Tarnowa Kolonia. Nad ranem na Lubelszczyźnie rozległy się syreny alarmowe na kilka minut w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, a jeden obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Polski.
5: Śledztwo będzie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Trwają tam na miejscu działania. Najważniejsza informacja, że nikomu nic się nie stało. Ten obiekt spadł na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań.
4: Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. Na miejscu jest Anna Gmiterek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami.
6: Panie Tadeuszu, pan mieszka najbliżej tego miejsca, w którym miało dojść do wybuchu?
7: W zasadzie tak. Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
6: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
7: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. O tu mam takie rzeczy, były tu poopierane tutaj przy tym budynku, to poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia, to wiesz, nagle takie wydarzenie, to jest. Służby zaczęły jechać, a to policja, to straże, potężna dziura jakaś wyrwana jest, taki lej w ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
4: Na miejscu jest premier, trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. A tak jak zapowiadał Donald Trump, amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Eksplozje było słychać w kilku irańskich miastach, głównie tych leżących w pobliżu ciśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
8: Amerykanie uderzyli m.in. w centra dowodzenia i instalacje należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran już zdecydował się na odwet, wystrzeliwując rakiety m.in. w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Niepokojące doniesienia napływają z Egiptu, gdzie dron uderzył w amerykański tankowiec, który zawinął do portu Damietta na Morzu Śródziemnym. To pierwsze uderzenie na terytorium Egiptu w czasie tej wojny. Jak wynika z ustaleń New York Timesa, za atakiem miał stać właśnie reżim w Teheranie, a miał to być pokaz siły i dowód, że jeśli Iran zdecyduje się na dalszą eskalację wojny, globalna żegluga i dostawy surowców energetycznych będą poważnie zakłócone.
4: Około 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z greckiej Krety, która zmaga się z pożarami lasów. W trakcie akcji zginęło 3 strażaków. Miniona noc według lokalnych władz była koszmarna. Pożary są trudne do ugaszenia, nie pomaga w tym wiatr, który na północy wyspy rozpędzał się w porywach do 125.

0: km na godzinę. Z pożarami zmaga się także Hiszpania i Portugalia oraz Turcja. We Francji, gdzie od wielu dni strażacy walczą z ogniem w Żyrondzie, sytuacja jest ustabilizowana, noc minęła spokojnie. Sztucznej inteligencji nie zawsze warto bezrefleksyjnie wierzyć, o czym przekonał się kierowca w Zabrzu. Po tym jak zatrzymali go policjanci z drogówki za przekroczenie prędkości o 14 km na godzinę, nie przyjął mandatu, który wynosił 100 zł, bo tak podpowiedział mu asystent AI. A po tym jak sprawa trafiła do sądu, dostał grzywnę, 8-krotnie wyższą od mandatu.
1: Na informacje z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Fabryka Kultury przygotowuje się już do jesiennego sezonu koncertowego. Ryckich słuchaczy zaskoczy nie tylko repertuar, ale także nowe nagłośnienie. Wakacje to dla Fabryki Kultury nie tylko czas planowania oferty i rozmów z artystami, którzy odwiedzą wkrótce to miasto, ale także okazję do wyczekiwanych od lat inwestycji.
2: Imprez jest cały czas bardzo dużo, bo wyszliśmy w plener. Natomiast my się niezmiernie cieszymy z tego powodu, że chyba 4-5-letni próby pozyskania nagłośnienia do nowej sali Fabryki Kultury, cały czas traktujemy ją jako nową, wreszcie przyniosły pożądany efekt, który będzie można i zobaczyć, i usłyszeć już na wszystkich imprezach, które praktycznie od września będą odbywały się w naszej sali. Tak jak mówiłem, na razie jesteśmy w plenerze, ale sala już jest przygotowana, gotowa do tego, ażeby pełen efekt, to fantastyczne brzmienie naszego nowego nagłośnienia usłyszeć.
1: Mówi dyrektor Fabryki Kultury w Redzie Tomasz Wiśniewski. I tak już zobaczyć można, że scena doposażona została w ostatnich dniach w nowoczesny i bardzo profesjonalny sprzęt, który kosztował ponad 300 tysięcy złotych, z czego większość to środki zewnętrzne.
2: Środki pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programów ministra, dokładnie z programu Infrastruktura Domów Kultury. Nazwaliśmy nasz projekt Niech nas usłyszą. Nagłośnienie, system liniowy, który pozwoli nam w pełni pokryć całą salę, jeśli chodzi o strefę koncertową. Nie musimy tutaj dokładać do tyłu jakiejś tak zwanej drugiej strefy, żeby ci wszyscy, którzy w tylnych rzędach nas oglądają i słuchają, mieli ten komfort grania i brzmienia zapewniony.
1: Dodaje Wiśniewski. Różnicę odczuje więc każdy, kto tylko zechce się wybrać na jedno z wydarzeń, na które już teraz zaprasza Fabryka Kultury. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Skórowie w gminie Potęgowo rozpocznie się w najbliższym czasie. Wójt Dawid Litwin i skarbnik Dorota Majchrzek podpisali umowę z wykonawcą inwestycji, która ma zostać zakończona w ciągu 2 miesięcy. Na realizację zadania samorząd pozyskał 190 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego w ramach środków przeznaczonych na wyłączanie gruntów z produkcji rolnej. Inwestycja obejmie przebudowę 775-metrowego odcinka drogi. W ramach prac powstanie nowa nawierzchnia z betonowych płyt typu jąb, przebudowane zostaną zjazdy, a także wykonane nowe pobocza. Samorząd podkreśla, że przedsięwzięcie poprawi komfort podróżowania oraz bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich użytkowników drogi. Wartość prac budowlanych wynosi ponad 751 tysięcy złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze we wrześniu. Rozpoczęły się prace remontowe w przedwojennej kamienicy u zbiegu ulic Solskiego i Wyspiańskiego w Słupsku. Budynek powstał w drugiej połowie lat 20. ubiegłego wieku, a jego historia związana jest ze zlokowanym rzemiosłem. Zakres inwestycji obejmuje odnowienie elewacji frontowych od strony obu ulic, a także elewacji tylnej. W ramach pracy wykonane zostanie również strukturalne szycie ścian. Polega ono na frezowaniu spoin, wklejaniu nierdzewnych kotew spiralnych i wypełnianiu powstałych brus specjalną zaprawą. Zaplanowano również renowację oryginalnych drzwi, ozdobnych balustrad balkonowych oraz bramy wjazdowej. W budynku wymienione zostaną także okna. Remont otrzymał dofinansowanie w ramach 5. edycji miejskiego programu skierowanego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się na terenie specjalnej strefy rewitalizacji. To jedno z wielu przedsięwzięć prowadzonych w tym roku na obszarze rewitalizacji. Miejskie służby zapowiadają rozpoczęcie kolejnych projektów. Samorząd przypomina również o konsultacjach społecznych dotyczących nowych zasad przyznawania dotacji, które rozpoczynają się 30 lipca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Temperatura idzie w górę i dzisiaj osiągnie całkiem solidne 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25.

0: Będziemy mieli w Gdyni Pucku Kosakowie 29, w Wejherowie Redzierumi Gniewinie Luzinie 30, w Słupsku Lęborku Kobylnicy. Niebo bezchmurne, co najwyżej małe zachmurzenie może się dzisiaj pojawiać, ale o opadach to nawet nie ma co myśleć. Na barometrach oglądamy umiarkowane wartości i dzisiaj to jest około 1019 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Przed nami przeddzień weekendu, czyli jak tego nie liczyć, czwartek. Ze swojej strony jak zwykle obiecuję Wam porcję solidnych muzycznych hitów oraz informacji, którymi żyje świat. Zapinamy pasy i zaczynamy. Maja Popowska, witajcie!
1: Reklama. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie.

0: Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zinedine Zidane wraca do wielkiej piłki i obejmuje reprezentację Francji. Zastępuje Didiera Deschampsa, który prowadził kadrę przez 14 lat, zdobył z nią Mistrzostwo Świata i dotarł do dwóch mundialowych finałów. Dla Zidana będzie to pierwsza praca trenerska od odejścia z Realu Madryt w 2021 roku. Jako szkoleniowiec królewskich trzykrotnie z rzędu wygrał Ligę Mistrzów, a jako

Zawodnik poprowadził Francję do światowego złota w 1998 roku. Teraz wraca już nie po to, by zdobyć decydującą bramkę, lecz by zdecydować, kto ma ją zdobyć. Francuzi powierzają swoją piłkarską przyszłość człowiekowi, który od dawna zajmuje szczególne miejsce w ich historii.

Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia.

0: zagadka.
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. W niedzielę w Gdyni startuje 83. Tour de Pologne. Główny organizator zawodów, Czesław Lang, włączył się w pomoc dla 14-letniej Michaliny Goździak ze Szczecina, która po wypadku podczas jazdy konnej walczy o powrót do sprawności. Dziewczynka doznała poważnego uszkodzenia rdzenia kręgowego i zmaga się z niedowładem czterokończynowym. Jej rehabilitacja kosztuje miesięcznie aż 40 tysięcy złotych. Przy okazji wyścigu Tour de Pologne prowadzona będzie charytatywna licytacja pamiątek przekazanych przez Czesława Langa. Do wylicytowania są m.in. replika srebrnego medalu olimpijskiego z Moskwy, oficjalna koszulka Tour de Pologne Women oraz książka Zawodowiec z autografem byłego kolarza. Licytacja potrwa do 9 sierpnia. Organizatorzy podkreślają, że każda wpłata i udział w akcji to realne wsparcie dla Michaliny, której jedyną szansą na odzyskanie sprawności jest intensywna i specjalistyczna rehabilitacja. Lechia Gdańsk spłaciła wszystkie zobowiązania wymagane przez Polski Związek Piłki Nożnej i FIFA. Klub czeka teraz na oficjalne zniesienie zakazu transferowego, co ma umożliwić rejestrację nowych zawodników jeszcze przed piątkowym meczem z Wartą Poznań. Jeśli decyzja zapadnie na czas, trener będzie mógł skorzystać z piłkarzy, którzy od kilku tygodni trenują zespołem. Wśród nich są obrońcy Samuel Kopasek i Dynailo Marlow oraz pomocnik Jakub Atkonis. Po spadku z Ekstraklasy Lechia rozpoczęła sezon w pierwszej lidze z poważnymi problemami kadrowymi. Z powodu zakazu transferowego w inauguracyjnym meczu wystąpiło wielu juniorów, a gdańszczanie przegrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-0. Spotkanie z Wartą Poznań rozpocznie się już jutro o godzinie 20.30 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Sport w Radiu Nord FM powraca już o 17.30. Dobrego dnia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Już jest gorąco, a dzisiaj będzie jeszcze cieplej. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 21 stopni w Dębkach, Włodysławowie, Łebie, Ustce. To jeszcze nie jest jakaś ekstremalna wartość, ale już wyżej w Gdyni, Pucku, Kosakowie 25, jeszcze wyżej w Wejherowie 29, tyle samo w Gniewinie, Luzinie i koło 30 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie praktycznie dzisiaj nie występuje. To oznacza także, że na deszcz szanse są praktycznie nieistniejące, a ciśnienie utrzymuje się umiarkowane.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Wydawało się, że rozgrywany równolegle piłkarski mundial może odebrać Wimbledonowi część publiczności. Stało się odwrotnie. Londyński turniej odwiedziło rekordowe 550 151 osób. Po raz pierwszy od 7 lat wszystkie mecze udało się rozegrać bez przerw spowodowanych deszczem, a treści związane z zawodami wygenerowały niemal 5 miliardów wyświetleń w mediach społecznościowych. Organizatorzy sprzedali nawet blisko 118 tysięcy charakterystycznych kapeluszy. Wimbledon pozostaje więc czymś więcej niż rywalizacją tenisistów. To globalne widowisko z własnym dress code'em, truskawkami, kolejką po bilety i tradycją, która najwyraźniej potrafi skutecznie konkurować nawet z największą piłkarską imprezą świata.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
7: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
8: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
9: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
10: Reklama.

świecie szachów szykuje się format, w którym nie wystarczy być mistrzem tylko jednego tempa gry. Magnus Carlsen wystąpi w listopadzie w Budapeszcie podczas pilotażowego turnieju Total Chess. Zawodnicy będą rywalizowali w trzech odmianach – błyskawicznej, szybkiej oraz skróconej klasycznej. Wyniki zostaną połączone, a zwycięzcą zostanie najbardziej wszechstronny gracz całych zawodów. Impreza ma być zapowiedzią większego cyklu planowanego od 2027 roku, który ma wyłaniać łącznego mistrza świata. Pomysł przypomina szachowy wielobój. Raz trzeba podejmować decyzję niemal natychmiast, innym razem godzinami analizować jedną pozycję. Król pozostaje ten sam, ale droga do jego pokonania będzie zmieniała prędkość kilka

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Śledztwo i kolejne pytania. W sprawie tego, co spadło na Lubelszczyźnie. Powrót mega upałów, miejscami nawet 36 stopni. Za chwilę też o pijanych za kółkiem rodzicach z Wielkopolski. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Na miejsce mają przyjechać eksperci z Ukrainy, by pomóc polskim śledczym. Na miejscu jest też Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, pojawiają się głosy, że nie na czas włączono syreny.
5: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip mówi, że za uruchomienie syren odpowiedzialna jest Straż Pożarna. Czy one rzeczywiście zostały uruchomione przed tym, jak doszło do wybuchu, tego na ten moment nie wiemy. Starosta mówi, że wszystko teraz będzie sprawdzane.
6: Też każda służba, każde powiedzmy ogniwo w tym zarządzaniu kryzysowym i też w kwestii informowania ma swoje zadania i tutaj z pewnością pan wojewoda i na poziomie wojewódzkiego sztabu kryzysowego wszystkie te działania podsumowujące, sprawdzające będą prowadzone.
5: Mieszkańcy przyznają, że słyszeli syreny alarmowe, ale prawdopodobnie dopiero po wybuchu, kiedy włączyła je Straż Pożarna dojeżdżająca na miejsce.
4: W związku z sytuacją w Lublinie z udziałem premiera i szefa resortu obrony odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego. W jego trakcie Donald Tusk przekazał, że to najpewniej na Lubelszczyźnie spadł rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia CH-101, ale ekspertyzy wciąż trwają, podkreśla premier.
7: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania i będziemy chcieli mieć 100% pewność.
4: Jaki to pocisk i kto go wystrzelił, dodaje premier. Aktualnie Donald Tusk jedzie na miejsce, gdzie spadł pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Tusk poinformował, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy, dodał Tusk. Gorąco, miejscami bardzo. W większości kraju dziś do 34 stopni i alerty drugiego stopnia przed upałami. Południowa połowa województwa lubuskiego z ostrzeżeniami najwyższego trzeciego stopnia, tam dziś do 36 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie około 30 i alert najniższego pierwszego stopnia. Tylko krańce południowe i północny wschód bez ostrzeżeń. Alerty na zachodzie kraju już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną za 2 godziny i będą ważne również jutro. Szokująca historia pijanych rodziców za kółkiem w Ostrowie Wielkopolskim. Najpierw kobieta wioząca 2 dzieci spowodowała kolizję na skrzyżowaniu. Miała prawie promil alkoholu w organizmie, mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz.
8: Na miejsce przyjechał jej mąż, który zdeklarował się, że zabierze dzieci do domu. Policjanci jednak postanowili sprawdzić jego stan trzeźwości i okazało się, że mężczyzna był jeszcze bardziej pijany, bo miał około 1,3 promil alkoholu, mimo że sam przyjechał samochodem.
4: Parę zatrzymano, gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchana, potem zajmie się nią sąd. Ich dzieci zostały przekazane na razie rodzinie. Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0 w trzecim ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. W półfinale Amerykanie

0: zmierzą się z Japonią, a za półtorej godziny ruszy ostatni ćwierćfinał, w którym Polska zagra z Ukrainą. W półfinale na zwycięzcę tego meczu czeka już Słowenia.
1: Na informacje z Pomorza w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu pojawią się na drogach dojazdowych do Jackowa. Od piątku 31 lipca na drogach prowadzących do Jackowa zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Obejmie ona zakaz poruszania się pojazdów na drodze powiatowej numer 1430G od skrzyżowania z drogą numer 1306G w Kurowie do Jackowa. Zmiana nie dotyczy mieszkańców Jackowa, komunikacji autobusowej i służb miejskich oraz pojazdów budowy. Pozostali uczestnicy ruchu zostaną skierowani na trasy o mniejszym natężeniu ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu obejmie odcinki dróg powiatowych 1306G w miejscowości Kurowo i 1430G w miejscowościach Przebędowo, Kurowo, Jackowo, Biebrowo i Słajszewo oraz drogę gminną numer 10 6002G w miejscowościach Kieszkowo i Jackowo. Ze wskazanego odcinka drogi powiatowej numer 1430G to jest od skrzyżowania w Kurowie z drogą powiatową numer 1306G do miejscowości Jackowo. W dalszym ciągu bez zmian będą mogli korzystać kierowcy z Jackowa, komunikacja autobusowa, służby miejskie i ratunkowe oraz pojazdy związane z realizacją budowy elektrowni jądrowej i inwestycji towarzyszących. Wprowadzane zmiany czasowej organizacji ruchu wynikają z ustaleń zapisanych w treści zawartego porozumienia pomiędzy powiatem wejherowskim a polskimi elektrowniami jądrowymi i dotyczą planowanych remontów i modernizacji dróg powiatowych. System kaucyjny zaczyna wpływać na funkcjonowanie zakładu gospodarowania odpadów Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku. Jak wynika z informacji przekazanych spółce przez radnego Łukasza Chrycyka, od początku tego roku wyraźnie spadła ilość odpadów objętych kaucją trafiających do zakładu. To z kolei może przełożyć się na wzrost kosztów zagospodarowania odpadami w gminach korzystających z instalacji. Dane zakładu pokazują, że od stycznia do czerwca sprzedaż odpadów objętych systemem kaucyjnym była o blisko 30% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szczególnie duży spadek odnotowano od kwietnia do czerwca, kiedy wyniósł ponad 55%. Jednocześnie zmniejszyła się ilość przyjmowanych zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz zmieszanych odpadów komunalnych, co wpływa na przychody przedsiębiorstwa. Spółka nie ukrywa, że system kaucyjny zwiększa koszty funkcjonowania gospodarki odpadami. Trwa analiza kosztów i przychodów, która ma być podstawą do przygotowania nowego cennika na 2027 rok. Oznacza to, że w przyszłości mieszkańcy gmin obsługiwanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina, w tym Lęborka, mogą zapłacić więcej za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Centralne obchody święta policji w Warszawie stały się okazją do szczególnego uhonorowania funkcjonariuszy Szkoły Policji w Słupsku. Uroczystości odbyły się 24 lipca na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednym z najważniejszych momentów było przekazanie komendantom szkół policyjnych flag państwowych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Piotr Cekała, odebrał flagę, która od 30 maja do 6 czerwca powiewała nad Pałacem Prezydenckim. Flaga została przekazana słupskiej jednostce jako symbol narodowej wspólnoty, polskiej tożsamości i odpowiedzialności za ojczyznę. Podczas uroczystości trzech funkcjonariuszy Szkoły Policji w Słupsku otrzymało również awans na pierwszy stopień oficerski. Na podkomisarze mianowani zostali Michał Kostuch, Sebastian Bolda oraz Jacek Wojciechowski. Wśród odznaczonych znalazła się także podinspektor Beata Jagielska. Policjantka została uhonorowana złotym medalem za długoletnią służbę, przyznawanym za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków w służbie państwa. Szkołę Policji w Słupsku podczas centralnych obchodów reprezentował również poczet sztandarowy. Wejherowskie policjantki spotkały się z mieszkańcami i turystami na plażach powiatu wejherowskiego. Cel: bezpieczne wakacje nad wodą. Mundurowe z zespołu do spraw nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz dzielnicowa z Komisariatu Policji w Gniewinie prowadziły działania profilaktyczne na plażach powiatu. Spotykały się z mieszkańcami i turystami, przypominając o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Podczas rozmów funkcjonariuszki zwracały uwagę na odpowiedzialne korzystanie ze strzeżonych kąpielisk, konieczność stałego nadzoru nad dziećmi oraz reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe. Rozdawały także opaski niezgubki dla dzieci, na których rodzice mogą wpisać numer telefonu. To proste rozwiązanie może znacznie ułatwić szybki kontakt z opiekunem, jeśli dziecko zdali się lub zgubi na plaży. Policjantki zachęcały również do udziału w konkursie Wodny Przewodnik, organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, promującej bezpieczne zachowanie podczas wakacyjnego wypoczynku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo.

0: solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Południe mamy już za sobą, za chwilę dobijemy do najwyższych wartości na termometrach dla dzisiejszego dnia, czyli 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Drini, Pucku, Kosakowie, 29 w Wejherowie, Redzieru, Migniewie, Luzinie, 30 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie praktycznie, że nie istnieje dzisiaj na niebie, co najwyżej pojedynczo obłoki miejscami mogą się pojawiać, opadów no dzisiaj po prostu nie będzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a noc będzie naprawdę ciepła.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Tom Holland ponownie zakłada kostium Spidermana, ale jego bohater znajduje się w zupełnie innym miejscu niż wcześniej. Film Spider-Man Brand New Day trafia do kin między 29 a 31 lipca, zależnie od kraju. Po wydarzeniach z poprzedniej części świat nie pamięta już, kim jest Peter Parker. Bohater zostaje bez dawnych relacji, rozpoznawalności i wygodnego wsparcia innych superbohaterów. Na ekranie pojawią się również Zendaya, John Bernthal jako Punisher, Mark Ruffalo jako Hulk oraz Florence Pugh jako Czarna Wdowa. Analitycy spodziewają się najmocniejszego kinowego otwarcia roku. Spider-Man wielokrotnie ratował świat. Tym razem największym wyzwaniem może okazać się odbudowanie własnego życia, kiedy nikt nie pamięta, że kiedykolwiek był jego częścią.
1: Na pół.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do

0: 20, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Reklama.

Zabawki z pokoju dziecięcego po raz kolejny podbiły światowe kina. Toy Story 5 przekroczyło $1 miliard wpływów z biletów. To szósta produkcja Pixara, której udało się osiągnąć taki wynik. Film zarobił około $448 milionów w Ameryce Północnej oraz ponad $570 milionów na pozostałych rynkach. Tym razem Woody, Buzz i Jessie mierzą się nie tylko z kolejną zabawką, lecz także z tabletem, który coraz skuteczniej przejmuje uwagę ich właścicielki. Twórcy trafili więc w doświadczenie wielu rodzin, pluszaki i figurki nadal leżą w pokoju, ale konkurują już z ekranem. Seria rozpoczęta ponad 30 lat temu ponownie opowiada o dzieciństwie, tylko że dzieciństwo zdążyło w tym czasie całkowicie zmienić swoje wyposażenie.

0: o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.

Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia

Madonna wydała Confessions 2, swój pierwszy album od 7 lat i kontynuację płyty, która w 2005 roku przyniosła m.in. przebój Hang Up. Artystka ponownie pracowała ze Stewartem Price'em, a przy 16 utworach pojawili się także Martin Garrix, Cirkut i Andrew Watt. Gościnnie można usłyszeć m.in. Sabrinę Carpenter, Stromae oraz córkę Madonny, Lolę Leon. Premierze towarzyszy również 10-minutowy film muzyczny. Album jest powrotem do Warner Records i klubowego brzmienia, z którym wokalistka była związana przez znaczną część kariery. Tytuł odwołuje się do przeszłości, ale Madonna nie urządza muzealnej wystawy własnych hitów. Ponownie sprawdza, czy parkiet nadal jest miejscem, z którego można dyktować popkulturze następny ruch.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.

0: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów. Wykwalifikowana kadra. Bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
6: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Pora na porcję kulturalnych informacji na antenie Norda FM. Przy mikrofonie Michał Jarosz. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na wykład inspirowany eksponatami prezentowanymi na wystawie czasowej Kresy Europy ze skarbca Lwowskiego Muzeum Historycznego Gudea i inni. To już 27 sierpnia o 17 w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku w sali rycerskiej. Po raz pierwszy w słupskim muzeum prezentowane są zabytki starożytne pochodzące z terenów Mezopotamii, z których najstarsze dwa nieduże stożki fundacyjne i fragment tabliczki pokrytej pismem klinowym liczą ponad 4150 lat i związane są z księciem Gudeą. Ponadto zasygnalizowane zostaną nawiązania do starożytnej Mezopotamii obecne w sztuce zachodnioeuropejskiej. Zwrócona też będzie uwaga na eksponaty w różny sposób związane z późniejszymi dziejami dorzecza Tygrysu i Eufratu. Wykład będzie bogato ilustrowany. Spotkanie poprowadzi historyk sztuki, emerytowana kustosz muzeum Beata Zgodzińska. A my wciąż jeszcze pozostajemy w słupskim muzeum i wciąż jeszcze pozostajemy w tematach antyku, bo tutaj właśnie odbędzie się wykład w nawiązaniu do tej samej wystawy Kres Europy ze skarbca Lwowskiego Muzeum Historycznego, Eksploatacja mumii w Europie, Panaceum, Surowiec, Kuriozum, Fakty i mity. To już dziś o godzinie 17. Wielu z nas może być świadomym importu mumii egipskich do krajów europejskich jako egzotycznej pamiątki, lecz zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, dla jakich innych celów mogła być ona sprowadzana. W literaturze wskazuje się szereg zastosowań dla zmumifikowanych zwłok. Przyjmowanie ich w formie leku, wykorzystywanie ich jako nawóz pod pola uprawne lub jako paliwo do lokomotyw, składnik farby malarskiej, czy nawet używanie lnianych bandaży, którymi owijane były mumie, do wyrobu papieru. W czasie wykładu skupimy się na tym, ile prawdy jest zawartej w każdym z tych twierdzeń. Wykład poprowadzi Magdalena Gawlik, czyli historyk sztuki, adiunkt w dziele historyczno-artystycznym Muzeum Pomorza Środkowego.
6: Po ponad 3 latach przerwy wraca Ted Lasso. 4. sezon rozpocznie się 5 sierpnia i przyniesie dużą zmianę. Tytułowy trener zajmie się nowo

tworzoną kobiecą drużyną AFC Richmond. Część zdjęć powstawała w Kansas City, m.in. na cepie Cassie Stadium, pierwszym tak dużym obiekcie zbudowanym specjalnie dla profesjonalnego kobiecego klubu piłkarskiego. Serial zaczynał jako opowieść o Amerykaninie, który niemal nie zna zasad europejskiego futbolu. Z czasem stał się historią o presji, relacjach i budowaniu zespołu. Nowy sezon nie próbuje więc odtworzyć poprzednich sukcesów 1:1. Zmienia szatnie, zawodniczki oraz wyzwania, pozostawiając człowieka, który nadal wierzy, że czasem najważniejszą częścią taktyki jest zwyczajna rozmowa.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
2: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.

0: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama. Za chwilę wrócimy do wybuchu na Lubelszczyźnie. Potem upały w Polsce i pożary w Europie. Będzie też o zbiórce podpisów w sprawie referendum w Warszawie. Marcin Krzemiński. Krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10 powstał na polu w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie po wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety. Na miejscu pracuje 100 osób, policjanci, wojsko, prokuratura. Nie ma poszkodowanych, nie ma uszkodzeń posesji, zapewniają samorządowcy. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, strona ukraińska zaproponowała, że przyśle na miejsce swoich ekspertów, by łatwiej było sprecyzować, co spadło na polu rzepaku pod Biłgorodem.
2: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak, przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i posiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
1: Do wybuchu na Lubelszczyźnie doszło przed 4 nad ranem. Wcześniej był potężny rosyjski atak na Ukrainę, w tym na Lwów. Klub PiS tymczasem zawnioskuje w Sejmie o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie. Jak napisał na portalu X szef klubu Mariusz Błaszczak, tu cytat: Polacy mają prawo wiedzieć, co spadło na terytorium Polski, dlaczego nie zneutralizowano obiektu, jeśli było to możliwe, oraz dlaczego mieszkańcy zostali pozostawieni bez rzetelnej informacji. Upalny czwartek. W większości kraju dziś alerty 2 stopnia, a na zachodzie nawet najwyższego 3 i tam nawet do 36 stopni.
3: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
4: Na urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
1: Ochłodzić się można na przykład na północy i północnym wschodzie kraju, tam dziś poniżej 30 stopni. Tymczasem kolejne kraje w Europie walczą z pożarami lasów. Na Krecie służby ewakuowały dziś 8 tysięcy osób. Pali się też w innych częściach Grecji. W akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
5: Greckie służby ostrzegają, że istnieje bardzo wysokie zagrożenie pojawienia się nowych pożarów w okolicach Aten, wschodnim Peloponezie, Cykladach i kilku wyspach na Morzu Egejskim. Wszędzie panują idealne warunki do zaproszenia ognia. Upał, susza i silny wiatr. Z pożarami lasów na turystycznym wybrzeżu zmaga się też Turcja. Do tej pory w okolicy wybuchło ponad 12 pożarów. Obecnie prowadzimy akcję gaśniczą z użyciem 2 samolotów, 4 śmigłowców, 30 wozów strażackich i 9 cystern. Mówił gubernator prowincji Antalya. Płonie też prowincja Mugla, gdzie władze zdecydowały się na ewakuację jednego ze szpitali i ponad 40 gospodarstw.
1: W Warszawie ruszył SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Przeciwnicy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki.
6: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Już za tydzień ruszają prace nad jedną z największych inwestycji drogowych w Rumi, czyli nad przebudową ronda Jana Pawła II. Prace wiązać będą się z poważnymi utrudnieniami dla kierowców. Wyczekiwana od lat inwestycja w Rumi w końcu ma zielone światło do swojego rozpoczęcia.
7: W przyszłym tygodniu rozpoczynamy wielką inwestycję. Jedna z strategicznych inwestycji w tej kadencji drogowych dla miasta Rumia, oprócz oczywiście budowy węzła Biała Rzeka i budowy parkingu Kuba turowego przy dworcu w Rumi, czyli rozbudowa, modernizacja ronda Jana Pawła

0: II i odcinka ulicy Dębogórskiej. Jest to inwestycja prowadzona we współpracy i z marszałkiem województwa, i ze starostą powiatu wejherowskiego.
1: Tłumaczy zastępca burmistrza Rumi Ariel Sinicki, dzięki czemu Rumia poniesie około 1/3 z 16,5 miliona złotych przeznaczonych na tą przebudowę.
0: Jej realizacja poprawi nie tylko bezpieczeństwo w naszym mieście, ale też przepustowość, ponieważ powstaną lewoskręty dla jadących od ulicy, od ronda Jana Pawła II ulicą Dębogórską w Kościelną oraz od strony Janowa Dębogórską w kierunku Mickiewicza. Rondo zostanie przesunięte o kilkadziesiąt metrów w kierunku Redy, tak aby powstało pięciowlotowe, normalne rondo, żeby nie było takich sytuacji jak teraz, do których dochodzi teraz, czyli bardzo wielu kierowców ma problem z włączeniem się z ulicy Dywizji Wojska Polskiego w ulicę Kosynierów i następnie od razu w rondo. Teraz to będzie, że tak powiem, załatwione już na zawsze.
1: Dodaje Sinicki, czas na realizację inwestycji to 12 miesięcy i wynika z szerokiego zakresu prac, zarówno naziemnych, jak i tych związanych z koniecznością przebudowy instalacji podziemnych. Niestety dla podróżujących przez Rumię oznaczać to będzie znaczne utrudnienia. Łeba promowała swoje walory turystyczne podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Szczyrku. Wydarzenie odbywające się od 25 lipca do 2 sierpnia jest największym festiwalem folklorystycznym w Polsce i jednym z największych na świecie. Nadmorski kurort zaprezentował swoją ofertę dzięki współpracy miasta i lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina. Na stoisku promocyjnym odwiedzający mogli skosztować ryb, otrzymać materiały i gadżety promujące Łebę, a także wziąć udział w losowaniu nagród. Była również okazja do rozmów z przedstawicielami miasta o atrakcjach turystycznych, wydarzeniach i możliwościach wypoczynku nad Bałtykiem. Udział w wydarzeniu był elementem promocji Łeby wśród mieszkańców i turystów z różnych regionów Polski. Organizatorzy dziękują władzom partnerskiego Szczyrku za zaproszenie oraz lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina i lokalnym przedsiębiorcom za wsparcie oraz przekazane materiały promocyjne i upominki. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego miasta Ustka. Dokument zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i będzie wiążący przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Plan ma uporządkować rozwój przestrzenny miasta i określić zasady powstawania nowej zabudowy. Konsultacje potrwają do 25 sierpnia. W tym czasie mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem oraz prognozą jego oddziaływania na środowisko, a także zgłaszać swoje uwagi. Otwarte spotkanie połączone z prezentacją dokumentów odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dzień później, 19 sierpnia od godziny 16 do 18 zaplanowano dyżur projektanta planu. Projekt jest dostępny w Urzędzie Miasta Ustka przy ulicy Wyszyńskiego, a także w Biuletynie Informacji Publicznej i na miejskiej stronie internetowej. Uwagi można składać papierowo, elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub systemu e-doręczeń. Należy wykorzystać do tego specjalny formularz dotyczący aktu planowania przestrzennego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Temperatura już dzisiaj sięgnęła zenitu i to całkiem wysoki zenit. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Drini, Pucku, Kosakowie, 30 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie i 30 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 1019 hektopaskali na barometrach, czyli przynajmniej ciśnienie jest po prostu umiarkowane. Niebo praktycznie, że bezchmurne, o opadach to nawet nie ma co tutaj w ogóle mówić, a noc czeka nas naprawdę tym razem gorąca.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

Ogłoszono 13 książek nominowanych do tegorocznej Nagrody Bookera. Jurorzy wybierali spośród 163 powieści. Na liście znaleźli się byli laureaci m.in. Marlon James i Douglas Stewart, ale również trójka debiutantów. Najmłodsza nominowana osoba ma 28 lat, najstarsza 81. We wrześniu zestaw zostanie skrócony do 6 tytułów, a zwycięzcę poznamy 9 listopada. Otrzyma 50 tysięcy funtów, ale dla autora znacznie ważniejszy może być gwałtowny wzrost zainteresowania czytelników, tłumaczy i wydawców. Booker nie jest nagrodą, po której książka spokojnie wraca na półkę. Często właśnie wtedy zaczyna podróż po kilkudziesięciu krajach, językach i milionach domowych biblioteczek. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny.

0: Liny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Reklama.

Eurowizja ponownie rozszerza swoje granice. Kanada dołączy do konkursu w 2027 roku i stanie się pierwszym nowym uczestnikiem od czasu wejścia Australii 12 lat wcześniej. Kanadyjski nadawca CBC Radio Kanada został pełnoprawnym członkiem Europejskiej Unii Nadawców, dlatego kraj będzie mógł wystąpić w półfinałach organizowanych w Bułgarii. Zainteresowanie konkursem już wcześniej było tam ogromne. Kanadyjczycy należeli do najaktywniejszych nabywców biletów spoza Europy, a

Tegoroczną edycję oglądało na świecie około 130 milionów osób. Kanada ma zresztą własny eurowizyjny rozdział. Pochodząca z Quebecu Céline Dion wygrała konkurs dla Szwajcarii. Eurowizja kolejny raz przypomina więc, że jej muzyczna mapa nigdy nie pokrywała się dokładnie z atlasem geograficznym.

0: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

Jedna z największych piłkarskich karier reprezentacyjnych dobiegła końca. Neymar potwierdził, że nie zamierza już występować w barwach Brazylii. Powiedział, że jego czas w kadrze minął i nie czuje potrzeby kolejnego powrotu. 34-letni zawodnik rozegrał dla reprezentacji 130 spotkań. Zdobył 80 bramek i pozostaje najlepszym strzelcem w jej historii. Wystąpił na 4 mundialach, ale najważniejszym seniorskim trofeum wywalczonym z kadrą pozostał Puchar Konfederacji. Ostatni rozdział przyniosła porażka z Norwegią, po której Brazylia odpadła z mundialu najwcześniej od 1990 roku. Neymar opuszcza reprezentację bez upragnionego mistrzostwa świata, lecz z rekordem, którego długo nie będzie łatwo poprawić.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1.

0: Telefon 669 120 405
1: www.arkabut.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich

0: eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Wojsko było w nocy gotowe zestrzelić rakietę, zapewnia premier. W Wielkopolsce tymczasem spadł amerykański balon wojskowy. Dziś kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Premier Donald Tusk zapewnia, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy.
4: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
3: W miejscowości Tarnowa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają lej oraz porozrzucane elementy rakiety. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi Donald Tusk.
4: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
3: Polskie służby dzisiejszej nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. Jak przekazał premier, zainteresowanie uczestniczeniem w postępowaniu wyjaśniającym to, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, wyrazili Amerykanie. Pomoc zaproponowała też strona ukraińska. Tymczasem w lesie w Wielkopolsce spadł amerykański balon wojskowy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani o osobach poszkodowanych. Służby są na miejscu i kontrolują sytuację. Obiekt spadł w powiecie cholskim w miejscowości Smolniki Osieckie. Szymon Kępka.
5: Z tego, co ustaliłem, teraz trwa akcja podnoszenia tego obiektu, który utknął na drzewie. Nie wiadomo, jaki to dokładnie obiekt, ale jak usłyszałem od lokalnej straży pożarnej w Kole, ma on należeć do amerykańskiego wojska, że to balon szkoleniowy. Wojsko zabezpiecza sprzęt i całość to jest element sojuszniczych ćwiczeń wojsk amerykańskich. Policja jednocześnie apeluje do osób, które zobaczą jakiekolwiek szczątki tego obiektu. Należy wówczas zaalarmować służby, zachować bezpieczną odległość i samodzielnie nie dokonywać żadnych czynności.
3: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Świdnicy. A chodzi o zdarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. A konkretnie tu cytat z komunikatu śledczych. Podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Liga Mistrzów nie dla naszych drużyn piłkarskich, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Michał Waszkiewicz.
6: Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Walettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
7: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
6: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
8: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach.
3: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Wejherowscy policjanci nie dopuścili do wprowadzenia na rynek 15 kg narkotyków. Zatrzymano także ich właściciela. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wspólnie z funkcjonariuszami placówki Straży Granicznej w Gdyni przeprowadzili działania, które doprowadziły do zabezpieczenia ponad 15 kg środków odurzających i substancji psychotropowych. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na około 900 tysięcy zł. Do zatrzymania 41-letniego mieszkańca powiatu wejherowskiego doszło w piątek 24 lipca na terenie powiatu wejherowskiego. W wyniku wspólnych działań prowadzonych w ramach szeroko pojętej ochrony granicy państwowej oraz wspólnej pracy operacyjnej ustalono, że mieszkaniec powiatu może posiadać znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Podczas legitymowania i kontroli funkcjonariusze ujęli przy mężczyźnie łącznie 70 gramów marihuany i kokainy. Dalsze wspólne czynności, w tym przeszukanie lokali mieszkalnych i gospodarczych, doprowadziły do ujawnienia znacznych ilości narkotyków. W działaniach

0: Wykorzystywany był także pies służbowy Straży Granicznej wyszkolony do wykrywania narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 15 kg zakazanych substancji, w tym amfetaminę, marihuanę, MDMA, heroinę, mefedron i kokainę. Funkcjonariusze zabezpieczyli również telefony komórkowe, wagi elektroniczne, zgrzewarkę oraz inne przedmioty służące do porcjowania i przygotowywania narkotyków do dalszej dystrybucji. 41-latek został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzuty uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych, popełnionego w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 18 lat pozbawienia wolności. Zarząd cmentarza w Lęborku apeluje do odwiedzających o prawidłowe segregowanie odpadów. Prośba dotyczy wszystkich osób korzystających z nekropolii, szczególnie tych, którzy porządkują groby swoich bliskich i pozostawiają tam odpady po pracach pielęgnacyjnych. Administratorzy przypominają, aby śmieci trafiały do odpowiednich pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem. Właściwa segregacja ma ułatwić gospodarowanie odpadami oraz utrzymanie porządku na terenie cmentarza. Szczegółowe informacje dotyczące zasad segregacji znajdują się na przygotowanym plakacie oraz na stronie internetowej parafii. Zarząd cmentarza zwraca się z prośbą o przestrzeganie tych zasad przez wszystkich odwiedzających. Jeszcze tej jesieni przy szkole podstawowej nr 1 w Ustce powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Miasto rozpoczyna realizację projektu Lekcje pod chmurką, dofinansowanego przez PGE Baltica. Pierwszy etap inwestycji obejmie montaż 4 pergoli wyposażonych w panele żaluzjowe oraz 6 ławostołów. Nowa infrastruktura będzie wykorzystywana podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i spotkań integracyjnych. Projekt realizowany jest w ramach programu Zielona Ustka, którego celem jest tworzenie nowych terenów zielonych oraz poprawa atrakcyjności już istniejących przestrzeni. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Prace mają zakończyć się jeszcze tej jesieni. Wysokość dofinansowania nie została ustalona ze względu na klauzulę poufności. Miasto Reda otrzyma blisko 4 400 000 zł dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na budowę budynku z 18 mieszkaniami komunalnymi. Jak informuje Urząd Miasta w Redzie, przed nami jeszcze kilka formalności: podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu na budowę. Finansowanie z BGK pokryje aż 80% wartości inwestycji. Ta ma zwiększyć dostępność lokali dla mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia mieszkaniowego. Docelowo w budynku zamieszka 18 rodzin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: O, gorąco się dzisiaj zrobiło, na tyle gorąco, że nieprędko takie temperatury znowu na termometrach się pojawią. Dziś 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 30 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 1019 hektopaskali na barometrach, czyli przynajmniej tutaj mamy wartość umiarkowaną, a temperatura wody w polskim morzu wciąż do najwyższych nie należy. Tym razem to około 17-18 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Za moment na antenie Norda FM czeka nas ciekawa rozmowa z gościem. Zostańcie z nami. Pamiętajcie, moi drodzy, że jutro piątek, weekendu początek. A na razie zostaje mi tylko ukłonić się bardzo nisko, podziękować za to, że byliście i oczywiście zaprosić na jutro o stałej porze. Bądźcie z nami koniecznie. Maja Popowska, do następnego.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super, od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
6: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
7: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
6: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
7: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
6: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
7: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
6: www.arkabud.pl.
8: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.
9: Programie Gość Dnia, przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Teresa Kosińska-Bucior, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Łebie, oraz Maria Frankowska, wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Łebie. Witamy.
10: Dzień dobry.
9: Rozmawiać będziemy o działalności Gminnej Rady Seniorów. Tutaj się przed chwilą dowiedziałam, że już kadencja trwa od 2 lat z okładem, ale zanim przejdziemy do tych działań, które już podjęliście, które podejmujecie, które będziecie podejmować, to zacznijmy od takich naprawdę totalnych podstaw. Czym w ogóle jest Gminna Rada Seniorów?

0: Ta Rada Seniorów powstała w 2018 roku, ale uchwałą Rady Miejskiej w Łebie z dnia 21 grudnia 2021 został nadany nam statut. I teraz jest jakby druga kadencja, my jesteśmy w drugiej kadencji, która trwa od roku 2024 do 2029, więc jest już trochę lat za nami, ale jeszcze jest dużo przed nami pracy. Statut pozwala nam dokonywać, określa tryby wyboru w ogóle tej rady, powoływania nowych członków i praktycznie statut jest dla nas najważniejszy, dla naszego działania, dla seniorów, bo my współpracujemy z Urzędem Miasta, wskazujemy im potrzeby seniorów, różne pomysły przedstawiamy, bo my chcemy, żeby seniorzy w Łebie mieli realny wkład na to, co się tutaj dzieje. I wprowadzamy taką politykę senioralną. Politykę senioralną troszeczkę bardziej nowoczesną. To znaczy, że nie ma ona polegać na tym, żeby tylko skupiać się na pomocy, czyli na dawaniu, tak, i odbieraniu. Ale my myślimy o takiej polityce, która będzie inwestycją w aktywnych seniorów. I w tym kierunku również działamy.
1: Ile osób należy do Gminnej Rady Seniorów i w jakim wieku są ci członkowie?
0: W Gminnej Radzie Seniorów w Łebie jest 7 członków. Mamy swój zarząd, gdzie jest przewodnicząca, wiceprzewodnicząca i sekretarz i 4 członków.
1: No i, rady,
0: czyli 7 osób.
1: No i o samej działalności jeszcze sobie już porozmawiajmy, chyba o tym głównym temacie, na który najwięcej tutaj czasu dzisiaj poświęcimy. Jak wyglądały początki Rady Seniorów, jeśli chodzi o waszą kadencję, z jakim stanem te 2 lata temu spotkaliście się, jeśli chodzi właśnie o społeczność tych starszych mieszkańców miasta? Jakie wyzwania wtedy były tymi kluczowymi i co do tej pory udało się już zrobić?
0: Tak, jak objęłam tą funkcję przewodniczącej Gminy Rady Seniorów, to praktycznie miałam jedno doświadczenie. Po prostu w poprzedniej kadencji, w tej chwili nie, ale w poprzedniej kadencji byłam przedstawicielem Pomorskiej Rady Seniorów w Gdańsku przy Urzędzie Marszałkowskim. I tam muszę powiedzieć, jako osoba taka trochę zielona, bardzo wielu rzeczy się nauczyłam i po prostu przeniosłam to tutaj na nasz teren. Praktycznie rozpoczęłam te działania Rady Seniorów tak od zera. Od zera, bo tak nie za wiele mieliśmy tam jakichś doświadczeń z tej poprzedniej kadencji. Często miałam spotkania, czy właśnie w Gdańsku, z osobami, które już pracują w innych radach, w innych miejscowościach Pomorzu, więc wymienialiśmy się doświadczeniami. Przekazywaliśmy sobie właśnie jakieś takie informacje. No i najważniejszą rzeczą, którą wprowadziłam, to jest właśnie to, że raz na kwartał robimy posiedzenia Rady Seniorów. One odbywają się w Urzędzie Miasta i zapraszamy wtedy burmistrza, wiceburmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej, osoby z MOPS-u, czy panią kierownik, czy pracowników i inne osoby, które mają realny wpływ tutaj na te wszystkie działania senioralne tutaj na terenie Łeby. I to jest bardzo dobrze, bo te wszystkie nasze posiedzenia są protokołowane. I one mają swoją ważność. One mają swoją ważność. Stworzyłam stronę internetową, która się nazywa Gminna Rada Seniorów w Łebie 2024-2029. Jestem jej administratorem, także wszystkie jakieś nasze działania, czy ewentualnie działania na rzecz seniorów, które się dzielą w Łebie, są na tej stronie na bieżąco jakby prowadzone. Nasi radni otrzymali na przykład z Urzędu Miasta indywidualne konta poczty, także też jest łatwy dostęp do nas. W Urzędzie Miasta są rozwieszone nasze numery telefonów, w każdej chwili można do nas zadzwonić, a jeszcze do niedawna było tak, że mieliśmy dyżury w Urzędzie Miasta, więc każdy tutaj obywatel osoba starsza mogła przyjść, powiedzieć, no bo wiadomo, jesteśmy tym łącznikiem, właśnie takim najważniejszym łącznikiem między miastem a

0: seniorem.
1: No właśnie, tutaj powiedzieliśmy sobie, że każda osoba starsza może przyjść, a jak to wygląda w praktyce? Czy rzeczywiście ci starsi mieszkańcy pojawiają się, czy rzeczywiście nawiązują ten dialog i czy chcą czerpać z tego, co oferuje im Rada Seniorów?
2: No wiele, może ja teraz, wiele w Łebie się dzieje po prostu dla seniorów i są chętni, bo Łeba to jest wspaniałe miasto, wspaniali mieszkańcy, wspaniali starsi ludzie, którzy są chętni, aby współdziałać, współpracować. Mamy wiele kółek. Na przykład jest kółko teatralne, które prowadzi pani dyrektor Biblioteki Miejskiej, pani Dorota Ryszka. Na początku ona sama grała w sztuki, które sama pisała, reżyserowała. I a teraz utworzyło się kółko, jest wiele tam też starszych osób, które uczestniczą. Mamy kino i w tym kinie te sztuki są wystawiane. Jest to coś niesamowitego, bo grają tam nasi znajomi, nasi przyjaciele, ludzie, których doskonale znamy i to jest niesamowite, że dopasowuje się tak do roli tych osób i później są te spotkania, rozmowy i to jest ważna ta integracja taka między nami. Oprócz tego kółka teatralnego mamy też chóry. Chór Głos Serca i chór Belcanto. Do chóru Głos Serca z Teresą należymy, żeby kształcić nasze głosy, żeby się razem spotykać, bo ta integracja jest taka ważna. I no, śpiewamy głównie w kościele, ale też nas zapraszają na różne inne imprezy, Urząd Miasta i w różnych miejscach śpiewamy i podoba się, bo widać po oklaskach i po mowie później, po właśnie po koncertach, że było pięknie. Z czego się cieszymy. I jeszcze mamy też klub malarski. Też przepięknie panie malują, głównie tam są kobiety, głównie pejzaże łebskie, bo Łeba jest urokliwym bardzo miastem. No, mamy takie na przykład przepiękne widoki, nie tylko morze, ale jest jezioro Łebskie, które w połączeniu z Żarnowską, między Łebą a Żarnowskiem na tle właśnie jeziora, tam są błota i jest niesamowita ilość żurawi. Nawet niektórzy Łebianie o tym nie wiedzą. I mam nawet u siebie taki obraz, bo to jest przepiękny widok, także głównie są tematyki morskie na tych, ale też inne panie się wykazują. Raz w roku jest wernisaż, na którym można wypić lampkę wina, zjeść ciasteczko, wspólnie pobyć, także dużo, dużo się dzieje. Mamy też, odbywają się warsztaty kulinarne z inicjatywy księdza dziekana Zenona Myszka, a te warsztaty prowadzi łebski, wspaniały kucharz łebski Mirosław Labuda. Też brałam udział właśnie w tych warsztatach kulinarnych. Od podstaw jest gotowanie, potem jest konsumowanie. Głównie są to potrawy kaszubskie. Ostatnio była taka zupa. Jakoś tak się nazywa, że jest nieładnie, ale jest przepyszna.
1: Ja miałem tutaj w tym momencie się zapytać o to, czy starsi mieszkańcy Łeby chcą w ogóle działać, czy się angażują, ale to już odpowiedź tak naprawdę dostałem,
2: jak najbardziej,
1: bo tych działań jest
2: bardzo
1: mnóstwo.
2: Dużo. Właśnie jest ten wieczorek, na który przychodzi ponad 100 osób. To Terenia, ty może o tym powiesz, bo to jest dofinansowanie z Urzędu Miasta.
3: Jest to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w zasadzie z Sejmiku Pomorskiego, który co roku jest jakby, cel tego jest wskazywany właśnie przez Radę Seniorów. No i my wybieramy właśnie ten Dzień Seniorów, bo on cieszy się bardzo dużą taką popularnością. Masa ludzi właśnie tutaj przychodzi, korzysta, zapraszamy wtedy jakieś ciekawe osoby, które nam śpiewają, znane. Jest obiad. Także to wszystko, są tańce, także to naprawdę jest na takim wysokim poziomie, ale to też właśnie to dofinansowanie i jeszcze z drugiej strony dofinansowanie z miasta pozwala nam to robić. Ale ja chciałabym tu jeszcze jedno o bardzo ważnej rzeczy powiedzieć. W Łebie mamy dużo takich miejsc, do których właśnie seniorzy mogą pójść, porozmawiać, po prostu spotkać się, człowiek z człowiekiem. I właśnie takimi miejscami jest Klub Seniora, który został stworzony niedawno przy szkole podstawowej w Łebie. Jest to nowy budynek, bardzo ładnie wyposażony, nowoczesny i tam się nasi seniorzy spotykają i bardzo często to jest dla nich drugi dom. Po to właśnie, żeby się spotkać, wyjść z domu, porozmawiać. Bardzo ważną takim

ważnym miejscem, gdzie się spotykają seniorzy, też jest Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Łebie, którzy właśnie też mają swoją siedzibę tam, gdzie Klub Seniora. I my z tym stowarzyszeniem również współpracujemy.

0: korzystają z różnych eventów, wydarzeń, które często są finansowane z projektów, ale żeby to tak też i nie wyglądało, bo bardzo często ci ludzie sami też organizują sobie coś za własne pieniążki, po to tylko, żeby się właśnie spotkać i wyjść. Bo tak jak mówiłam, nasza polityka w Łebie to nie jest tylko taka polityka dodawania, tak, ale także jakby pokazanie tego aktywnego seniora, który też coś potrafi dać z siebie i jeszcze potrafi działać, wyjść i cieszyć się życiem. Bo emerytura to nie jest koniec świata. To się dopiero zaczyna życie, bo się ma wtedy czas. I tylko czas z tego skorzystać, rozejrzeć się, bo Łeba daje te możliwości. Naprawdę Łeba daje te możliwości, bo to nie jest tylko piasek, plaża, ruchome wydmy. Tutaj się przez cały rok żyje. I są seniorzy. I jest 2,5 tysiąca mieszkańców, a 1000 to jest prawie seniorzy, 60+. Więc trzeba im stworzyć odpowiednie warunki do działania. I zachęcamy właśnie, żeby z tego wszystkiego, co mamy do zaoferowania, Łeba ma dużo do zaoferowania, żeby każdy chciał korzystać. Cieszymy się bardzo, że miasto z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiło samochód dla osób niepełnosprawnych, więc ci ludzie również mogą, jak gdzieś do apteki czy do lekarza, mogą właśnie taki samochód sobie zamówić i już się jakby otworzyła dla niektórych pewna droga, tak, żeby właśnie wyjść z domu. Też ostatnio, ale to już może przyszłe jakieś działania, bo się szykują nam też...
1: No właśnie mieliśmy do tego przejść, dokładnie w tym momencie do tych przyszłych działań.
0: Właśnie w najbliższym czasie będą tak zwane szkolenia cyfrowe dla seniorów. Także każdy senior będzie mógł się zgłosić i w takich szkoleniach właśnie finansowanych przez miasto będzie można skorzystać. Niedawno została stworzona karta mieszkańców. Na taką kartę to trzeba było się po prostu aktywować taką kartę w komórce, więc nie wszyscy seniorzy potrafili to zrobić. Miasto wyszło jakby tutaj naprawdę do seniorów. Pomagali, żeby taką kartę aktywować, żeby mogli korzystać z tych wszystkich zniżek, które nam tutaj miasto oferuje. W najbliższym czasie, we wrześniu, tutaj właśnie z koleżanką, wiceprzewodniczącą Gminną Radą Seniorów, jedziemy na kongres do Krakowa, na kongres Rad Seniorów. Jest to 5. kongres Rad Seniorów w Krakowie. Będziemy tam 2 dni, będziemy reprezentować Łebę, naszych seniorów, będziemy opowiadać o nas, co się tutaj dzieje.
1: No i na tym już powolutku będziemy kończyć naszą rozmowę. Pozostaje teraz tylko śledzić kolejne poczynania Rady Seniorów w Łebie. No i te wszystkie aktywności, które dla mieszkańców właśnie są na stałe są przygotowane. Ja serdecznie dziękuję za naszą rozmowę i przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Teresa Kosińska-Bucior, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Łebie, oraz Maria Frankowska, wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Łebie. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego.

0: Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Skoro na zegarach pojawiła się 14.48, to czas zobaczyć, co słychać w naszych lokalnych mediach. Przy mikrofonie Michał Jarosz i tradycyjnie w studiu nie jestem sam. Jest tutaj także Olga Reszke z portalu nadmorskie24.pl, Mieszko Weltrowski z Twojej telewizji morskiej. No i oddaję głos im.
2: No to cóż, to ja zacznę tym razem, Olgo, przepraszam, bo bardzo dużo się dzieje i o tym będziemy mówić, między innymi dzisiaj o 17.20 w serwisie powiemy o napaści na Ukraińcach, do której doszło. Niestety takie nieprzyjemne rzeczy dzieją się także u nas, coraz bardziej te emocje gdzieś tam między nas buzują, chyba trochę za dużo oglądamy jednak tych, powiedzmy sobie szczerze, mainstreamowych mediów i innych, i nam pewne rzeczy niestety wchodzą za bardzo w głowę i jest to bardzo niepotrzebne. No tutaj sytuacja, dowiecie się Państwo oczywiście, jak się skończyła, ale powiemy sobie też o dużo przyjemniejszych rzeczach, chociażby Gniewino wzbogaci się o nowe kino i o niej sobie dzisiaj opowiemy, jak to będzie wyglądało. W Nadolu można zwiedzać skansen z przewodnikiem i to nie byle jakim, bo audioprzewodnikiem, więc tak pojedynczo także bardziej ciekawe rzeczy i dużo innych bardzo przyjemnych jeszcze informacji, które nas trochę także już powoli zbliżają do tego weekendu, bo o tym, co się będzie działo, także będziemy mówić. No i

0: I teraz jakie sensacje na nadmorskim dzisiaj?
1: Same sensacje. A dziś na portalu właśnie Nadmorski 24 piszemy między innymi o wczorajszym tragicznym doniesieniu z Otomina w gminie Kolbudy. W jednym z domów jednorodzinnych znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny oraz jego ranną żonę. Prokuratura rejonowa w Pruszczu Gdańskim wszczęła śledztwo w tej sprawie. Również u nas przeczytacie o czających się na krzakach jagód niewidzialnych zagrożeniach. Jak się okazuje, zbieranie tych owoców leśnych może być niebezpieczne i skończyć się poważną chorobą. Jaką? I co trzeba zrobić, żeby się przed nią ustrzec? O tym przeczytacie w jednym z naszych artykułów. Zapraszamy również na nasz profil w mediach społecznościowych, na których dzielimy się dziś z Wami zdjęciami zatłoczonych plaż i zachęcamy do dzielenia się nimi z nami i opowiedzenia nam, gdzie dzisiaj korzystacie ze słońca. I to dzisiaj u nas właśnie.
2: W pracy! Yeah.
1: My w pracy. Na pewno nie będziemy poparzeni, Mieszko.
2: Kawą 3.
1: Więc jesteśmy bezpieczni, nie musimy używać kremów z filtrem.
0: No ja już planowałem iść do lasu, a tutaj niewidzialne zagrożenia na liście.
1: No uważaj, Michał, uważaj.
0: Nie no, już na wszelki wypadek nie pójdę.
1: Nie idź.
0: No a w międzyczasie trochę muzyki, tak na ochłonięcie.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.
5: Za chwilę mieszkańcy Tarnawy Kolonii po emocjonującej nocy, potem upały, ale na horyzoncie znów załamanie pogody.

0: Będą też bocianie podróże. Marcin Krzemiński. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią nam mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
1: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
2: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
1: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. To normalnie szok dla człowieka, takie po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
0: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Jest już w drodze na miejsce zdarzenia.
3: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
0: W tej chwili na miejscu rozpoczyna się przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje NATO, o czym poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Już cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dotyczą północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Tam od 29 do 34 stopni w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Z kolei alerty najwyższego trzeciego stopnia i tam dziś nawet 36 stopni. Pozostałe województwa temperaturowo mniej więcej po środku, czyli na pewno ponad 30 stopni i pomarańczowo na mapie pogodowej, co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia.
4: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć.
5: Uwielbiam ciepło.
0: No to mam dla pani dobre wieści. Gorąco dziś będzie też w nocy, nawet 22 stopnie. Alerty pogodowe będą obowiązywały w większości kraju do jutrzejszego wieczora. Niestety już jutro późnym wieczorem, głównie na krańcach zachodnich, pogoda zacznie się psuć. Pojawi się tam deszcz, a w sobotę miejscami wystąpią gwałtowne burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę. A propos pogody, mamy dopiero połowę wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak na przykład zrobił słynny krutek z Krutyni na Mazurach.
6: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji Gdynia Oksywie zatrzymali 21-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Straty oszacowano na niecałe 600 zł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-latek zaatakował 56-letniego mężczyznę, po czym zabrał mu pieniądze oraz zegarek i oddalił się z miejsca. Policjanci z Oksywia natychmiast przystąpili do ustalania sprawcy. Dzięki sprawnie przeprowadzonym czynnościom operacyjnym już po około 30 minutach ustalili jego tożsamość oraz adres, pod którym przebywał. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas wykonywanych czynności okazało się, że 21-latek był również poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo oszustwa. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, które zostanie zwrócone właścicielowi. Prokurator rejonowy w Gdyni zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej. Zatrzymany usłyszał zarzut rozboju, za to przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. W sobotę 1 sierpnia mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska uczczą 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17, czyli w godzinę W, na terenie gminy zostaną uruchomione syreny alarmowe. Sygnał będzie emitowany przez 1 minutę i ma być symbolicznym hołdem dla uczestników powstania. Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i było największym zrywem niepodległościowym w okupowanej Europie. Przez 63 dni powstańcy, żołnierze oraz cywile walczyli z niemieckimi wojskami o wyzwolenie stolicy. Mimo przewagi przeciwnika i ogromnych braków w wyposażeniu, ich walka stała się symbolem odwagi i dążenia do wolności. Samorząd gminy zachęca mieszkańców, aby w momencie uruchomienia syren zatrzymać

0: Pali się na chwilę i oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Minuta ciszy i wspólna pamięć mają przypomnieć o poświęceniu osób, które walczyły o niepodległość Polski. Ruszyły konsultacje społeczne projektu planu ogólnego gminy Kępice. Dokument określi kierunki przyszłego zagospodarowania terenu i wpłynie m.in. na możliwości zabudowy, rozwój poszczególnych miejscowości oraz funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Konsultacje potrwają do 26 sierpnia. W tym czasie mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem oraz zgłaszać uwagi za pomocą specjalnego formularza. 11 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Kępicach odbędzie się dyżur projektanta. Rozpocznie się o 15.15. Godzinę później o 16.15 zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne. Projekt planu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi można składać w formie papierowej, mailowo przez platformę ePUAP lub systemy doręczeń. Zaczynający się już jutro weekend w Wejherowie przywitamy filmowo. To kolejny seans cyklu Wejherowskie Kino pod Gwiazdami. Tym razem na ekranie pojawi się produkcja dla miłośników horrorów. Spotkamy się 31 lipca o 21 w Amfiteatrze Miejskim, gdzie obejrzymy film Krucyfix. To mroczny horror z 2017 roku w reżyserii Xaviera Gensa, inspirowany autentycznymi wydarzeniami, które wstrząsnęły Rumunią. Historia nawiązuje do głośnej sprawy egzorcyzmów w Tanacu i od lat budzi silne emocje wśród widzów. Kolejne filmy z cyklu Wejherowskie Kino pod Gwiazdami zapowiadane są poprzez oficjalny facebookowy profil Urzędu Miasta Wejherowo.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Przy takiej pogodzie to aż chciałoby się nad jakąś wodę pojechać. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce dzisiaj, 25 w Jeleniej Pucku, Kosakowie 29, w Wejherowie, Radzieru, Mignie, Mieluzinie 30, w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymuje się umiarkowane ciśnienie około 1019 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie praktycznie, że nie występuje. Co tutaj w ogóle mówić o jakimś deszczu? Nawet w nocy się nie pojawi.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Minęła godzina 15, Jakub Szumilas, zapraszam na Norda na fali. Będzie dzisiaj dosyć sporo się działo, zajrzymy do jastarni, no i oczywiście będzie nasza zagadka dnia. Będziemy łamać kod, zostańcie z nami.
1: Norda na fali. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również

0: do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.

0: Tak jak wspominałem, w poniedziałek miałem okazję odwiedzić jastarnię, no i teraz chciałbym, abyście też troszeczkę ze mną tam zajrzeli. Spotkałem się z burmistrzem, no i pytałem, czy jeżeli pogoda nie dopisuje, bo akurat w poniedziałek było pochmurno, szczególnie w czasie, w którym akurat byliśmy w jastarni, to czy to jest dobre miejsce na wakacje?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj, tak jak mówimy o tej pogodzie, pogoda jest zawsze głównym takim aspektem, ale wiele osób też przyjeżdża do jastarni, żeby właśnie wypocząć, nie tylko szukając kąpieli słonecznych, to widzimy przez jakiś taki, od kilkunastu lat zmienia się też ten czasowicz, który również przyjeżdża w okresach zimowych, wypocząć, odpocząć, pobyć w miejscu, w którym może się, mówiąc kolokwialnie, odbodźcować. Także nie tylko jakby ten aspekt wylegiwania się na plaży, ale też taki wypoczynku, rodzinnego wypoczynku, bardzo stawiamy na rodzinę, żeby każdy mógł tutaj znaleźć coś dla siebie, trochę wewnętrznego spokoju.
0: To był Bartosz Selin, burmistrz jastarni, a tymczasem zapraszam na raport drogowy, który już za chwilę.
2: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.

0: Reklama.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. No, w Gdańsku widać, że trwa jarmark, mimo że są wakacje, to ruch powinien być teoretycznie mniejszy, no ale...

nasze social media. Jeżeli chodzi zaś o Gdynię, no to wyjazd z Gdyni jest względnie przyjazny jak na tą porę. Na ulicy Morskiej oczywiście robi się ciasno, ale bywało dużo gorzej. Na zjeździe z estakady i Pułkownika Dąbka powoli ruch się wzmaga. Natomiast dalej, jak już z Gdyni wyjedziemy, no to przez Rumię przejeżdżamy w miarę płynnie, przez Redę również, aczkolwiek tu trzeba zauważyć, że mamy wakacje i ruch nad morze rośnie, więc na ulicy Puckiej w Redzie też się robi dosyć ciasno. Zerkniemy jak to półwysep, bo tutaj potrafi sytuacja być zaskakująca. Dojazd do Władysłowa jest względnie płynny, tutaj koło Pucka troszeczkę zwolnimy, no ale to w związku z tym, że w Pucku są remonty drogi i też lokalnie ludzie podróżując po Pucku przejeżdżają właśnie tutaj drogą wojewódzką, więc tu musimy się nastawić na delikatne zwolnienie. Jeżeli chodzi o sam wjazd na półwysep, tutaj problemu nie ma. Z wyjazdem jest delikatny zator, ale też nie ma tu jakiejś wielkiej tragedii. Przez Wejherowo przejeżdżamy płynnie, na Gościcińskiej Górce zaczyna się, przed Gościcińską Górką zaczyna się robić mały korek, ale jeszcze też nie ma tutaj jakiegoś wielkiego szału, więc w miarę płynnie przejedziemy. Trasa kaszubska jak zwykle przejezdna. No w Lęborku, jak to w Lęborku, przy Rondzie Solidarności, po prostu swoje trzeba odstać, ale nie ma tutaj jakichś nadzwyczajnych zastojów. No i jedziemy dalej do Słupska. W Słupsku już też wszystko dosyć fajnie, aczkolwiek w stronę Siemianic. Tutaj ruch jest intensywny i tutaj trzeba też uważać i nogę z gazu ściągnąć. Jeżeli chodzi o dojazd nad morze, no to do Łeby dojeżdżamy płynnie. W samej Łebie troszeczkę się tutaj ruch intensyfikuje, ale nie ma jakiejś większej tragedii. W Ustce podobnie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: No a jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj ciepło, jutro ciepło, dzisiaj dużo słońca, jutro dużo słońca, no ale niestety jeżeli chodzi o sobotę, to temperatury jeszcze będą na całkiem akceptowalnym poziomie, ale słońca już będzie trochę mniej i jest duża szansa, że w sobotę z

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Jeszcze raz zaglądamy do burmistrza Jastarni, do pana Bartosza Sylina, bo okazuje się, że Jastarnia dba o turystów w taki nietypowy sposób i potrafi ich uhonorować.
1: Mamy taki medal okolicznościowy, przyznajemy im dla wczasowiczów, którzy przyjeżdżają u nas od ponad 30 lat. Dzisiaj miałem okazję wręczyć pani, która od 1947 roku przyjeżdża właśnie do Jastarni, także już ponad pół wieku jest w Jastarni i co roku, jeżeli może, to tutaj jest. Także są osoby, których tutaj przyciąga właśnie ten sam klimat tej miejscowości, tych ludzi. My też duży nacisk stawiamy na tą naszą kaszubską tożsamość. Imprezy regionalne, które tu się odbywają, są namaszczone tą naszą regionalną tożsamością.
2: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Reklama.

0: czas szybko leci. To jest Norda na fali i pierwsza godzina naszego spotkania powolutku dobiega końca. Także zostańcie z nami i wracamy już po serwisie informacyjnym.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania. W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki cen paliw. Nasi siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Premier zapowiada zmiany w sposobie informowania za pośrednictwem alertów i SMS-ów ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś nad ranem, gdy syreny alarmowe informowały mieszkańców Lubelszczyzny o rakiecie, która wleciała na polskie terytorium, zabrakło m.in. oficjalnych informacji ze strony RCB. Na krótko po zdarzeniu mnożą się pytania o skuteczność procedur alarmowych. Szymon Kępka.
3: Wnioski z dzisiaj. Syreny alarmowe były. Czy wszyscy słyszeli? Do dyskusji. Komunikaty wojska były, a

0: Ale po czasie. Alerty RCB, komunikaty w rządowych aplikacjach, sygnały głosowe emitowane z pojazdów, choć zapewniają to procedury, tego nie było. Częściowo głowę posypuje popiołem premier Donald Tusk.
1: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajających.
0: Odpowiedzią władzy jest poradnik bezpieczeństwa, szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: W tej książce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach.
0: To, co powinno zostać w naszej świadomości po dzisiejszym incydencie. Dźwięk syreny alarmowej powinien stawiać nas do pionu. Modulowany 3 minuty. Oznacza zagrożenie z powietrza. Wtedy szukamy bezpiecznego miejsca i stamtąd słuchamy oficjalnych komunikatów.
3: W szpitalu zmarł w nocy 9-latek potrącony przez kierowcę BMW w Kuźnicy Starej w Śląskiem. Auto na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło w chłopca, który jechał rowerem. Kierowca BMW ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W aucie znaleziono też narkotyki. Śledczy przesłuchają 39-latka oraz jego pasażerów jutro. Czekają bowiem na wyniki badań na obecność narkotyków. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. To nie są dobre wieści dla kierowców. Na światowych rynkach rosną ceny ropy i produktów naftowych i to się przekłada na sytuację na stacjach paliw. Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 groszy za litr, a ceny oleju napędowego o 16 groszy, wynika z prognozy biura Reflex. Czytamy w niej, że benzyna 95 będzie w przyszłym tygodniu kosztować średnio 7,55 za litr, 98 8,35 groszy, olej napędowy 8,19. Bez zmian pozostanie natomiast cena autogazu 3,11 zł. Na koniec jeszcze sport i doskonałe wieści z Chin. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo. Zmierzą się w nim ze Słowenią.
4: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Już jutro w Wejherowie odbędzie się wydarzenie z myślą o pasjonatach historii. Czeka nas prelekcja o dziejach miasta. O godzinie 10 w budynku działu edukacji WZNK przy ulicy Świętego Jacka 19 w Wejherowie odbędzie się otwarte, bezpłatne spotkanie. W programie znajdą się informacje o założycielach i dobrodziejach Wejherowa, o dawnej architekturze, jego mieszkańcach oraz pierwotnym wyglądzie miasta. To doskonała okazja, aby odkryć mniej znane fakty i spojrzeć na historię miasta z innej perspektywy. Całość potrwa około 45 minut i skierowana jest do uczestników w wieku 8 lat plus. Łeba po raz kolejny stanie się miejscem spotkań miłośników literatury. Od 31 lipca do 2 sierpnia odbędzie się wydarzenie Lato z książką 2026, podczas którego zaplanowano spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci oraz kiermasz książek. Wszystkie wydarzenia będą odbywać się na Deptaku przy ulicy Kościuszki. W programie znalazły się rozmowy z pisarzami i twórcami. W piątek z czytelnikami spotkają się m.in. Ilona Felicjańska, Alicja Sinicka, Maciej Siembieda oraz Joanna Jurgala-Jureczka. W sobotę zaplanowano spotkanie z Robertem Bernatowiczem, Ryszardem Ćwirlejem, Barbarą Wysoczańską i Agnieszką Lis, a w niedzielę z Filipem Heizerem, Jakubem Ćwiekiem oraz Bogusławem Hrabotą. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla najmłodszych. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach literacko-plastycznych, kreatywnych zajęciach, zabawach oraz spotkaniach edukacyjnych. W programie znalazły się m.in. zajęcia o zwierzętach, kosmiczna wyprawa, odkrywanie świata i naukowe eksperymenty. Kiermasz książek będzie dostępny każdego dnia wydarzenia od godziny 10 do 21. Mieszkańcy Słupska podzielili się swoimi opiniami na temat miejskiej zieleni. Przy stanowisku projektu Przyszłość w Równowadze wspólnie ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego Słupska można było zgłaszać uwagi i wskazywać miejsca wymagające dodatkowych nasadzeń. Jak informuje słupski magistrat, wiele osób oceniło, że Słupski jest zielonym miastem. Szczególnie dobrze odbierane są łąki kwietne oraz ogrody deszczowe, które nie tylko poprawiają wygląd przestrzeni, ale także pomagają w gospodarowaniu wodami opadowymi. Większość zgłoszonych propozycji dotyczyła terenów poza obszarem rewitalizacji. Mieszkańcy wskazali jednak również kilka miejsc w centrum miasta, w których ich zdaniem powinno pojawić się więcej zieleni. Wśród nich znalazły się trawniki przy dawnym murze Obronnym w rejonie ulicy Jagiełły, Plac Zwycięstwa, ulicę Długa i Jaracza Anny Łajmink-Solskiego, a także skrzyżowanie

0: ulic Dąbrówki i Sierpinka na Podgrodziu. Zebrane uwagi mają zostać wykorzystane podczas planowania kolejnych działań związanych z rozwojem terenów zielonych w Słupsku. Zespół z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni interweniował po wypadku, w tym udział wzięły dwie osobówki. Po przeprowadzeniu medycznych czynności ratunkowych jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitalnego oddziału ratunkowego w Gdyni. Ratownicy korzystają z okazji, aby przypomnieć o poprawnych nawykach. W przypadku zdarzenia drogowego kluczowe jest natychmiastowe zabezpieczenie miejsca oraz wezwanie służb ratunkowych. Jeśli będziesz świadkiem wypadku, zadzwoń pod numer 112 lub 999 i przekaż dyspozytorowi najważniejsze informacje o sytuacji. Zdjęcie z miejsca zdarzenia znajdzie się na facebookowym profilu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Choć temperatura wody w Bałtyku niespecjalnie zachęca do pływania, bo to 17-18 stopni, to już temperatura powietrza jak najbardziej. 21 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Usce, 25 w Drinie, Pucku, Kosakowie, 29 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, 30 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. A skoro dzień mamy upalny, no to warto tutaj dodać także, że noc również będzie wyjątkowo ciepła, 18-19 stopni Celsjusza będzie się pojawiać.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Cześć, witam was serdecznie, Jakub Szumilas. Przy mikrofonie to jest Norda na fali, no a w tej godzinie to już się będzie naprawdę dużo działo, bo o wpół rozpoczynamy naszą zagadkę dnia, włamanie kodu, ale nie uprzedzając faktów, czeka was jeszcze lekcja języka kaszubskiego.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
4: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki

0: dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 49.

0: Babula.
1: Babula.
0: Babula.
1: Babula.
0: Pantoflarz.
1: Babula.
0: Maryś, babula, sam w cias nie łebdył i białce swojej błykse skaz przedył.
1: Marianek jest pantoflarzem jak ta lala. Żonka coś szepnie, a on zadowala.
0: Maryś, babula, sam w cias nie łebdył i białce swojej błykce skaz przedył.
1: Babula.
0: Pantoflarz.
1: Babula.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
0: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Ty po to

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Powolutku możecie zacząć odliczać do rozpoczęcia zagadki dnia. Już za moment, jeszcze piosenkę, jeszcze raport drogowy. No i zaczynamy zabawę. Za chwileczkę na naszym Facebooku pojawi się dedykowany post i będę czekał na wasze typy, na wasze kody, tak aby odcyfrować to, co dzisiaj jest do odcyfrowania. A tymczasem zapraszam na raport drogowy w radiu Norda FM.
2: Norda na fali. Norda na fali.

0: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Reklama.
5: Jakub Milas, zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. No, w Gdańsku widać, że trwa jarmark, mimo że są wakacje, to ruch powinien być teoretycznie mniejszy, no ale w Śródmieściu Gdańska jest dosyć ciasno. Natomiast dobrze wygląda na razie obwodnica, bo tutaj jest delikatne zwolnienie w okolicach Matarni, tak jak zwykle o tej porze, ale zwykle bywa to zwolnienie nieco większe. Gorzej za to, że w okolicach Gdyni i tutaj przy Chwarznie Wiczlinie też mamy spowolnienie w obu stronach, najprawdopodobniej tutaj do czegoś doszło. Jeżeli macie jakąś informację, to wyślijcie nam na nasz

przez social media. Jeżeli chodzi zaś o Gdynię, no to wyjazd z Gdyni jest względnie przyjazny jak na tą porę. Na ulicy Morskiej oczywiście robi się ciasno, ale bywało dużo gorzej. Na zjeździe z estakady i pułkownika Dąbka powoli ruch się wzmaga, natomiast dalej jak już

lokalnie ludzie, podróżując po Pucku, przejeżdżają właśnie tutaj drogą wojewódzką, więc tu musimy się nastawić na delikatne zwolnienie. Jeżeli chodzi o sam wjazd na Półwysep, tutaj problemu nie ma. Z wyjazdem jest delikatny zator, ale też nie ma tu jakiejś wielkiej tragedii. Przez Wejherowo przejeżdżamy płynnie, na Gościcińskiej Górce zaczyna się, przed Gościcińską Górką zaczyna się robić mały korek, ale jeszcze też nie ma tutaj jakiegoś wielkiego szału, więc w miarę płynnie przejedziemy. Trasa kaszubska jak zwykle przejezdna. No, w Lęborku, jak to w Lęborku, przy Rondzie Solidarności, po prostu swoje trzeba odstać, ale nie ma tutaj jakichś nadzwyczajnych zastojów. No i jedziemy dalej do Słupska. W Słupsku już też wszystko dosyć fajnie, aczkolwiek w stronę Siemianic. Tutaj ruch jest intensywny i tutaj trzeba też uważać i nogę z gazu ściągnąć. Jeżeli chodzi o dojazd nad morze, no to do Łeby dojeżdżamy płynnie. W samej Łebie troszeczkę się tutaj ruch intensyfikuje, ale nie ma jakiejś większej tragedii. W Ustce podobnie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: No a jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj ciepło, jutro ciepło, dzisiaj dużo słońca, jutro dużo słońca, no ale niestety jeżeli chodzi o sobotę, to temperatury jeszcze będą na całkiem akceptowalnym poziomie, ale słońca już będzie trochę mniej i jest duża szansa, że w sobotę spotka nas

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: A więc wystartowała. A co takiego? No oczywiście nasza zagadka dnia. Zatem czym prędzej wbijajcie na naszego nordowego Facebooka. Tam już jest dedykowany post i odcyfrowujemy kod. Dzisiaj kod ma 4 cyfry, znamy cyfrę przedostatnią. Każdy z Was ma maksymalnie 3 próby. W jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę, a edytowane komentarze nie biorą udziału w zabawie. Osoba, która jako pierwsza odgadnie kod, zdobywa bilety do kina Helios. Powodzenia i zapraszam do wspólnej zabawy.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Norda na fali.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepiej?

0: Orbitrze można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: Reklama. Reklama.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Na kulturalne informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Już za 2 tygodnie, 12 sierpnia, miłośnicy historii Łeby znajdą coś dla siebie. Miejska Biblioteka w Łebie zaprasza na kolejny wykład z cyklu Historie Łebskie. Tym razem tematem, który zostanie poruszony, będzie epidemie i choroby w dawnej Łebie. Wykład poprowadzi dr Kacper Pęcerski, który przybliży zagadnienia związane z epidemiami i chorobami, jakie na przestrzeni lat dotykały dawną Łebę. Będzie to już zresztą kolejne spotkanie z cyklu poświęconego historii miasta i jego mieszkańców. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych lokalną historią do udziału w tym nietypowym wykładzie. Jeszcze raz przypomnijmy, kiedy on będzie miał miejsce. 12 sierpnia o godzinie 17 w Bibliotece Miejskiej.

w Łebie. A my się teraz przenosimy do kolejnej miejscowości. Rodzinna atmosfera, uśmiech najmłodszych i mnóstwo dobrej zabawy towarzyszyły festynowi sołeckiemu w Dąbrowie Brzezieńskiej. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas korzystając z przygotowanych na ten cel atrakcji. Wśród uczestników festynu była również gminna instytucja kultury i biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, która przygotowała swoje stanowisko. Najmłodsi chętnie korzystali z malowania twarzy, kolorowych warkoczyków, popcornu, waty cukrowej oraz dmuchanej zjeżdżalni. Organizatorom należą się gratulacje za przygotowanie wydarzenia. Przedstawiciele gminnej instytucji kultury i biblioteki podkreślają, że cieszą się z możliwości udziału w festynie i wspólnego spędzania z mieszkańcami dnia pełnego radości, zabawy oraz oczywiście mnóstwa pozytywnej energii.

0: wasza zabawa w łamanie kodu trwa w najlepsze. Zerkam w komentarze i widzę, że już się kilka pojawiło, ale nie widzę jeszcze poprawnego kodu z dnia dzisiejszego. Tak więc musicie się troszeczkę wysilić, a żeby poruszyć wasze umysły do pracy, to na początek pozwolę wam sobie troszeczkę policzyć, bo pierwsza cyfra, uwaga, leci podpowiedź. Pierwsza cyfra to cyfra, która jest wynikiem równania. 2 plus 2 razy 2. Więc tutaj mamy pierwszą cyfrę, potem zgadujemy kolejną, potem jest ósemka, no i czwarta cyfra również jest niewiadoma. Tymczasem godzina powoli dobiega końca i słyszymy się już po godzinie 17.
1: Norda na fali.

0: Marcin Krzemiński. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Przekazał na portalu X premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom unijnym i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Rejon wybuchu w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie nadal przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu było w ciągu dnia m.in. czterech prokuratorów, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
1: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
0: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Krater po wybuchu ma średnicę około 10,5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Smutna informacja. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Miała 87 lat. Artystka należała do grona

0: najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragossie. Występowała też w stołecznych teatrach powszechnym, komedii i Ateneum. Ważne doniesienia drogowe z Mazowsza. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepy wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Z tego powodu zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prosi kierowców o ostrożność i stosowanie się do polecenia służb. No i generalnie, jeśli to możliwe, by omijać teren, gdzie doszło do zdarzenia. Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, mówił dziś prezydent do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta walka była konieczna, mówił Karol Nawrocki.
1: Wyrok na Warszawę został wydany w roku 39 i nikt, kto nie widział łapanek, śmierci, pawiaka, mordowania swoich bliskich, swoich rodzin, nie jest w stanie poczuć tego, co mieliście w swoich sercach w sierpniu roku 1944.
0: Wcześniej Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Półmetek wakacji przyniósł wyraźne ożywienie na Podhalu. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele są coraz pełniejsze.
2: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardów.
0: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na Podhalu nadal najliczniejszą grupą są turyści z Polski.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Po ponad 33 latach pracy w Wejherowskim Centrum Kultury Waldemar Czaja zakończył swoją zawodową działalność i przeszedł na emeryturę. Przez ponad dwie dekady pełnił funkcję zastępcy dyrektora placówki. Szczególne miejsce w jego działalności zajmowała edukacja kulturalna mieszkańców. Dzięki podejmowanym przez niego inicjatywom kolejne pokolenia dzieci, młodzieży i dorosłych mogły rozwijać zainteresowanie artystyczne oraz przekonywać się, że kultura jest istotną częścią codziennego życia. W uznaniu za 33 lata pracy na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej mieszkańców prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt uhonorował Waldemara Czaję medalem miasta Wejherowa. Uroczyste podziękowanie za jego wieloletnie zaangażowanie odbyło się w środę 29 lipca. Było to symboliczne podsumowanie wieloletniej pracy, która miała znaczący wpływ na rozwój życia kulturalnego miasta i działalność Wejherowskiego Centrum Kultury. W pierwszym lęborskim batalionie zmechanizowanym imienia generała Jerzego Jastrzębskiego doszło do zmiany dowódcy. Po blisko trzech latach kierowania jednostką obowiązki przekazał podpułkownik Michał Michalski, a jego następcą został awansowany na stopień podpułkownika Szymon Witka. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża Marcina Adamskiego oraz przedstawicieli wojska, samorządów i służb mundurowych. Dotychczasowy dowódca był związany z lęborskim batalionem od 2012 roku. W czasie swojej służby dowodził plutonem i kompanią, pełnił funkcję zastępcy dowódcy batalionu, a następnie jego dowódcy. Podczas apelu Marcin Adamski podziękował mu za przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań na wschodniej granicy oraz wysoki poziom szkolenia jednostki. Sam podpułkownik Michał Michalski podkreślił, że batalion kończy jego kadencję jako dobrze wyszkolona, ukompletowana i gotowa do realizacji zadań jednostki. Oficer obejmie teraz stanowisko szefa Wydziału Operacyjnego w dowództwie 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Nowy dowódca, podpułkownik Szymon Witka, rozpoczął zawodową służbę właśnie w Lęborku w 2015 roku. W kolejnych latach był dowódcą plutonu i kompanii, zastępcą dowódcy batalionu w Trzebiatowie oraz szefem sekcji operacyjnej 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Obejmując dowództwo, podkreślił, że powrót do jednostki, w której rozpoczynał służbę, jest dla niego zaszczytem. Kadencja nowego dowódcy potrwa do końca czerwca 2029 roku. Pierwszy Lęborski Batalion Zmechanizowany pozostaje największym batalionem w strukturach 7 Brygady Obrony Wybrzeża i jedną z największych jednostek tego typu w Wojsku Polskim. Niebezpieczny wypadek na ulicy Kopernika w Słupsku. Kierujący nieoznakowanym radiowozem potrącił na przejściu dla pieszych 82-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło w środę 29 lipca około 12:30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że policyjna Toyota jechała lewym pasem w kierunku ulicy Wolności. W tym czasie seniorka przechodziła przez

0: oznakowane przejście dla pieszych. Poszkodowana została przewieziona przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Kierujący samochodem funkcjonariusz był trzeźwy. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci. Jak przekazała aspirant sztabowa Kamila Koszałka z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, mundurowi wykonują oględziny, zabezpieczają ślady, ustalają świadków i sporządzają dokumentację procesową. Dokładne przyczyny oraz przebieg wypadku są wyjaśniane. Do poważnego wypadku doszło w środę 29 lipca podczas prac związanych z czyszczeniem rowów melioracyjnych i wycinką krzewów w miejscowości Mosty w gminie Kosakowo. Ciężko ranny został 51-latek. Zgłoszenie o zdarzeniu przy ulicy Przemysłowej wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku o 10:30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas wykonywania prac 51-latek doznał ciężkiego urazu kończyny dolnej, który doprowadził do jej amputacji. Na miejsce skierowano strażaków z jednostek ratowniczo-gaśniczych w Pucku i Rumi oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. W działaniach uczestniczyły również zespół ratownictwa medycznego, lotnicze, pogotowie ratunkowe i policja. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ich działania obejmowały m.in. zatamowanie masywnego krwotoku, zaopatrzenie urazu oraz monitorowanie funkcji życiowych mężczyzny. Po ustabilizowaniu stanu 51-latek został przekazany załodze lotniczego pogotowia ratunkowego. Następnie śmigłowcem przetransportowany został do szpitala Kopernikus w Gdańsku.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Ciepło albo wręcz gorąco, śmiało można powiedzieć, dzisiaj mamy 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 29 w Wejherowie, Radzie, Rumignie, Mielobrzynie, 30 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jutro już zacznie się odrobinę ochładzać, więc wszystko wskazuje na to, że to jest szczytowy moment tego ocieplenia. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali, a na niebie praktycznie, że zerowa ilość chmur. Co tu w ogóle mówić o

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tu jest Norda na fali. Witam was po godzinie 17 na antenie radia Norda FM.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: A chodzi konkretnie o to, że trwa nasza zagadka dnia. Odcyfrowujemy kod. No i kto jako pierwszy odcyfruje go poprawnie, to zdobędzie podwójną wejściówkę do kina Helios, także jest się o co bić. A jak to zrobić? No musicie wejść na naszego nordowego Facebooka. Tam jest dedykowany post. Zapoznajcie się z zasadami, które są w opisie. No i czekam na wasze dalsze odpowiedzi.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne

0: Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
4: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Reklama.

0: Zerkam zatem na naszego nordowego Facebooka, tak aby zobaczyć, czy już wam się udało odgadnąć i jeszcze nie widzę odpowiedniego kodu. Więc zaglądam tutaj i podpowiadam. Leci, uwaga, kolejna podpowiedź. Wiemy, że pierwsza cyfra to wynik równania 2 plus 2 razy 2. Czyli 6. Druga jeszcze jest do odgadnięcia, trzecia to 8, czwarta również jest do odgadnięcia. Druga cyfra, uwaga, to taka cyfra, którą jakbyście kiedyś chodzili do szkoły i słabo się uczyli, to dostalibyście taką nie najlepszą ocenę. Pewnie wasi rodzice, pewnie wasi dziadkowie często mówili, że jak się nie będziesz uczył, to dostaniesz. No, jestem ciekaw, czy to wam trochę pomoże.
1: Norda na fali.

0: autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.
6: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Sportowa rywalizacja, integracja i dobra zabawa. Już w piątek 31 lipca na Stadionie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Redzie odbędzie się powiatowa spartakiada seniora. Na starcie stanie 16-14-osobowych drużyn, które zmierzą się w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze będą aktywność, współpraca i wspólna zabawa, a nie walka o wynik za wszelką cenę. Dla kibiców również przygotowano atrakcje. Jednym z głównych punktów programu będzie występ taneczny seniorów. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Aktywność nie zna wieku. Razem tworzymy sportową społeczność seniorów". Początek wydarzenia w piątek o godzinie 14. Honorowy patronat nad spartakiadą objął starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego kibicowania i pokazania, że sport może łączyć pokolenia. W Gdyni powstanie nowy plac sportów miejskich. Podpisano właśnie umowę na realizację inwestycji, która powstanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 przy ulicy Jana Skolna w gdyńskim Śródmieściu. Na terenie o powierzchni blisko 600 m2, gdzie dziś znajdują się pozostałości starego placu zabaw, powstanie nowoczesna strefa aktywności.

Pojawią się urządzenia do parkouru i strigu kartu, ścianka wspinaczkowa oraz podest do ćwiczeń. Całość zostanie wyposażona w bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury. Inwestycja realizowana jest w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego.

0: polskich mieszkańców. Znajdą tam miejsce zarówno miłośnicy treningu siłowego, seniorzy oraz osoby szukające bezpiecznej przestrzeni do rekreacji. Sport w Radiu Norda FM powraca już jutro o 10:30. Dobrego wieczoru.
1: Zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie nam dzisiaj prezentowała. O, niezbyt dobrze. 14 zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowi, Łebie, Ustce, 12 w Dyli, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, 11 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż niskie wartości, a zachmurzenie wciąż od umiarkowanego po duże. W pasie nadmorskim mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale powolutku będą zanikały. Wiatr wciąż utrzymuje się nam tak jak w ciągu dnia umiarkowany.

0: Także spójrzcie na grafikę, ile tych cyfr tutaj powinno się znaleźć. I to jest właśnie czwarta cyfra. No, nie, mam nadzieję, że troszeczkę się nie zakręciłem, no ale wierzę w Was. I mam nadzieję, że już za chwilę rozwiązanie naszej zagadki dnia. Do usłyszenia.
1: Norda na fali. Norda na fali.

przyszła pora, aby rzucić wam ostatnią podpowiedź. Powolutku zbliżamy się do końca naszego wspólnego spotkania. To też niezwłocznie chciałbym rozwiązać dzisiejszą zabawę. Wiemy, że pierwsza cyfra to jest 6. Wiemy, że druga cyfra to jest 2, no bo słaba ocena kiedyś to była 2 po prostu. Wiemy, że trzecia cyfra to jest 8. No a czwarta jest odpowiedzią na to, ile cyfr zawiera dzisiejszy

0: sesji.
1: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja.
2: Autopromocja. Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych.

0: społecznościowych, salonu firmowego i Takawej Herowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: No i przyszła pora, aby rozwiązać naszą zagadkę dnia. Dzisiejsza liczba, którą trzeba było odcyfrować, to liczba 6284. I jako pierwsza trafiła w tę liczbę Karolina Tocha. Wielkie brawa, Karolino. Gratulacje, za chwileczkę odezwę się do ciebie w wiadomości prywatnej.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Droga Karolino, lecą do siebie dwa bilety do kina Helios, także baw się dobrze, korzystaj z wakacji i obejrzyj jakiś dobry film.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: A tymczasem nasza audycja powoli dobiega końca. Jakub Szumilas, tyle ode mnie. Cześć, do usłyszenia. Jutro wszystkiego dobrego.
1: Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
3: Rano rakieta spadła na Lubelszczyźnie, dopiero po 5 minutach zawyły syreny. Strażacy opanowali pożar we francuskiej Żyrondzie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Skrzynki z butelkami wysypały się na ekspresową siódemkę. Kierowcy utknęli w drodze do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Rano na pole w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, prawdopodobnie wysłana z Rosji. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
4: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
3: Jak poinformowała prokuratura w Lublinie, pocisk prawdopodobnie zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Krater po wybuchu ma 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Na miejsce ma dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów, zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
5: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
3: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. Do Hiszpanii polecą w sobotę polscy strażacy.

0: Szynki z pustymi butelkami zablokowały drogę ekspresową S7 na Mazowszu. Wysypały się z naczepy ciężarówki. Prawdopodobnie pękła opona, dlatego ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w bariery ochronne i zawisła na nich. Setki butelek leżą na drodze w okolicy Michałówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy są zablokowane. Utrudnienia potrwają jeszcze do wieczora. Jeden z największych festiwali rockowych w Europie zaczął się w Zachodniopomorskiem. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno ruszył Poland Rock Festival. W ubiegłym roku zgromadził 750 tysięcy ludzi, a w tegorocznej edycji wystąpią m.in. Godsmack, Dropkick Murphys, Mysłowic, Jam i Happyset. Impreza potrwa do nocy z soboty na niedzielę. Tłumy są też na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność, przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy. Na przełęczy pod Chłopikiem, na Orlej Perci, Szpiglasowej Przełęczy czy na Giewoncie. Czasem ludzie stoją tam 2 lub 3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
1: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
0: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest na przykład na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Trzymał psa przywiązanego do nogi łóżka. Sprawą zajęła się policja. Mundurowi z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wspólnie z przedstawicielami OTOS Animals przeprowadzili czynności w związku z podejrzeniem znęcania się nad psem. Zwierzę zostało w skrajnych warunkach bytowania uwiązane na krótkiej uwięzi do nogi łóżka. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zwierzę było przetrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowych, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa. Dodatkowo przez większość doby pies był utrzymywany na krótkiej, około 1,5-metrowej uwięzi przymocowanej do ramy łóżka. W praktyce uniemożliwiało mu to swobodne poruszanie się oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb behawioralnych. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Pies został zabezpieczony i przekazany pod opiekę przedstawicieli OTOS Animals. Sprawa jest w toku, a policjanci prowadzą dalsze czynności. Niewykluczone, że 36-letni właściciel zwierzęcia niebawem usłyszy zarzuty. Lęborscy seniorzy będą mogli aktywnie spędzić piątkowe popołudnie w klubie osiedlowym Baza. Na 31 lipca przygotowano 2 bezpłatne wydarzenia w ramach programu Srebrne Baszty Aktywni Seniorzy, których celem jest integracja mieszkańców, rozwijanie zainteresowań i zachęcanie do wspólnego spędzania czasu. O godzinie 13 rozpoczną się warsztaty kulinarne upieczone na zdrowie. Uczestnicy wspólnie przygotują zdrowe wypieki, wymieniają się przepisami kulinarnymi oraz swoimi doświadczeniami. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Drugim punktem programu będzie kawiarenka seniorów, która potrwa od godziny 16 do 18. Organizatorzy zapowiadają popołudnie pełne rozmów, muzyki i spotkań przy kawie, herbacie oraz cieście. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Spotkania organizowane są w ramach programu aktywizacji społecznej Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030, którego celem jest zwiększenie aktywności i integracji osób starszych w Lęborku. W zabytkowym pałacu w Damnicy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród starosty słupskiego Biały Bocian 2026. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane za twórczość artystyczną, upowszechnianie kultury oraz ochronę dziedzictwa powiatu słupskiego. Nagrody z rąk starosty Pawła Lisowskiego odebrali Katarzyna i Andrzej Praszczak za 30 lat prowadzenia grupy teatralno-muzycznej Podwórko, Włodzimierz Łobuń za wieloletnią twórczość malarską i wkład w lokalne życie kulturalne, a także Paweł Terlikowski za działalność na rzecz ratowania, badania i dokumentowania historii regionu. Przyznano również nagrody specjalne. Otrzymało je Stowarzyszenie Razem Wszystko i Art Friends oraz Przemysław Kaca. Wyróżniono ich m.in. za promocję twórczości osób z niepełnosprawnościami, organizację ogólnopolskich plenerów artystycznych oraz łączenie kultury hip-hopowej z edukacją i integracją społeczną. Gali towarzyszył wernisaż wystawy podsumowującej 6. powiatowy plener malarski oczami baronowej Klary. W wydarzeniu uczestniczyło 17 artystów, którzy odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki. Efekty ich pracy już wkrótce będzie można oglądać na wystawie poplenerowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku. Symboliczna wiecha zawisła na pływalni powstającej w Gdyni. Oznacza to, że koniec inwestycji zbliża się wielkimi krokami. Nowa pływalnia powstaje w gdyńskiej dzielnicy Chważnowiczlino z myślą o mieszkańcach, uczniach pobliskiej szkoły oraz lokalnych klubów.

0: sportowych. W obiekcie znajdą się basen sportowy o wymiarach 25 na 21 metrów z 8 torami pływackimi, basen do nauki pływania, trybuny dla widzów oraz zaplecze szatniowe, sanitarne, administracyjne i techniczne. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zakończono już realizację konstrukcji obiektu, a obecnie prowadzone są roboty elewacyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i wkraczają w kolejny etap realizacji. Wartość inwestycji przekracza 35 milionów 400 tysięcy złotych, z czego 30 milionów stanowi dofinansowanie z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. W uroczystości zawieszenia wiechy uczestniczyła m.in. prezydent miasta Gdyni Aleksandra Koszorek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Przy takim gorącym dniu czeka nas teraz równie gorący wieczór, a później ciepła noc. Póki co na termometrach 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 29 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, 30 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana wartość 1019 hektopaskali, a na niebie prawie że zerowa ilość chmur. No, może jakiś tam jeden obłok gdzieś się pojawi, ale deszczu to nie przyniesie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych.

0: usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama.

0: Party.
1: Nuda Party.
0: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych do

0: Dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń

0: pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, ślub. W parku miała się odbyć wielka uroczystość. Ślub słowika z sikorką. Wszystkie ptaki już od kilku dni szykowały się do tego wydarzenia. Hursujek ćwiczył swoje trele, stroka układała uroczyste przemówienia, a wróbelki krzątały się po ptasiej stołówce. Nawet sowa czyściła nad stawem piórka, bo to ona miała być mistrzem ceremonii.
2: Czy masz obrączki?
1: Zapytał słowik swojego przyjaciela gołębia.
3: Rety, obrączki, zapomniałem!
1: Zawołał przerażony gołąb i czym prędzej poleciał do ornitologa, ptasiego opiekuna. Ornitolog ucieszył się z radosnej nowiny. Oczywiście dał obrączki dla młodych i obiecał, że przyjdzie na ślub. Gdy gołąb wrócił do słowika, zastał go leżącego. Biedak zemdlał z wrażenia.
3: Słowiku, halo, słowiku!
1: Próbował go ocucić, ale ten nie reagował. Wtedy gołąb wpadł na pomysł, że krzyknie
3: pali się!
1: I to poskutkowało.
2: Co? Gdzie się pali?
1: Pytał wystraszony słowik.
3: Tobie, mój drogi, tobie się pali do ślubu!
1: Zażartował gołąb i pomógł panu młodemu zawiązać muszkę. Ślub był piękny, para młoda także. Wszyscy śpiewali ptasie 100 lat, gdy nowożeńcy wyruszali w podróż poślubną. Dokąd polecieli? Tego nawet sam ptasi opiekun nie wiedział.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
5: Bohaterowie Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Kolejny kierowca z sądowym zakazem jazdy śmiertelnie potrącił dziecko. Tłumy nad wodą i alerty przed upałem. Turyści wrócili na plażę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Weterani Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania. Oddajemy głos bohaterom.
6: Tak sobie przypomina o tamtym czasie, jak to było w czasie powstania i przed powstaniem.
7: Żyje się tą myślą, że nie jesteśmy zapomnieni.
8: Te wspomnienia w ogóle mnie nie opuszczają. To zostało we mnie. Całe te 63 dni.
5: Uhonorowano też osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat. W sobotę 82. rocznica powstania. Jak co roku o 17:00 cała Polska uczci pamięć o nim minutą ciszy. Nowe informacje na temat śmierci 9-letniego chłopca potrąconego przez BMW. Kierowca samochodu miał sądowy zakaz jazdy. W ogóle nie miał prawa prowadzić auta, bo kiedyś uciekał przed policją. Wczoraj, przypomnijmy, samochód z trzema osobami w środku wypadł z drogi i staranował dziecko jadące na rowerze. Chłopiec zmarł w szpitalu. W samochodzie znaleziono narkotyki. Kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani. Biegli sprawdzają, czy byli pod wpływem narkotyków. Ustalają też, z jaką prędkością poruszało się auto. Jeszcze dziś mają się zakończyć czynności prokuratorów w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rano spadła tam uzbrojona, zapewne rosyjska rakieta. Nikt nie ucierpiał, premier zapewnia, że rakieta była monitorowana przez radary. Na miejsce przyjechało aż 4 prokuratorów.
9: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne, one zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
5: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia na Ukrainie.
9: Pomoże polskim prokuratorom i całej grupie dochodzeniowo-śledczej tutaj w czynnościach. Przede wszystkim chcielibyśmy na podstawie tego, co na ten moment znaleźliśmy, zidentyfikować to urządzenie latające, które wybuchło tutaj na polu.
5: Krater po wybuchu ma średnicę około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Coraz więcej Polaków rezygnuje z alkoholu, tak mówi najnowszy sondaż CBOS-u. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję w ciągu 7 lat wzrósł o 7%. Prawie co czwarta osoba mówi, że w ogóle nie dotyka alkoholu. Turyści wrócili na plażę. Znowu są tłumy, bo pogoda wreszcie dopisała. Dziś cały kraj był objęty ostrzeżeniami przed upałem. W mieście może to przeszkadzać, ale na plaży ani trochę.

0: dobrze, że wróciły.
1: Lato musi być latem.
0: Ci co urlopy mają, wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
2: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
3: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
4: To zapytam go, jak woda?
3: Gorąca. Tylko no, zimna. Nie no, dla mnie jest ciepła.
4: Ale wystarczy, żeby się chociaż trochę ochłodzić?
0: Tak.
5: Ratownicy zalecają wybierać plaże strzeżone i zwracać uwagę na wywieszone flagi. Czerwona flaga powiewała dziś na kilkunastu krajowych kąpieliskach, m.in. w Gdańsku, tuż przy molo.
6: Na informacje z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Fabryka Kultury przygotowuje się już do jesiennego sezonu koncertowego. Reckich słuchaczy zaskoczy nie tylko repertuar, ale także nowe nagłośnienie. Wakacje to dla Fabryki Kultury nie tylko czas planowania oferty i rozmów z artystami, którzy odwiedzą wkrótce to miasto, ale także okazja do wyczekiwanych od lat inwestycji.
7: Imprez jest cały czas bardzo dużo, bo wyszliśmy w plener. Natomiast my się niezmiernie cieszymy z tego powodu, że chyba 4-5-letni próby pozyskania nagłośnienia do nowej sali Fabryki Kultury, cały czas traktujemy ją jako nową, wreszcie przyniosły pożądany efekt, który będzie można i zobaczyć, i usłyszeć już na wszystkich imprezach, które praktycznie od września będą odbywały się w naszej sali. Tak jak mówiłem, na razie jesteśmy w plenerze, ale sala już jest przygotowana, gotowa do tego, ażeby pełen efekt, to fantastyczne brzmienie naszego nowego nagłośnienia usłyszeć.
6: Mówi dyrektor Fabryki Kultury w Redzie Tomasz Wiśniewski. I tak już zobaczyć można, że scena doposażona została w ostatnich dniach w nowoczesny i bardzo profesjonalny sprzęt, który kosztował ponad 300 tysięcy złotych, z czego większość to środki zewnętrzne.
7: Środki pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programów ministra, dokładnie z programu Infrastruktura Domów Kultury. Nazwaliśmy nasz projekt Niech nas usłyszą. Nagłośnienie, system liniowy, który pozwoli nam w pełni pokryć całą salę, jeśli chodzi o strefę koncertową. Nie musimy tutaj dokładać do tyłu jakiejś tak zwanej drugiej strefy, żeby ci wszyscy, którzy w tylnych rzędach nas oglądają i słuchają, mieli ten komfort grania i brzmienia zapewniony.
6: Dodaje Wiśniewski. Różnicę odczuje więc każdy, kto tylko zechce się wybrać na jedno z wydarzeń, na które już teraz zaprasza Fabryka Kultury. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Skórowie w gminie Potęgowo rozpocznie się w najbliższym czasie. Wójt Dawid Litwin i skarbnik Dorota Majchrzek podpisali umowę z wykonawcą inwestycji, która ma zostać zakończona w ciągu 2 miesięcy. Na realizację zadania samorząd pozyskał 190 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego w ramach środków przeznaczonych na wyłączanie gruntów z produkcji rolnej. Inwestycja obejmie przebudowę 775-metrowego odcinka drogi. W ramach prac powstanie nowa nawierzchnia z betonowych płyt typu jąb, przebudowane zostaną zjazdy, a także wykonane nowe pobocze. Samorząd podkreśla, że przedsięwzięcie poprawi komfort podróżowania oraz bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich użytkowników drogi. Wartość prac budowlanych wynosi ponad 751 tysięcy złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze we wrześniu. Rozpoczęły się prace remontowe w przedwojennej kamienicy u zbiegu ulic Solskiego i Wyspiańskiego w Słupsku. Budynek powstał w drugiej połowie lat 20. ubiegłego wieku, a jego historia związana jest ze zlokowanym rzemiosłem. Zakres inwestycji obejmuje odnowienie elewacji frontowych od strony obu ulic, a także elewacji tylnej. W ramach pracy wykonane zostanie również strukturalne szycie ścian. Polega ono na frezowaniu spoin, wklejaniu nierdzewnych kotew spiralnych i wypełnianiu powstałych brus specjalną zaprawą. Zaplanowano również renowację oryginalnych drzwi, ozdobnych balustrad balkonowych oraz bramy wjazdowej. W budynku wymienione zostaną także okna. Remont otrzymał dofinansowanie w ramach 5. edycji miejskiego programu skierowanego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się na terenie specjalnej strefy rewitalizacji. To jedno z wielu przedsięwzięć prowadzonych w tym roku na obszarze rewitalizacji. Miejskie służby zapowiadają rozpoczęcie kolejnych projektów. Samorząd przypomina również o konsultacjach społecznych dotyczących nowych zasad przyznawania dotacji, które rozpoczynają się 30 lipca.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
9: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Dziś zapowiada się nam jedna z najgorętszych nocy od długiego.

0: czasu, prawie że tropikalna, paru stopni będzie jedynie brakowało. 19 stopni to będzie minimum tej nocy w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Zachmurzenie się zwiększy od bezchmurnego nieba po małe zachmurzenie, więc to taka zmiana raczej symboliczna. Na opady się dalej nie zanosi, a wiatr mamy słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Aparty. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się

0: stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Mogło dojść do tragedii, mówi ekspert o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Definicja mobbingu będzie prostsza, to ma ułatwić sprawy w sądzie. Katowiccy lekarze, by uratować dziecko, przebudowali jego serce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101 spadła dziś na Lubelszczyznę. To pocisk, który Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali do uderzeń na Ukrainę. Była uzbrojona, a więc mogła spowodować wielką tragedię, mówi korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa Piotr Andrusieczko.
1: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo kilka pięter.
0: Polskie służby usiłowały przechwycić obiekt, jednak ten zniknął z radarów. Kilka minut po tym zdarzeniu w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe. W przypadku syreny trzeba reagować natychmiast, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Jeżeli wyje syrena alarmowa, wszyscy musimy być przygotowani, że to nie jest czas na zastanawianie się nad tym, czy alarm jest próbny, fałszywy. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie.
0: Jednak nie zawsze musi być to zagrożenie. W sobotę o 17 syreny tradycyjnie już zawyją w Warszawie i wielu innych miejscach dla uczczenia pamięci powstańców warszawskich w 82. rocznicę. Mieszkańcy okolic Tarnawy, Kolonii mówią, że słyszeli potężny huk, a potem słup ognia rozświetlił niebo. Rakieta spadła o świcie.
3: Dla mnie to jest tragedia, no bo nic nie wiemy tak naprawdę.
4: Ten wybuch obudził mnie. Do góry patrzę, a tu taki snop czarnego dymu.
0: Pierwsze służby pojawiły się na miejscu kilkanaście minut po wybuchu rakiety. Miejsce, gdzie spadła rakieta, cały czas jest oddzielone policyjną taśmą. Zmieniamy temat. Definicja mobbingu będzie mniej skomplikowana. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy. Stara definicja miała 20 lat i według ekspertów trudno było w oparciu o nią udowodnić, że pracownik jest krzywdzony w pracy. Według statystyk tylko 10% sądowych spraw wygrywają poszkodowani pracownicy. Nowe prawo podniosło też kwotę minimalnego odszkodowania dla ofiary mobbingu. UEFA wytacza ciężkie działa. Europejska Federacja Piłkarska zagroziła bojkotem następnych Mistrzostw Świata, jeśli Federacja Światowa nie wycofa się z pomysłu, by sprzedać prawa do mundialu w prywatne ręce. Niedawno szef FIFA Gianni Infantino oświadczył, że FIFA chce częściowo sprywatyzować następny mundial, sprzedając część praw m.in. firmie związanej z Donaldem Trumpem. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
5: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
6: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
5: Tak. Jak jesteśmy w domu, zapominamy, że on
6: On się po prostu bawi ze swoim rodzeństwem i po prostu to jest po prostu inne dziecko.
0: To jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów.

0: na świecie. W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów.
1: Na informacje z Pomorza w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu pojawią się na drogach dojazdowych do Jackowa. Od piątku 31 lipca na drogach prowadzących do Jackowa zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Obejmie ona zakaz poruszania się pojazdów na drodze powiatowej numer 1430G od skrzyżowania z drogą numer 1306G w Kurowie do Jackowa. Zmiana nie dotyczy mieszkańców Jackowa, komunikacji autobusowej i służb miejskich oraz pojazdów budowy. Pozostali uczestnicy ruchu zostaną skierowani na trasy o mniejszym natężeniu ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu obejmie odcinki dróg powiatowych 1306G w miejscowości Kurowo i 1430G w miejscowościach Przebędowo, Kurowo, Jackowo, Biebrowo i Cłajszewo oraz drogę gminną numer 10-6002G w miejscowościach Kieszkowo i Jackowo. Ze wskazanego odcinka drogi powiatowej numer 1430G to jest od skrzyżowania w Kurowie z drogą powiatową numer 1306G do miejscowości Jackowo. W dalszym ciągu bez zmian będą mogli korzystać kierowcy z Jackowa, komunikacja autobusowa, służby miejskie i ratunkowe oraz pojazdy związane z realizacją budowy elektrowni jądrowej i inwestycji towarzyszących. Wprowadzane zmiany czasowej organizacji ruchu wynikają z ustaleń zapisanych w treści zawartego porozumienia pomiędzy powiatem wejherowskim a polskimi elektrowniami jądrowymi i dotyczą planowanych remontów i modernizacji dróg powiatowych. System kaucyjny zaczyna wpływać na funkcjonowanie zakładu gospodarowania odpadów Czysta Błękitna Kraina w Czartówku. Jak wynika z informacji przekazanych spółce przez radnego Łukasza Hrycyka, od początku tego roku wyraźnie spadła ilość odpadów objętych kaucją trafiających do zakładu. To z kolei może przełożyć się na wzrost kosztów zagospodarowania odpadami w gminach korzystających z instalacji. Dane zakładu pokazują, że od stycznia do czerwca sprzedaż odpadów objętych systemem kaucyjnym była o blisko 30% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szczególnie duży spadek odnotowano od kwietnia do czerwca, kiedy wyniósł ponad 55%. Jednocześnie zmniejszyła się ilość przyjmowanych zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz zmieszanych odpadów komunalnych, co wpływa na przychody przedsiębiorstwa. Spółka nie ukrywa, że system kaucyjny zwiększa koszty funkcjonowania gospodarki odpadami. Trwa analiza kosztów i przychodów, która ma być podstawą do przygotowania nowego cennika na 2027 rok. Oznacza to, że w przyszłości mieszkańcy gmin obsługiwanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina, w tym Lęborka, mogą zapłacić więcej za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Centralne obchody święta policji w Warszawie stały się okazją do szczególnego uhonorowania funkcjonariuszy Szkoły Policji w Słupsku. Uroczystości odbyły się 24 lipca na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednym z najważniejszych momentów było przekazanie komendantom szkół policyjnych flag państwowych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Piotr Cekała, odebrał flagę, która od 30 maja do 6 czerwca powiewała nad Pałacem Prezydenckim. Flaga została przekazana słupskiej jednostce jako symbol narodowej wspólnoty, polskiej tożsamości i odpowiedzialności za ojczyznę. Podczas uroczystości trzech funkcjonariuszy Szkoły Policji w Słupsku otrzymało również awans na pierwszy stopień oficerski. Na podkomisarzy mianowani zostali Michał Kostuch, Sebastian Bolda oraz Jacek Wojciechowski. Wśród odznaczonych znalazła się także podinspektor Beata Jagielska. Policjantka została uhonorowana złotym medalem za długoletnią służbę, przyznawanym za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków w służbie państwa. Szkołę Policji w Słupsku podczas centralnych obchodów reprezentował również poczet sztandarowy. Wejherowskie policjantki spotkały się z mieszkańcami i turystami na plażach powiatu wejherowskiego. Cel: bezpieczne wakacje nad wodą. Mundurowe z zespołu do spraw nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz dzielnicowa z Komisariatu Policji w Gniewinie prowadziły działania profilaktyczne na plażach powiatu. Spotykały się z mieszkańcami i turystami, przypominając o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Podczas rozmów funkcjonariuszki zwracały uwagę na odpowiedzialne korzystanie ze strzeżonych kąpielisk, konieczność stałego nadzoru nad dziećmi oraz reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe. Rozdawały także opaski niezgubki dla dzieci, na których rodzice mogą wpisać numer telefonu. To proste rozwiązanie może znacznie ułatwić szybki kontakt z opiekunem, jeśli dziecko zdali się lub zgubi na plaży. Policjantki zachęcały również do udziału w konkursie Wodny Przewodnik, organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, promującej bezpieczne zachowanie podczas wakacyjnego wypoczynku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy.

0: prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Dziś zachód słońca przypada na 20.51. Warto dodać, że to będzie naprawdę gorąca noc. 17 stopni w Dębkach, Włodysławowie, Łebiełce to minimum. 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie. 19 w Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie od praktycznie nieistniejącego zwiększy się do małego, ale na opady wciąż się nie zanosi. Ciśnienie to około 1019 hektopaskali, czyli cały czas utrzymuje się umiarkowane.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Norda.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Rząd potwierdza, na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Koniec ze smartfonami w szkołach. Prezydent podpisał ustawę. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, awansowali do półfinału Ligi Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd potwierdził, rakieta, która rano spadła na Lubelszczyznę, to był rosyjski pocisk CH-101, mogący przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Służby wyjaśniają okoliczności upadku rakiety w rejonie Tarnawy Kolonii. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią mieszkańcy.
1: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
2: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
1: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego. Po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
2: W takim pięknym miejscu pan mieszka.
1: A tu nagle spokój i spokój jest po prostu zakłócony. No ale co zrobić? Życie.
0: W związku z naruszeniem polskiego terytorium przez rosyjską rakietę odbyły się konsultacje z NATO, a rząd zapowiedział analizę procedur alarmowych. To eskalacja, piszą amerykańskie media. Jeśli okaże się, że obiekt, który nocą spadł na terytorium Polski, to rosyjska rakieta, ryzyko bezpośredniej konfrontacji Rosji z NATO będzie bliżej, ocenił New York Times. O eskalacji wojny na Ukrainie mówi też stacja CNN. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk w miejscu znalezienia pocisku na Lubelszczyźnie.
3: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
0: Polskie służby w nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. W akcji od początku brały udział myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Nie mam żadnych uwag do działania i do podjętych decyzji, wręcz przeciwnie. Mam pozytywną ocenę sprawności, czasu podjęcia i widać, że każde doświadczenie, które zdobyliśmy, też powoduje, że te procedury są usprawniane, zmieniane, jeżeli trzeba. Zmieniliśmy prawo dotyczące autoryzacji użycia broni.
0: Według szefa MON-u do tego czasu pocisk zdążył uderzyć daleko od zabudowań, zanim zaistniało tego rodzaju ryzyko. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska, ceniona aktorka filmowa i teatralna oraz piosenkarka. Artystka przez dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury. Zapisała się w historii polskiego kina rolami w takich filmach jak Rękopis znaleziony w Saragosie, Salto, Jowita czy Hydrozagadka. Uczniowie nie będą już mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Smartfony będą zakazane w podstawówkach zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. W wielu szkołach taki zakaz już obowiązywał, ale były to wewnętrzne ustalenia. Zakaz ma obowiązywać powszechnie. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową tworzą Japonia i USA.
5: Na informacje z regionów Norda FM zapraszam Michał Jarosz. Już za tydzień ruszają prace nad jedną z największych inwestycji drogowych w Rumi, czyli nad przebudową ronda Jana Pawła II. Prace wiązać będą się z poważnymi utrudnieniami dla kierowców. Wyczekiwana od lat inwestycja w Rumi w końcu ma zielone światło do swojego rozpoczęcia.
6: W przyszłym tygodniu rozpoczynamy wielką inwestycję. Jedna z strategicznych inwestycji w tej kadencji drogowych dla miasta Rumia, oprócz oczywiście budowy węzła Biała Rzeka i budowy parkingu Kuba turowego przy dworcu w Rumi, czyli rozbudowa, modernizacja ronda Jana Pawła II i odcinka ulicy Dębogórskiej. Jest to inwestycja prowadzona we współpracy i z marszałkiem województwa, i

0: ze starostą powiatu wejherowskiego.
1: Tłumaczy zastępca burmistrza Rumi Ariel Sinicki, dzięki czemu Rumia poniesie około 1/3 z 16,5 miliona złotych przeznaczonych na tą przebudowę.
0: Jej realizacja poprawi nie tylko bezpieczeństwo w naszym mieście, ale też przepustowość, ponieważ powstaną lewoskręty dla jadących od ulicy, od ronda Jana Pawła II, ulicą Dębogórską w Kościelną oraz od strony Janowa Dębogórską w kierunku Mickiewicza. Rondo zostanie przesunięte o kilkadziesiąt metrów w kierunku Redy, tak aby powstało pięciowlotowe, normalne rondo, żeby nie było takich sytuacji jak teraz, do których dochodzi teraz, czyli bardzo wielu kierowców ma problem z włączeniem się z ulicy Dywizji Wojska Polskiego w ulicę Kosynierów i następnie od razu w rondo. Teraz to będzie, że tak powiem, załatwione już na zawsze.
1: Dodaje Sinicki. Czas na realizację inwestycji to 12 miesięcy i wynika z szerokiego zakresu prac, zarówno naziemnych, jak i tych związanych z koniecznością przebudowy instalacji podziemnych. Niestety dla podróżujących przez Rumię oznaczać to będzie znaczne utrudnienia. Łeba promowała swoje walory turystyczne podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Szczyrku. Wydarzenie odbywające się od 25 lipca do 2 sierpnia jest największym festiwalem folklorystycznym w Polsce i jednym z największych na świecie. Nadmorski kurort zaprezentował swoją ofertę dzięki współpracy miasta i lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina. Na stoisku promocyjnym odwiedzający mogli skosztować ryb, otrzymać materiały i gadżety promujące Łebę, a także wziąć udział w losowaniu nagród. Była również okazja do rozmów z przedstawicielami miasta o atrakcjach turystycznych, wydarzeniach i możliwościach wypoczynku nad Bałtykiem. Udział w wydarzeniu był elementem promocji Łeby wśród mieszkańców i turystów z różnych regionów Polski. Organizatorzy dziękują władzom partnerskiego Szczyrku za zaproszenie oraz lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina i lokalnym przedsiębiorcom za wsparcie oraz przekazane materiały promocyjne i upominki. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego miasta Ustka. Dokumenty zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i będzie wiążący przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Plan ma uporządkować rozwój przestrzenny miasta i określić zasady powstawania nowej zabudowy. Konsultacje potrwają do 25 sierpnia. W tym czasie mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem oraz prognozą jego oddziaływania na środowisko, a także zgłaszać swoje uwagi. Otwarte spotkanie połączone z prezentacją dokumentów odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dzień później, 19 sierpnia od godziny 16 do 18 zaplanowano dyżur projektanta planu. Projekt jest dostępny w Urzędzie Miasta Ustka przy ulicy Wyszyńskiego, a także w Biuletynie Informacji Publicznej i na miejskiej stronie internetowej. Uwagi można składać papierowo, elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub systemu e-doręczeń. Należy wykorzystać do tego specjalny formularz dotyczący aktu planowania przestrzennego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Jutro wschód słońca przypadnie na 4:56. Dzień będzie nieznacznie, symbolicznie chłodniejszy niż ten dzisiejszy. Naprawdę różnica temperatury będzie niewielka, a w paru miejscach będzie nawet cieplej niż dziś. Chociażby Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka. Jutro 24 stopni, 26 w Dyni, Pusku, Kosakowie, 27 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 28 w Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Gniewinie. Zachmurzenie za to umiarkowane i dość duże będzie się utrzymywało i może jutro popadać.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Po ponad 33 latach pracy w Wejherowskim Centrum Kultury Waldemar Czaja zakończył swoją zawodową działalność i przeszedł na emeryturę. Przez ponad 2 dekady pełnił funkcję zastępcy dyrektora placówki. Szczególne miejsce w jego działalności zajmowała edukacja kulturalna mieszkańców. Dzięki podejmowanym przez niego inicjatywom kolejne pokolenia dzieci, młodzieży i dorosłych mogły rozwijać zainteresowanie artystyczne oraz przekonywać się, że kultura jest istotną częścią codziennego życia. W uznaniu za 33 lata pracy na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej mieszkańców prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt uhonorował Waldemara Czaję medalem miasta Wejherowa. Uroczyste podziękowanie za jego wieloletnie zaangażowanie odbyło się w środę 29 lipca. Było to symboliczne podsumowanie wieloletniej pracy, która miała znaczący wpływ na rozwój życia kulturalnego miasta i działalność Wejherowskiego Centrum Kultury. Do poważnego wypadku doszło w środę 29 lipca podczas prac związanych z czyszczeniem rowów melioracyjnych i wycinką krzewów w miejscowości Mosty w gminie Kosakowo. Ciężko ranny został 51-latek. Zgłoszenie o zdarzeniu przy ulicy Przemysłowej wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku o 10:30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas wykonywania prac 51-latek doznał ciężkiego urazu kończyny dolnej, który doprowadził do jej amputacji. Na miejsce skierowano strażaków z jednostek ratowniczo-gaśniczych w Pucku i Rumi oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. W działaniach uczestniczyły również zespół ratownictwa medycznego, lotnicze, pogotowie ratunkowe i policja. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ich działania obejmowały m.in. zatamowanie masywnego krwotoku, zaopatrzenie urazu oraz monitorowanie funkcji życiowych mężczyzny. Po ustabilizowaniu stanu 51-latek został przekazany załodze lotniczego pogotowia ratunkowego. Następnie śmigłowcem przetransportowany został do szpitala Kopernikus w Gdańsku. Trzymał psa przywiązanego do nogi łóżka. Sprawą zajęła się policja. Mundurowi z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wspólnie z przedstawicielami OTOS Animals przeprowadzili czynności w związku z podejrzeniem znęcania się nad psem. Zwierzę zostało w skrajnych warunkach bytowania uwiązane na krótkiej uwięzi do nogi łóżka. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zwierzę było przetrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowych w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa. Dodatkowo przez większość doby pies był utrzymywany na krótkiej, około 1,5-metrowej uwięzi przymocowanej do ramy łóżka. W praktyce uniemożliwiało mu to swobodne poruszanie się oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb behawioralnych. Symboliczna wiecha zawisła na pływalni powstającej w Gdyni. Oznacza to, że koniec inwestycji zbliża się wielkimi krokami. Nowa pływalnia powstaje w gdyńskiej dzielnicy Chważnowiczli z myślą o mieszkańcach, uczniach pobliskiej szkoły oraz lokalnych klubach sportowych. W obiekcie znajdą się basen sportowy o wymiarach 25x21 metrów z 8 torami pływackimi, basen do nauki pływania, trybuny dla widzów oraz zaplecze szatniowe, sanitarne, administracyjne i techniczne. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zakończono już realizację

0: realizację konstrukcji obiektu, a obecnie prowadzone są roboty elewacyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i wkraczają w kolejny etap realizacji. Wartość inwestycji przekracza 35 milionów 400 tysięcy złotych, z czego 30 milionów stanowi dofinansowanie z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. W uroczystości zawieszenia wiechy uczestniczyła m.in. prezydent miasta Gdyni Aleksandra Kosiorek. Fabryka Kultury przygotowuje się już do jesiennego sezonu koncertowego. Ryckich słuchaczy zaskoczy nie tylko repertuar, ale także nowe nagłośnienie. Wakacje to dla Fabryki Kultury nie tylko czas planowania oferty i rozmów z artystami, którzy odwiedzą wkrótce to miasto, ale także okazję do wyczekiwanych od lat inwestycji.
1: Imprez jest cały czas bardzo dużo, bo wyszliśmy w plener. Natomiast my się niezmiernie cieszymy z tego powodu, że chyba 4-5-letnie próby pozyskania nagłośnienia do nowej sali Fabryki Kultury, cały czas traktujemy ją jako nową, wreszcie przyniosły pożądany efekt, który będzie można i zobaczyć, i usłyszeć już na wszystkich imprezach, które praktycznie od września będą odbywały się w naszej sali. Tak jak mówiłem, na razie jesteśmy w plenerze, ale sala już jest przygotowana, gotowa do tego, ażeby pełen efekt, to fantastyczne brzmienie naszego nowego nagłośnienia usłyszeć.
0: Mówi dyrektor Fabryki Kultury w Redzie Tomasz Wiśniewski. I tak już zobaczyć można, że scena doposażona została w ostatnich dniach w nowoczesny i bardzo profesjonalny sprzęt, który kosztował ponad 300 tysięcy złotych, z czego większość to środki zewnętrzne.
1: Środki pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programów ministra, dokładnie z programu Infrastruktura Domów Kultury. Nazwaliśmy nasz projekt Niech nas usłyszą, nagłośnienie, system liniowy, który pozwoli nam w pełni pokryć całą salę, jeśli chodzi o strefę koncertową. Nie musimy tutaj dokładać do tyłu jakiejś tak zwanej drugiej strefy, żeby ci wszyscy, którzy w tylnych rzędach nas oglądają i słuchają, mieli ten komfort grania i brzmienia zapewniony.
0: Dodaje Wiśniewski. Różnicę odczuje więc każdy, kto tylko zechce się wybrać na jedno z wydarzeń, na które już teraz zaprasza Fabryka Kultury. Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu pojawią się na drogach dojazdowych do Jackowa. Od piątku 31 lipca na drogach prowadzących do Jackowa zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Obejmie ona zakaz poruszania się pojazdów na drodze powiatowej numer 1430G od skrzyżowania z drogą numer 1306G w Kurowie do Jackowa. Zmiana nie dotyczy mieszkańców Jackowa, komunikacji autobusowej i służb miejskich oraz pojazdów budowy. Pozostali uczestnicy ruchu zostaną skierowani na trasy o mniejszym natężeniu ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu obejmie odcinki dróg powiatowych 1306G w miejscowości Kurowo i 1430G w miejscowościach Przebędowo, Kurowo, Jackowo, Biebrowo i Słajszewo oraz drogę gminną numer 10-6002G w miejscowościach Kieszkowo i Jackowo. Ze wskazanego odcinka drogi powiatowej numer 1430G, to jest od skrzyżowania w Kurowie z drogą powiatową numer 1306G do miejscowości Jackowo, w dalszym ciągu bez zmian będą mogli korzystać kierowcy z Jackowa, komunikacja autobusowa, służby miejskie i ratunkowe oraz pojazdy związane z realizacją budowy elektrowni jądrowej i inwestycji towarzyszących. Wejherowskie policjantki spotkały się z mieszkańcami i turystami na plażach powiatu wejherowskiego. Cel: bezpieczne wakacje nad wodą. Mundurowe z zespołu do spraw nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz dzielnicowa z Komisariatu Policji w Gniewinie prowadziły działania profilaktyczne na plażach powiatu. Spotykały się z mieszkańcami i turystami, przypominając o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Podczas rozmów funkcjonariuszki zwracały uwagę na odpowiedzialne korzystanie ze strzeżonych kąpielisk, konieczność stałego nadzoru nad dziećmi oraz reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe. Rozdawały także opaski niezgubki dla dzieci, na których rodzice mogą wpisać numer telefonu. To proste rozwiązanie może znacznie ułatwić szybki kontakt z opiekunem, jeśli dziecko zdali się lub zgubi na plaży. Policjantki zachęcały również do udziału w konkursie Wodny Przewodnik, organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, promującej bezpieczne zachowanie podczas wakacyjnego wypoczynku.
2: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. 5 młodych lekkoatletów z Pomorza znalazło się w reprezentacji Polski na 21. Mistrzostwach Świata U20, które odbędą się od 5 do 9 sierpnia w amerykańskim stanie Oregon. W gronie powołanych jest Michał Gajdus z LKB braci Petk Lemborg. Utalentowany biegacz wystartuje na dystansie 3000 metrów z przeszkodami. Pomorskie reprezentować będą także Maja Gądek i

Artur Szpytlik z ML Słupsk, Oksana Pestka z tego samego klubu oraz Jan Delewski z LKS Ziemi Kociewskiej z Kurcz. Michał Gajdus od kilku lat należy do czołówki młodych polskich lekkoatletów. Ma na koncie rekordy polskich juniorów młodszych, złote medale mistrzostw kraju oraz występ w Mistrzostwach Europy do lat 18. Łącznie do Stanów Zjednoczonych poleci 49 reprezentantów Polski. Kadra wyruszy już w sobotę, a przed rozpoczęciem mistrzostw odbędzie się jeszcze krótki obóz przygotowawczy na zachodnim wybrzeżu USA. W Pierwoszynie w gminie Kosakowo powstanie Pomorskie Centrum Tenisa. Wartość inwestycji szacowana jest na około 50 milionów złotych. Powiat Pucki podpisał z Fundacją Pomorskie Centrum Tenisa lis intencyjny dotyczący współpracy przy rozwoju sportów rakietowych oraz organizacji wydarzeń i szkoleń dla mieszkańców. Kompleks zajmie blisko 15 tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną kryte i zewnętrzne korty tenisowe, korty do padla, zaplecze fizjoterapeutyczne, strefa odnowy biologicznej oraz sale szkoleniowo-konferencyjne. W planach jest również hotel z 72 pokojami i około 150 miejscami noclegowymi. Obiekt ma działać przez cały rok jako centrum treningowe dla dzieci, młodzieży i zawodników, a także gościć turnieje regionalne, krajowe i międzynarodowe. Za realizację inwestycji odpowiada Fundacja Pomorskie Centrum Tenisa, natomiast powiat pucki będzie wspierał rozwój oferty sportowej i promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców. W niedzielę w Gdyni startuje 83. Tour de Pologne. Główny organizator zawodów, Czesław Lang, włączył się w pomoc dla 14-letniej Michaliny Goździak ze Szczecina, która po wypadku podczas jazdy konnej walczy o powrót do sprawności. Dziewczynka doznała poważnego uszkodzenia rdzenia kręgowego i zmaga się z niedowładem czterokończynowym. Jej rehabilitacja kosztuje miesięcznie aż 40 tysięcy złotych. Przy okazji wyścigu Tour de Pologne prowadzona będzie charytatywna licytacja pamiątek przekazanych przez Czesława Langa. Do wylicytowania są m.in. replika srebrnego medalu olimpijskiego z Moskwy, oficjalna koszulka Tour de Pologne Woman oraz książka Zawodowiec z autografem byłego kolarza. Licytacja potrwa do 9 sierpnia. Organizatorzy podkreślają, że każda wpłata i udział w akcji to realne wsparcie dla Michaliny, której jedyną szansą na odzyskanie sprawności jest intensywna i specjalistyczna rehabilitacja. Lechia Gdańsk spłaciła wszystkie zobowiązania wymagane przez Polski Związek Piłki Nożnej i FIFA. Klub czeka teraz na oficjalne zniesienie zakazu transferowego, co ma umożliwić rejestrację nowych zawodników jeszcze przed piątkowym meczem z Wartą Poznań. Jeśli decyzja zapadnie na czas, trener będzie mógł skorzystać z piłkarzy, którzy od kilku tygodni trenują zespołem. Wśród nich są obrońcy Samuel Kopasek i Dynailo Malow oraz pomocnik Jakub Atkonis. Po spadku z Ekstraklasy Lechia rozpoczęła sezon w pierwszej lidze z poważnymi problemami kadrowymi. Z powodu zakazu transferowego w inauguracyjnym meczu wystąpiło wielu juniorów, a gdańszczanie przegrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-0. Spotkanie z Wartą Poznań rozpocznie się już jutro o godzinie 20:30 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Sportowa rewelizacja, integracja i dobra zabawa. Już w piątek 31 lipca na stadionie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Redzie odbędzie się powiatowa spartakiada seniora. Na starcie stanie 16-14-osobowych drużyn, które zmierzą się w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze będą aktywność, współpraca i wspólna zabawa, a nie walka o wynik za wszelką cenę. Dla kibiców również przygotowano atrakcje. Jednym z głównych punktów programu będzie występ taneczny seniorów. Wydarzenie odbywa się pod hasłem Aktywność nie zna wieku, razem tworzymy sportową społeczność seniorów. Początek wydarzenia w piątek o godzinie 14. Honorowy patronat nad spartakiadą objął starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego kibicowania i pokazania, że sport może łączyć pokolenia. W Gdyni powstanie nowy plac sportów miejskich. Podpisano właśnie umowę na realizację inwestycji, która powstanie na terenie szkoły podstawowej nr 21 przy ulicy Jana Skolna w gdyńskim Śródmieściu. Na terenie o powierzchni blisko 600 m2, gdzie dziś znajdują się pozostałości starego placu zabaw, powstanie nowoczesna strefa aktywności. Pojawią się urządzenia do parkouru i strigu kartu, ścianka wspinaczkowa oraz podest do ćwiczeń. Całość zostanie wyposażona w bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury. Inwestycja realizowana jest w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego. Jej wartość to blisko 500 000 złotych. Wykonawca ma teraz 120 dni na zrealizowanie prac. Z nowego obiektu korzystać będą uczniowie szkoły podczas lekcji wychowania fizycznego, ale po godzinach plac będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Znajdą tam miejsce zarówno miłośnicy treningu siłowego, seniorzy oraz osoby szukające bezpiecznej przestrzeni do rekreacji. Sport w Radiu Norda FM powraca już jutro o 10:30. Dobrego